0: Informacje z życia Kościoła.
1: Aneta Mleczko, zapraszam. Dokładnie w 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu na Jasnej Górze wierni i biskupi ponowili przyrzeczenia złożone w 1956 roku. Głównej mszy świętej przewodniczył prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak. W uroczystościach uczestniczyli pielgrzymi z całego kraju, w tym z diecezji tarnowskiej. Śluby napisane przez uwięzionego wówczas kardynała Stefana Wyszyńskiego po raz pierwszy odczytał 26 sierpnia 1956 roku biskup Michał Klep. Przed wielotysięcznym tłumem na Jasnej Górze były programem religijnej i moralnej odnowy narodu. Znalazły się w nich wezwania do obrony życia, troski o rodzinę, walki z wadami narodowymi oraz budowania społeczeństwa opartego na miłości i sprawiedliwości. Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w ojczyźnie naszej wszystkie dzieci narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku, brzmi jedno z przyrzeczeń. W treści ślubów znalazło się mocne zobowiązanie do ochrony życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność narodu, płacąc krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Tak brzmiały słowa ślubów. Po 7 dekadach ich treść ponownie wybrzmiała na Jasnej Górze, a historyczna księga z tekstem ślubów jest prezentowana w sanktuarium. Przeddzień uroczystości Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej na Jasną Górę po 9 dniach wędrówki dotarła 44. Piesza Pielgrzymka Tarnowska. Mszy świętej na zakończenie pielgrzymki przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jesz. Nawiązując do hasła pielgrzymki posłani, apelował do pielgrzymów, aby nie wstydzili się głosić Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata.
2: W świecie, w którym zatraca się zdolność dostrzegania Bożej obecności, jesteśmy posłani, by oni i przypominać. Ewangelizacja to nade wszystko przekazywanie Boga, który żyje w nas. Wymaga to nieustannego nawracania się i ustawicznej pracy nad sobą. Nigdy nie możemy zaprzestać uczenia się od Chrystusa.
1: Podczas mszy świętej został także wręczony ryngraf Peregrinus Mariae, czyli Pielgrzym Maryi. Otrzymał je pielgrzym, który od początku, czyli od 44 lat, nie opuścił ani jednej pielgrzymki.
3: Brat Waldemar Dynowski jest w tym roku wyróżniony tym zaszczytnym tytułem Peregrinus Mariae. Grupy 21. błogosławionej Karoliny Kuskówny przez 44 lata nie zaniechał pielgrzymowania. Jest od początku pielgrzymki tarnowskiej.
1: Mówił dyrektor pierwszej pielgrzymki tarnowskiej ksiądz Paweł Broński. To drugi nagrodzony w ten sposób pątnik pierwszej pielgrzymki tarnowskiej. Przypomnę, że relacje i zdjęcia z pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę mamy na rdn.pl.
0: Informacje z życia Kościoła.
1: W czerwcu rozpoczął się odpust ku czci Matki Bożej Pocieszenia. Cudowny obraz przyciąga w to miejsce coraz więcej pielgrzymów. Jak mówi proboszcz ksiądz Stanisław Madeja, w pobliżu dzisiejszego sanktuarium stoi ponad 500-letni drewniany kościółek, w którym przed laty zrodził się kult Matki Bożej Czermneńskiej.
4: Obecne sanktuarium jest trzecim kościołem w miejscowości Czermna. Czermna to bardzo stara wieś. Pierwszy kościół został spalony za czasów najazdów tatarskich. Obok sanktuarium jest kościół świętego Marcina z 1520 roku. Jest na szlaku architektury drewnianej, wpisany w poczet zabytków województwa małopolskiego. 500 lat świadczy o tym, że kult Matki Bożej, który rozpoczął się właśnie w tym zabytkowym kościele, trwał od wieków. Tamten obraz obecny, co jest w sanktuarium, się znajdował.
1: Kustosz sanktuarium dodaje, że zabytkowy kościół nie jest jedynie eksponatem. Do dziś służy lokalnej wspólnocie jako miejsce, gdzie odbywają się modlitwy przed uroczystościami pogrzebowymi. W okresie wakacyjnym kościół znajdujący się na szlaku architektury drewnianej w Małopolsce można zwiedzać z przewodnikiem. Do zabytkowej świątyni będzie można zajrzeć także w trakcie odpustu, który potrwa do niedzieli. Po pożarze zostały z niego właściwie tylko mury i wspomnienia. Dziś zabytkowy kościół świętej Heleny w Nowym Sączu powoli odzyskuje dawny wygląd. Dach jest już gotowy, trwają kolejne prace, ale na powrót wiernych do świątyni trzeba będzie jeszcze poczekać. W tym roku kościół nie zostanie jeszcze oddany do użytku, przekazał nam proboszcz parafii świętej Heleny ksiądz Stanisław Michalik. Świątynia na heleńskim cmentarzu spłonęła w czerwcu 2024 roku. Pożar był wynikiem celowego podpalenia. Odbudowa ruszyła jeszcze jesienią tego samego roku. Dziś efekty prac prac widać już z daleka. A jak postęp odbudowy oceniają wierni, którzy odwiedzają groby swoich bliskich?
5: Jest nieźle, no przynajmniej wygląd już zmienił. Cały dach, wszystko zrobione, czekamy tylko na środek jeszcze. Dosyć nawet szybko to idzie. No jakby to były może więcej mocy przerobowych, nie wiem, czy o pieniądze to też nie chodzi, a poza tym to zabytek, zawsze się inaczej na to patrzy.
6: Trochę za wolno, przydałoby się szybciej. Dach jest, no i z zewnątrz jest zrobiony, posadzka zrobiona, no ale to wszystko, wystrój musi być, prawda?
7: Czekamy, składki są w kościele, co drugą niedzielę, wykonanie kosztuje.
1: To właśnie wnętrze będzie jednym z największych wyzwań. Ogień strawił praktycznie całe wyposażenie świątyni. Do odtworzenia pozostaje więc nie tylko jej wystrój, ale także wiele elementów, które przez lata tworzyły jej wyjątkowy charakter. Parafianie najbardziej czekają jednak na moment, gdy w zabytkowym kościółku ponownie zabrzmią msze święte i nabożeństwa. Na ten powrót trzeba jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Odbudowę można cały czas wspierać finansowo. Datki można przekazywać za pośrednictwem parafii świętej Heleny w Nowym Sączu. W piątek będzie miała miejsce kolejna modlitwa o trzeźwość narodu. Parafia świętego Kazimierza w Nowym Sączu tradycyjnie zaprasza na comiesięczne czuwanie, które rozpocznie się o 17:30. Wśród intencji będzie też modlitwa o uwolnienie od zniewoleń i uzdrowienia duszy i ciała. Spotkanie odbędzie się w kościele parafialnym przy ulicy Długosza 1 w Nowym Sączu.
0: To były informacje z życia kościoła.

0: O Panie, daj mi w pokoju przywitać nowy dzień. Wspieraj mnie, abym we wszystkim postępował za Twoją świętą wolą. Objawiaj mi ją w każdym momencie tego dnia. Błogosław mi i wszystkim ludziom, których spotkam. Naucz mnie wszystkich dobrze traktować, podchodzić do wszystkich pełen duchowego pokoju i pewności, że Ty wszystkim rządzisz.
1: Ucz mnie, jak postępować pewnie i mądrze, nie budząc u innych rozgoryczenia i zakłopotania. Daj mi siłę do pokonania trudów dnia, abym wykonał wszystko, co powinienem zrobić. Pozwól mi, Panie, iść za Tobą przez wszystkie chwile dnia dzisiejszego.
0: Jak zwykle w czwartek chcę, Panie, dziękować Ci za Twoją eucharystyczną obecność, za Twoje bycie pośród mojej często zagmatwanej codzienności. Bądź uwielbiony, Jezu Chryste, Panie nasz, Synu Boga żywego, który większy jesteś niż nasze serca i wiesz wszystko.
1: Który odpowiadasz na pytania, kiedy wszystko milknie.
0: Który umacniasz nas w każdym niebezpieczeństwie.
1: Którego miłość jest większa niż wszystek ból świata.
0: Zbawicielu świata, Mistrzu nasz i bracie, zmiłuj się nad nami.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broni nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Szukajcie, a znajdziecie. Modlitwa to dziwna sprawa. Opiera się na założeniu, że możemy rozmawiać z kimś, kogo ani nie widać, ani nie słychać. A przynajmniej nie widać i nie słychać go w taki sposób, w jaki widzimy i słyszymy innych ludzi. Niekiedy ludzie modlą się na głos, innym razem w myślach, bo przecież Bóg potrafi czytać w myślach. A właściwie do kogo się modlimy? Bóg? Jezus? Kim On jest? Szukamy Go, owszem, ale czy Go znajdziemy? I właściwie gdzie Go szukamy? To dobre pytania. Równie ważne jak to, że jest w nas coś, co skłania nas do szukania Boga. A może tak właśnie zostaliśmy stworzeni? Stworzeni, aby szukać i aby znaleźć Boga, aby Go poznać? Jeśli mamy rozmawiać z kimś, kogo nie możemy zobaczyć, to najpierw musimy chyba upewnić się, że można Go szukać i znaleźć. To chyba logiczne.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Za dnia udziela mi Pan swojej łaski, a w nocy Mu śpiewam. Sławię Boga, Boga mego życia.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętej Moniki. Święta Monika przyszła na świat w roku 332. Osiągnąwszy odpowiedni wiek, wyszła za mąż za bogatego patrycjusza, poganina Stagasty. Był on człowiekiem bardzo gwałtownym, ale święta Monika cierpliwie znosiła jego wybuchy. Jej łagodność i spokój oraz przykładne, pełne pobożności życie wywarły na nim tak wielki wpływ, że w końcu nawrócił się na wiarę chrześcijańską. W rok po przyjęciu chrztu umarł. Wielkim krzyżem świętej Moniki był tryb życia jej syna, Augustyna, który w chwili śmierci ojca w roku 371 miał 17 lat. Matka modliła się długo i żarliwie o jego nawrócenie. Kiedy wyjechał z Afryki, by udać się do Włoch, podążyła za nim i znalazła go w Mediolanie. Tutaj pod wpływem nauk świętego Ambrożego przekonał się o fałszu doktryny manichejskiej. Wyrzekł się jej, ale nie oznaczało to jeszcze całkowitego nawrócenia. Dopiero w sierpniu 386 roku święta Monika doznała długo oczekiwanego szczęścia, widząc powrót swego syna do Boga. W przeddzień Wielkanocy następnego roku Augustyn przyjął chrzest z rąk świętego Ambrożego. Dzieło wypełniło się, jej modlitwy zostały wysłuchane. Syn nawrócił się z grzesznika, został świętym. Po nawróceniu wyruszył wraz z matką i kilkoma przyjaciółmi do Afryki. Niestety święta Monika zachorowała w drodze i w roku 387 umarła w Ostii, gdzie mieli wsiąść na statek. Święta Monika jest patronką matek.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: Wspominamy również zmarłych kapłanów 27 sierpnia. Polecamy ich duszę Bożemu Miłosierdziu. W 1986 roku odszedł do domu ojca ksiądz Bronisław Maślanka. W 2025 ksiądz Jan Siedlarz. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: Jest w 6:30.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Trzeba perłę w koronie polskiego przemysłu, mówił w Tarnowie Morawiecki. Były premier wraz ze związkowcami i politykami Stowarzyszenia Rozwój Plus przed siedzibą grupy Azoty alarmował o złej sytuacji koncernu. Polityk zwracał uwagę m.in. na wysokość kwot za usługi doradcze zamawiane przez obecne władze spółki.
2: Widzimy ogromne marnotrawstwo. W samym tylko 25 roku na tak zwane prawne usługi doradcze zarząd wydał około 96 milionów złotych. Dla porównania w 23 roku było to około 6 milionów złotych. Pytam głośno z Tarnowa, czy to nie jest sposób na wyprowadzanie pieniędzy ze spółki? Chcecie likwidować biuro projektowe, którego przedstawiciele są tutaj dzisiaj z nami. Chcecie wyprzedawać aktywa kolejowe. Dlaczego nie zajmiecie się rzeczywistym planem ratowania Azoty?
0: Były premier przedstawił też propozycje na poprawę sytuacji ekonomicznej grupy Azoty. Mateusz Morawiecki wytykał rządzącym, że nie realizują obietnicy dokapitalizowania spółki. Więcej na ten temat piszemy na rdn.pl. Blisko 35 tysięcy złotych kosztowała renowacja zabytkowej lokomotywy stojącej przy dworcu w Nowym Sączu. Roboty zleciła spółka PKP PLK i Urząd Miasta Nowego Sącza. Po burzy, która rozpętała się po przemalowaniu lokomotywy i licznych krytycznych opiniach, miasto tłumaczy, ile wydało na tę nietypową metamorfozę. Szczegóły zna Krzysztof Niedzielan.
3: Biuro Prasowe Ratusza tłumaczy, że pracę wykonał w ramach obowiązków służbowych zatrudniony w urzędzie Mariusz Brodowski, znany jako magister Mors. Koszty dotyczyły zatem materiałów, między innymi farb. Mowa o kwocie niecałych 8900 zł. Zanim zostały wykonane finalne prace, spółka PKP PLK zleciła roboty zabezpieczające i antykorozyjne. Ich koszt to około 26 tysięcy złotych netto. Lokomotywa została odnowiona w związku ze 150-leciem linii kolejowej Tarnów-Leluchów. Po renowacji stała się kolorowa, widać na niej m.in. torby podróżne, plecaki czy misia. Efekt końcowy był szeroko komentowany przez mieszkańców Nowego Sącza i spotkał się z licznymi krytycznymi komentarzami.
0: Zdjęcie lokomotywy w nowej odsłonie mamy na rdn.pl.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Przed nami ostatnie dni wakacji, wzmożony ruch na polskich drogach. Policja oraz eksperci do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego apelują do kierowców o odpowiednie zaplanowanie powrotów do domu. Kluczem do bezpiecznej podróży jest nie tylko sprawdzenie stanu technicznego auta, ale przede wszystkim odpowiednia regeneracja, unikanie pośpiechu i robienie regularnych postojów. Monotonia jazdy drogami ekspresowymi oraz zmęczenie

Właściwe rozmieszczenie i unieruchomienie bagaży. Eksperci przypominają także o bezwzględnym obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa przez wszystkich pasażerów oraz przewożeniu dzieci w odpowiednio dopasowanych fotelikach. Tyle o tej porze, zapraszam o siódmej.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Sprawdzamy, jak ta końcówka wakacji wygląda i powiem, że nie jest źle. Słonecznie my dziś, chociaż o poranku jeszcze troszeczkę niewielkie zachmurzenie nam towarzyszy. Maksymalnie dzisiaj 25 stopni. Jutro też dzień zapowiada nam się słoneczny, temperatura wyższa 27. Jednak poranek chłodny, 10-11 stopni z samego rana.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Do końca sierpnia jeszcze te wyższe temperatury nam będą towarzyszyć. 28, 29, 31 dzień sierpnia to 29 stopni, ale już od września te temperatury nam spadną do 23 stopni. No i noce chłodne, a poranki, no powiem, że zimne. Trzeba się o poranku dobrze ciepło ubrać, bo te temperatury w nocy to będą spadały nam do 12 stopni. 25 minut nam zostało do godziny 7, w kalendarzu to 27 dzień sierpnia, czwartek. Polski czwartek na antenie radia RDN Małopolska.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: Koniec wakacji? Jeszcze nie! W Siedliszowicach szykuje się wielkie rodzinne pożegnanie lata. Już w niedzielę 30 sierpnia na terenach przy Domu Ludowym od 16 piknik pełen atrakcji. Dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, zabawy z druhami OSP, a także frytki, popcorn, lemoniada i inne pyszności. O 19 zaczynamy kino pod gwiazdami. Na ekranie Mija i Biały Lew. Piękna historia niezwykłej przyjaźni. Na ostatnie wakacyjne kino w ramach zadania Kino pod gwiazdami – Profilaktyka przez kulturę zapraszają Stowarzyszenie Rozwoju Siedliszowic u Tatara oraz Burmistrz Żabna. Siedliszowice, 30 sierpnia. Najpierw zabawa, potem film.
3: Co łączy zapach świeżego chleba, dźwięk muzyki i radość wspaniałego świętowania? 29 sierpnia odpowiedź znajdziesz w Lisiej Górze. Dożynki gminne 2026. Najpierw tradycja, potem dobra zabawa. Świerczkowiacy, Vox Vox, Parani Normalni i wideo. Regionalne smaki, poczęstunek od KGW, atrakcje dla najmłodszych i zabawa taneczna aż do wieczora. 29 sierpnia, Lisia Góra. Przyjdź świętować to, co nasze, z tradycją, muzyką i dobrym nastrojem. Zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Lisiej Górze.
4: Po reklamie.

0: maj. No tak śpiewał Łukasz Zagrobelny, ale tak naprawdę to końcówka już sierpnia i końcówka wakacji. 13 minut nam zostało do godziny 7. Czas spoglądać na nasze drogi.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: Powroty z wakacji trwają, ale jeszcze będą tacy, którzy chcą wykorzystać te ostatnie dni wakacji, dlatego przypominam o tym bezpieczeństwie. Policjanci cały czas czuwają nad tym bezpieczeństwem. Akcja Bezpieczne Wakacje cały czas trwa na naszych drogach, wzmożone kontrole policyjne. Zobaczmy na ulicę Tarnowa, bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Zanim przejdziemy tutaj do ulicy w centrum miasta, przypomnienie, że dziś, 27 sierpnia, w godzinach od 6 do godziny 15 przeprawa promowa w Siedliczowicach będzie nieczynna z powodu koniecznych prac konserwacyjnych związanych z wymianą elementów pokładu drewnianego. Tak więc tutaj już ta przerwa się rozpoczęła. Do godziny 15 przerwa promowa w Siedliczowicach. Prom będzie nieczynny, przypominam. A ulica Tarnowa spokojnie, płynnie, jak to o poranku przed 7, bez utrudnień, bez postojów. Tak więc my tutaj powinni być wszyscy zadowoleni na Klikowskiej, na Solidarności, Słowackiego, Szujskiego, na Rutowicza, Tuchowskiej, czy na Gumlińskiej, Dąbrowskiego bezproblemowo przejedziemy. Podobna sytuacja w Mościcach, na Alejach Kwiatkowskiego czy na Zbylitowskiej. Zobaczmy sobie jeszcze na ulicę Koszycką, też płynnie. No powiem tak, że zacznie się dopiero od poniedziałku, bo to przecież już powolutku rok szkolny, a dokładnie 1 września to wtorek. No i tutaj te ulice już będą całkiem inaczej wyglądały. Na razie jeszcze wakacyjny ruch, no i bardzo dobrze. Spokojnie, bez utrudnień. Proszę pamiętać o tym bezpieczeństwie.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: Pozostańmy jeszcze przy wakacjach. Coś dla tych, którzy byli nad morzem, niezależnie czy to polskie morze, czy poza granicami naszego kraju. A jak byli nad morzem, no to pewnie sobie zamki takie z piasku budowali. No to tych zamkach na piasku. My teraz w polski czwartek. Lady Punk.

0: szkoda mi.
1: Reklama.
2: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
3: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
4: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
5: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX 1.29 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
7: Stop! Nie kończ wakacji bez wizyty w Galerii Żabno. Już 29 sierpnia czeka na Was wielkie pożegnanie wakacji. Ale najpierw zakupy. I zapamiętajcie dobrze. Tylko 29 sierpnia od 7 do 12.45 zrób zakupy za minimum 50 zł w dowolnym sklepie na terenie całej Galerii Żabno. Odbierz kupon, dokończ zdanie i wrzuć go do urny. A potem 13.00 wielki finał. Wybieramy zwycięzców, a na najlepszego czeka rower. Nie zabraknie też dobrej zabawy i licznych atrakcji. 29 sierpnia. Galeria Żabno. Kupujesz, bawisz się i możesz odjechać rowerem.
8: Radiowe kino plenerowe.
9: Wakacje powoli dobiegają końca, więc zanim szkolny dzwonek zabrzmi na dobre, spotkajmy się jeszcze przed wielkim ekranem. Już w piątek 28 sierpnia radiowe kino plenerowe zaprasza na parking przed Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Na ekranie Mija i Biały Lew. Wzruszająca i pełna przygód historia niezwykłej przyjaźni dziewczynki i białego lwa. Idealna propozycja na rodzinne zakończenie wakacji. Początek seansu o 19:00. Parking przed Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek przy ulicy Rutnickiego 23. Zapraszają burmistrz Szczucina, Stowarzyszenie Pomoc oraz Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Zakończmy wakacje razem, pod gwiazdami i z dobrym filmem.
1: Po reklamie.
10: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
11: Tuż po wakacjach ruszy przebudowa ronda w centrum Tarnowa. Będą duże utrudnienia w ruchu. Do końca sierpnia ma być gotowy pierwszy remontowany odcinek obwodnicy zachodniej Nowego Sącza. O szczegółach w tych wiadomościach. Dwa nowe pociągi wjechały do Tarnowa. Impulsy ruszą na małopolskie tory. I walka z nielegalnymi jednośladami jest zapowiedź nowej ustawy. Wiadomości o 7:00, Aneta Mleczko zapraszam. W Tarnowie podpisano umowę na przebudowę ronda przy Owintarze. Firma, która już wcześniej współpracowała z miastem przy remontach ulic Tuchowskiej czy Lwowskiej, planuje rozpocząć pracę w terenie w drugiej połowie września. Aktualnie trwają ustalenia dotyczące tymczasowej organizacji ruchu w miejscu inwestycji, bo rozbudowa ronda oznacza poważne utrudnienia w tej części miasta.
12: Chcemy ulicę Sikorskiego zamknąć całkowicie przy tym dojeździe. Wiemy, że jest to centrum miasta i pierwsze miejsce miesiące będą poświęcone na przebudowę infrastruktury podziemnej. Ona jest tutaj tak duża i skomplikowana, że chcielibyśmy w okresie jesiennym i zimowym, o ile nam zima pozwoli i nie będzie dwóch miesięcy takich, jak mieliśmy w ubiegłym roku, tą infrastrukturę przebudować, a następnie przejść do budowy tego przejścia, bo no teraz w miejscu przejścia podziemnego różnego rodzaju instalacje przebiegają.
11: Mówił prezes zarządu firmy Wojciech Więckowski. Przejście podziemne ma znajdować się pod ulicą Sikorskiego koło domu handlowego Świt. W tym samym czasie prowadzone będą prace związane z przebudową jezdni. W pierwszej kolejności firma zamierza się zająć fragmentem drogi łączącym ulicę Narutowicza z ulicą Krakowską. Zgodnie z planem przebudowa ronda ma zostać zakończona we wrześniu przyszłego roku. Do końca sierpnia ma być gotowy pierwszy remontowany odcinek obwodnicy zachodniej Nowego Sącza. Pierwsza warstwa asfaltu od ulicy Łącznej w Chełmcu do składu budowlanego w Podrzeczu została już wylana. Po wyremontowaniu każdy z etapów ma być sukcesywnie udostępniany dla ruchu samochodów. Jak potwierdza starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba, ruch na wyremontowanej obwodnicy ma być planowo puszczony do końca roku. Równolegle nadal będą prowadzone prace uzupełniające.
0: W przyszłym roku będą prace te dodatkowe wykonywane na wiosnę, czyli ewentualnie uzupełnienie tych dróg bocznych, tych dróg technicznych, tak zwanych serwisówek i do tego pójdzie 1000 m2 jest do zamontowania ekranów dźwiękochłonnych oraz cała elektronika związana z przejściami doświetlanymi dla pieszych oraz z pomiarem temperatury, jak również z liczeniem samochodów na rondzie w Podrzeczu.
11: Dodajmy, że odcinek między rondem w Brzeznej a rondem w Podrzeczu ma być gotowy do końca października, a ostatni etap pomiędzy rondem w Podrzeczu a składem budowlanym do końca roku. Nowoczesne elektryczne pociągi Impuls 2 wjechały na małopolskie tory. W Tarnowie zaprezentowano dwa ostatnie zespoły trakcyjne z kontraktu obejmującego 6 nowych składów wyprodukowanych przez nowosądecki Newag. Nowe pociągi mają wzmocnić flotę małopolski i poprawić komfort podróżowania, szczególnie przed rozpoczynającym się rokiem szkolnym i akademickim, kiedy pasażerów na kolei będzie znacznie więcej. Podczas prezentacji Impulsów w Tarnowie marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka zapowiedział, że to nie koniec kolejowych inwestycji. Jak mówił marszałek, już dzisiaj zaprezentowanych zostanie kolejnych 20 pojazdów, które mają służyć pasażerom podróżującym po Małopolsce.
13: Będą dowozić naszych pasażerów do szkoły, na studia, do przychodni, do lekarza, w każde miejsce, gdzie mieszkańcy będą chcieli dojechać, ale również bardzo mocno stawiamy na to, że transport kolejowy, transport w ramach małopolskich linii dowozowych odbywa się w ramach ruchu turystycznego. I turyści, którzy przyjeżdżają do Małopolski, bardzo często i chętnie korzystają z publicznego transportu zbiorowego, korzystają z pociągów, korzystają z autobusów, tym bardziej podkreślając, że jakość polskich firm, polskiego inżyniera, polskiego pracownika jest bardzo wysoka.
11: Zakup 6 Impulsów to inwestycja warta ponad 341 milionów złotych. W tej kwocie znalazły się również 5-letni serwis, dokumentacja oraz pakiet części zamiennych. Ponad 185 milionów złotych pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, a pozostała część z budżetu województwa małopolskiego.
6: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
11: Zdjęte blokady prędkości i maszyny osiągające moc motocykli to coraz większa zmora polskich miast. Policja coraz częściej konfiskuje przerobione jednoślady, a rząd zapowiada wprowadzenie obowiązkowej homologacji i zakaz sprzedaży niebezpiecznego sprzętu. O szczegółach Piotr Durys.
14: Na chodnikach i drogach dla rowerów przybywa urządzeń, które z przepisową hulajnogą nie mają nic wspólnego. Podkomisarz Kamil Sobutka ze stołecznej policji przyznaje, że funkcjonariusze coraz częściej zabezpieczają zmodyfikowany sprzęt.
15: Spotykaliśmy się z tym, że była ingerencja w tą tak zwaną blokadę prędkości. Wówczas zatrzymywaliśmy takie pojazdy do kontroli i zatrzymywaliśmy je również fizycznie do tego, by wypowiedział się biegły. Tak naprawdę, co to jest za pojazd?
14: Rządowy projekt ustawy o homologacji ma uderzyć w dystrybutorów takich maszyn, wskazuje ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego Łukasz Zborarski.
16: Ten projekt uderzy w importerów tego chińskiego najczęściej sprzętu i sprzedawców także online. Oni po prostu nie będą mogli sprzedawać pod nazwą hulajnoga elektryczna czy rower pojazdów, które w rzeczywistości nimi nie są.
14: Nowe przepisy według zapowiedzi mają zostać uchwalone jeszcze w tym roku.
11: Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 8:00.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Słoneczko budzi nas od wczesnych godzin porannych. Wschód słońca to godzina 5:39 i to słoneczko pozostanie z nami przez cały dzień. Niebo błękitne i temperatury letnie, wakacyjne. W ciągu dnia maksymalnie dziś to 25 stopni, jutro 27, też przewaga słońca, ale noce i poranki chłodne. W nocy 10 stopni, a teraz o poranku tylko 11.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Koszulka z krótkim rękawem jeszcze nie teraz, wydaje mi się. Jeszcze trzeba troszeczkę poczekać, aż będą te temperatury no w miarę takie przyzwoite. Na razie chłodno, przypominam, to 10-11 stopni w regionie tarnowskim. Sprawdzamy sobie jeszcze ciśnienie. 997 hektopaskali. Sytuacja biometeorologiczna jest korzystna. Temperatury w okolicach 30 stopni do poniedziałku włącznie, zapowiadają nam synoptycy. Niedziela 27, poniedziałek 28, jutro 27 stopni, tak więc koniec wakacji. No, nadrobi nam z tymi temperaturami, no i ładną pogodą, przynajmniej wstępnie tak prognozy pogody nam tutaj mówią, że te opady deszczu, no, nie czekają nas. Jak już to w nocy może nam delikatnie popadać z piątku na sobotę, a tak w ciągu dnia częściowe tylko zachmurzenie, tak więc tutaj nie powinniśmy narzekać. I mam nadzieję, że ten weekend będzie pod znakiem słońca i tego wypoczynku, jeszcze wakacyjnego wypoczynku. 7:07.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Wracamy do polskiej muzyki. Przypominam, dzisiaj polski czwartek, czyli gramy wyłącznie po polsku. Teraz Daria Zabiałow. Jeszcze z tobą na chacie, bo za chwilę no czas do pracy. Oczywiście ci, którzy pracują, a ci, którzy mają wolne, no to jeszcze mogą sobie spokojnie na tej chacie posiedzieć.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: 29 sierpnia 2026 roku, czyli w ostatnią sobotę wakacji, od godziny 14 zapraszamy na festiwal Eko Jamna, który odbędzie się na terenie schroniska Dobrych Myśli w Jamnej. To już czwarta edycja festiwalu organizowanego przez Fundację Edu Mocni wspólnie z Fundacją W Drodze do Marzeń. Festiwal Eko Jamna to wydarzenie o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym, które gromadzi lokalną społeczność, turystów z różnych regionów kraju oraz osoby zainteresowane tematyką ochrony środowiska i życia w bliskości z naturą. Organizatorzy przygotowali dla uczestników moc atrakcji. Spacer przyrodniczy z elementami kąpieli leśnych, warsztaty rękodzielnicze, stoiska przyrodnicze, animacje dla dzieci, możliwość wymiany baterii i makulatury na rośliny. Zwieńczeniem festiwalu będzie koncert zespołu Słodki Całus od Buby, który rozpocznie się o godzinie 18. Zapraszamy dużych i małych. Udział w festiwalu jest bezpłatny. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patron medialny RDN Małopolska.
1: Po reklamie.

Poczujmy luz. No i jednym słowem powiem tak, poczuj, ale wolny czas, no bo tak byśmy to mogli przetłumaczyć ten luz. Wolny czas, poczuj ten wolny czas i mam nadzieję, że macie dla siebie chwilę tego wolnego czasu o poranku, kwadrans po godzinie 7. Jeżeli nie, to mam nadzieję, że znajdziecie tą chwilę wolnego czasu dla siebie, żeby się troszeczkę zregenerować, odprężyć, zresetować. A weekend coraz bliżej i ten wolny czas sobotnio-niedzielny, mam nadzieję, że będzie spędzony w miłym towarzystwie. A propos tego wolnego czasu, no pytanie, jak ten wolny czas będą dzisiaj spędzać nasi solenizanci. Mam nadzieję, że tego wolnego czasu im nie zabraknie. Monika, Cezary, Józef, Małgorzata, Agnieszka, Jan, Piotr, Dominik, Amadeusz, Cezariusz, Marcelin, Honorat oraz Fortunat. Dlaczego im tego czasu nie zabraknie? No bo muszą mieć ten wolny czas na przyjmowanie gości, przyjmowanie życzeń. I pierwsze życzenia już dla was o poranku od Radia RDN Małopolska. Specjalnie muzyczne życzenia też przekazuje Dawid Kwiatkowski z pozdrowieniami również dla tych, którzy urodzili się 27 sierpnia.

Sono Hymn, Wisztam Wio. I słowo, które używa na naszych drogach, nie usłyszymy, to Wisztam Wio. No chyba tylko w piosence, albo gdzieś, jak wybierzemy się morzem do stadniny koni, to słowo Wisztam Wio będzie słyszalne. 23 minuty mamy po godzinie 7. Teraz Marta Podulka nas zabiera na nieodkryty ląd, ale wydaje mi się, że już wszystkie, no, takie zakamarki odkryte, wszystkie lądy odkryte, ponieważ jest już prawie po wakacjach, no to co było, to odkryliśmy. No to co, no to szukamy, może jednak coś jeszcze gdzieś się nam zachowało, takie do nieodkryte, co trzeba zdobyć, zobaczyć. No może komuś się uda akurat. Za chwilę prognoza pogody, czyli 7.30, a po prognozie pogody znów informacje dla zmotoryzowanych. I a propos informacji dla zmotoryzowanych, to tylko zaznaczę, że dzisiaj mamy dzień tira. Co to oznacza? No właśnie, to oznacza, że my spoglądamy w górę, ci, którzy jadą samochodami osobowymi, bo na takiego tira trzeba spojrzeć jako ogromnego uczestnika ruchu drogowego, ale nie tylko spoglądamy na niego jako ogromny uczestnik ruchu drogowego, ale przede wszystkim dostrzec zastosowanie takiego samochodu, bo dzięki właśnie takim pojazdom, no, miasta zaopatrywane są na przykład w żywność, środki higieny, inne artykuły pierwszej potrzeby, tak więc dzisiaj dzień tira i do tego tira jeszcze przejdziemy, ale teraz Marta Podulka, która szuka tego lądu, nieodkrytego lądu.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
2: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
3: Autoring, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Przed nami dni gminy Łukowica. 29 i 30 sierpnia Łukowica będzie żyła muzyką, koncertami i świetną zabawą. W sobotę o godzinie 20 wystąpi duet z Pienin, a o 21 gwiazda wieczoru. Róże Europy, legenda polskiego rocka i ich niezapomniane przeboje. W niedzielę zaczynamy o 14. Na scenie pojawią się orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Ewa Nowel z zespołem oraz Kabaret Zachodni. A o godzinie 18 Uniwers. Tacy byliśmy, czy wołanie przez ciszę? To ponadczasowe przeboje, które łączą kolejne pokolenia, a zabrzmią na żywo w Łukowicy. Wieczorem zagra jeszcze kapela ludowa Głos Beskidu, a całość zakończy zabawa taneczna do północy. Zapraszają wójt gminy Łukowica oraz dyrektor Goxit w Łukowicy. Partner wydarzenia Powiat Limanowski. Patronat medialny Radio RDN.
6: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
8: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: A dziś zapowiada nam się piękny dzień, słoneczny i ciepły, 25 stopni w ciągu dnia, sporo tego słońca i to słońce już mamy od wczesnych godzin porannych, ale jeszcze poranek chłodny. 12 stopni, tak więc ten chłód jeszcze nam towarzyszy. Jutro też przewaga słońca, 27 stopni, takie temperatury do poniedziałku włącznie powinny nam się utrzymać.
8: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Rolnictwo ma swoją siłę, tradycję, ale i nowoczesne oblicze. Już 5 i 6 września Stary Sącz zaprasza na 34. wystawę Agropromocja 2026. Maszyny, zwierzęta, pokazy konne, produkty lokalne, kiermasz ogrodniczy, kulinarne dziedzictwo i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Zobacz, posmakuj, odkryj i przekonaj się, jak wygląda wieś w odsłonie nowoczesności. 5 i 6 września od 9 do 18. Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Agropromocja 2026. Tu tradycja spotyka przyszłość. Zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś sercarski w plastrach Pilos.

0: cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
2: Co łączy zapach świeżego chleba, dźwięk muzyki i radość wspaniałego świętowania? 29 sierpnia odpowiedź znajdziesz w Lisiej Górze. Dożynki gminne 2026. Najpierw tradycja, potem dobra zabawa. Świerczkowiacy, Fox Vox, Parani Normalni i wideo. Regionalne smaki, poczęstunek od KGW, atrakcje dla najmłodszych i zabawa taneczna aż do wieczora. 29 sierpnia, Lisia Góra. Przyjdź świętować to, co nasze, z tradycją, muzyką i dobrym nastrojem. Zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Lisiej Górze.
3: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Grzegorz Chyrzyb śpiewał. My tańczymy, taniec my zostawiamy, bo przecież my czasem wsiąść za kółko i przemieszczać się naszymi ulicami, sprawdzić, jak wygląda ten dzień na naszych drogach. Ja przypominam, dzisiaj mamy dzień tira, czyli my spoglądamy na te ogromne pojazdy, które poruszają się po naszych drogach, ale przede wszystkim spoglądamy na zastosowanie tych pojazdów, tych tirów. No i przypominam, że tir pochodzi z języka francuskiego. Określam tutaj znaczenie, to międzynarodowy transport drogowy. No i to konwencja celna z 1975 roku tak naprawdę, a nie samochód tir. Proszę o tym pamiętać. A pierwszy w historii międzynarodowy przewóz towarów pod osłoną karnetu właśnie tir odbył się 9 stycznia 1952 roku, a dziś przypada właśnie Dzień Tira. Zasięg systemowy, no z konwencji korzystam wiele państw, a niebieska tabliczka z napisem właśnie TIR pozwala na uproszczenie kontroli, plombowanie ładunku, co eliminuje konieczność rozpakowywania towaru na każdej granicy. Tak więc to jest dużo prościej przejechać i dużo prościej przewieźć właśnie ten towar dzięki temu skrótowi TIR. Oczywiście tu międzynarodowa, a dokładnie międzynarodowy transport drogowy, bo o tym mówimy i o to chodzi. Dobrze, zostawmy sobie te duże pojazdy, bo teraz przeniosimy się do miasta, a wiemy, że po mieście to raczej tymi dużymi pojazdami nie będziemy się przemieszczać, chociaż czasami ten towar trzeba dowieźć i wiemy, że te pojazdy w tych godzinach porannych jeszcze możemy napotkać, ponieważ no, dzięki tirom miasta zaopatrzone są w żywność, środki higieny i inne artykuły pierwszej potrzeby. Jak wyglądają ulice? Teraz w Tarnowie spokojnie, bez zdarzeń drogowych. Na tych naszych ulicach już tych samochodów mamy troszeczkę więcej. Wzmożony ruch Krakowska, Sikorskiego, Tuchowska, Konarskiego, Dąbrowskiego, ale na szczęście bez postojów, bez korków. Też tych samochodów tutaj na Klikowskiej dojeżdżając do ronda elektrycznego Wyszyńskiego. Tam co jakiś czas tych samochodów od Rzeźniczej, Ziołowej nam się ustawia, ale płynnie. Tak więc tutaj kierowcy nie będą tracili zbyt dużo czasu. Ale jak Kwiatkowskiego tutaj nam się zmieniła sytuacja i wzmożony ruch mamy od ronda Solidarności, a dokładnie tutaj Chemiczna Witosa w kierunku Czerwonych Klonów, tych samochodów sporo jeden za drugim i tutaj kierowcom przyda się ten zapas czasowy. Z Bylitowska bez problemów i zobaczmy sobie jeszcze na skrzyżowanie Czerwona Krakowska Koszycka. Tutaj tylko światła nas trzymają, tak więc czekamy na zielone. A propos zielonego światła, to na pewno zielone światło dzisiaj mnie nie dostaną ci, którzy chcą skorzystać z przeprawy promowej w Siedliszowicach. Do godziny 15:00, po 15:00 to zielone światło już będzie. Przypominamy, do godziny 15:00 przeprawa promowa w Siedliszowicach nieczynna z powodu koniecznych prac konserwacyjnych związanych z wymianą elementów podkładu drewnianego, tak więc proszę o tym pamiętać. Do 15:00 przeprawa promowa w Siedliszowicach nieczynna.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Przed 8 to tyle, na razie bez drogi, ale na drogę jeszcze przed godziną 9 wyjedziemy i będziemy mówić m.in. o takim systemie, który od 7 lipca już obowiązkowy jest w naszych samochodach. W nowych samochodach system, który obserwuje kierowcę i sprawdza, czy jego wzrok zbyt długo nie ucieka z drogi. No właśnie. Jak ten system zachowuje się i o co tak naprawdę w tym systemie chodzi, to o tym będziemy mówić za godzinę.

9 minut nam zostało do godziny 8, punktualnie o godzinie 8 wiadomości. A w wiadomościach z kraju i ze świata to głównie teraz w wiadomościach kraj dominuje, nie tylko w wiadomościach tutaj internetowych, ale przede wszystkim no, praktycznie każda informacja, która napływa, nowa informacja, która napływa, to kieruje nas na Nepal. Powódź w Nepalu, rośnie bilans ofiar, wśród nich obcokrajowcy i najnowszym bilans ofiar. Nepalska policja potwierdziła do dzisiaj rana śmierć co najmniej 162 osób w błyskawicznej powodzi, jaka nawiedziła jeden z regionów właśnie tego kraju. Dziesiątki innych osób walczą o życie w szpitalach. Tak przekazano właśnie dziś rano. Wśród zaginionych znajdują się również policjanci z lokalnych posterunków i ogromna ta tragedia. Żywioł, który przeszedł przez region oraz dystrykty w Nepalu, Rasuwam, doprowadził do niewyobrażalnych zniszczeń i to temat numer jeden w naszych wiadomościach, ale również inne tematy, o których będziemy za chwilę mówić, czyli punktualnie o godzinie 8. Po 8 nasza poranna rozmowa, słowo za słowo. Dziś gościem radia Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego. Przypomnę, ta rozmowa to godzina 8:10.

0: Reklama.
1: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
2: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy powiatu tarnowskiego, 29 sierpnia odbędą się wyjątkowe 25. dożynki powiatu tarnowskiego, czyli święto plonów, podczas którego będziemy dziękować naszym rolnikom za trud ich pracy na roli. W tym roku zapraszamy Państwa do przepięknie położonej gminy Gromnik.
5: Gościnny Gromnik czeka na Państwa. Gwarantujemy dobrą zabawę, rodzinną atmosferę i niezapomniane wrażenia. Zaczynamy w sobotę, 29 sierpnia o godzinie 14, uroczystą mszą świętą w amfiteatrze letnim w Gromniku.
6: Na 25. dożynki powiatu tarnowskiego zapraszają
7: starosta tarnowski Jacek Chudyma,
5: Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
6: Gwiazdą wieczoru będzie Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Nie może was tam zabraknąć.
8: Te oczy zielone.
9: Stop! Nie kończ wakacji bez wizyty w Galerii Żabno. Już 29 sierpnia czeka na Was wielkie pożegnanie wakacji. Ale najpierw zakupy. I zapamiętajcie dobrze. Tylko 29 sierpnia od 7 do 12.45 zrób zakupy za minimum 50 zł w dowolnym sklepie na terenie całej Galerii Żabno. Odbierz kupon, dokończ zdanie i wrzuć go do urny. A potem 13.00 wielki finał. Wybieramy zwycięzców, a na najlepszego czeka rower. Nie zabraknie też dobrej zabawy i licznych atrakcji. 29 sierpnia. Galeria Żabno. Kupujesz, bawisz się i możesz odjechać rowerem.
10: Radiowe kino plenerowe.
11: Uwaga smyków! Szykuje się wieczór, którego nie warto przegapić. Już w sobotę plac obok remizy OSP Smyków zamieni się w miejsce rodzinnej zabawy. Od 17.30 czekają na Was kiełbaski z grilla, napoje i dmuchany zamek dla dzieci. A o 19.30 wielki ekran i pełne przygód wakacje Mikołajka. Będzie zabawnie, rodzinnie i zdecydowanie lepiej niż siedzenie w domu. Zaprasza OSP Smyków. Wydarzenie wspierają Smyk Trans Ewelina i Michał Baran oraz Trans Track Wróbel. Partnerzy radny powiatu Kamil Nowak i radny gminy Andrzej Bajor. Smyków, plac obok remizy OSP. Wpadnijcie całymi rodzinami. Mikołajek już czeka.
0: Po reklamie.
12: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
13: Mateusz Morawiecki wsparł pracowników Grupy Azoty w Tarnowie, obwiniał rządzących o problemy finansowe chemicznej spółki. Nadzieja dla chorych na raka trzustki jest nowy lek do walki z przerzutami. Żywieniowa rewolucja w szkolnych stołówkach, jak zmienią się posiłki dla uczniów, o tym w tych wiadomościach. Przed tym cudownym obrazem wierni wyprosili wiele łask. W sądeckim sanktuarium trwa odpust ku czci Matki Bożej Pocieszenia.
14: Potrzeba tylko żywej wiary, wytrwałej modlitwy. Zgodnie ze słowem Pana Jezusa proście, a utrzymacie.
13: Wiadomości o 8:00, Anna Mleczko zapraszam. Trzeba ratować tę perłę w koronie polskiego przemysłu, mówił w Tarnowie Mateusz Morawiecki. Były premier wraz ze związkowcami i politykami Stowarzyszenia Rozwój Plus przed siedzibą Grupy Azoty alarmował o złej sytuacji koncernu. Polityk zwracał uwagę m.in. na wysokość kwot za usługi doradcze zamawiane przez obecne władze spółki.
15: Widzimy ogromne marnotrawstwo. W samym tylko 25 roku na tak zwane prawne usługi doradcze zarząd wydał około 96 milionów złotych. Dla porównania w 23 roku było to około 6 milionów złotych. Pytam głośno z Tarnowa, czy to nie jest sposób na wyprowadzanie pieniędzy ze spółki? Chcecie likwidować biuro projektowe, którego przedstawiciele są tutaj dzisiaj z nami? Chcecie wyprzedawać aktywa kolejowe? Dlaczego nie zajmiecie się rzeczywistym planem ratowania Azoty?
13: Były premier przedstawił też propozycje na poprawę sytuacji ekonomicznej Grupy Azoty. Mateusz Morawiecki wytykał rządzącym, że nie realizują obietnicy prywatnicy dokapitalizowania spółki. Więcej na ten temat piszemy na rdn.pl. Blisko 35 tysięcy złotych kosztowała renowacja zabytkowej lokomotywy stojącej przy dworcu w Nowym Sączu. Roboty zleciła spółka PKP PLK i Urząd Miasta Nowego Sącza. Po burzy, która rozpętała się po przemalowaniu lokomotywy i licznych krytycznych opiniach, miasto tłumaczy, ile wydało na tę nietypową metamorfozę. Szczegóły zna Krzysztof Niedzielan.
3: Biuro Prasowe Ratusza tłumaczy, że pracę wykonał w ramach obowiązków służbowych zatrudniony w urzędzie Mariusz Brodowski, znany jako magister Mors. Koszty dotyczyły zatem materiałów, między innymi farb. Mowa o kwocie niecałych 8900 zł. Zanim zostały wykonane finalne prace, spółka PKP PLK zleciła roboty zabezpieczające i antykorozyjne. Ich koszt to około 26 tysięcy złotych netto. Lokomotywa została odnowiona w związku ze 150-leciem linii kolejowej Tarnów-Leluchów. Po renowacji stała się kolorowa, widać na niej m.in. torby podróżne, plecaki czy misia. Efekt końcowy był szeroko komentowany przez mieszkańców Nowego Sącza i spotkał się z licznymi krytycznymi komentarzami.
13: A zdjęcie lokomotywy w nowej odsłonie mamy na rdn.pl.
16: Słuchacie wiadomości RDN.
13: Lek, który może wydłużyć czas przeżycia pacjentów z przerzutowym rakiem trzustki, zatwierdziła właśnie Amerykańska Agencja Żywności i Leków. Ta przyjmowana raz dziennie tabletka oddziałuje na różne formy białka RAS, które jest głównym czynnikiem napędzającym wzrost guza. Z Miami Jan Pachlowski.
17: Badanie kliniczne w późnej fazie obejmujące 500 pacjentów wykazało, że średnia całkowitego czasu przeżycia wzrosła niemal dwukrotnie do ponad 13 miesięcy, z blisko 7 miesiącami osób leczonych standardową chemioterapią. Lek ten stanowi nową opcję terapeutyczną i daje nową nadzieję pacjentom z przerzutowym rakiem trzustki, a jednocześnie tworzy fundament dla dalszych postępów w walce z tą trudną chorobą, pisze stacja ABC News. Według Federalnej Agencji Zdrowia duża liczba chorych na nowotwór trzustki wynika z kilku czynników, w tym późnego wykrycia choroby, jej agresywnego przebiegu oraz historycznie rzecz biorąc ograniczonych możliwości leczenia. Istnieje nadzieja, że ten nowy rodzaj terapii celowej przyniesie korzyści w przypadku innych trudnych do leczenia nowotworów. Pacjenci biorący udział w badaniu klinicznym powiedzieli w czerwcu w programie Good Morning America, że lek ten przywróci im optymizm co do rokowań.
13: Od 1 września w przedszkolach i szkołach obowiązywać będą nowe zasady żywienia. Zmiany dotyczą zarówno posiłków serwowanych w stołówkach, jak i produktów sprzedawanych w szkolnych sklepach. Według Ministerstwa Zdrowia celem nowych regulacji jest wspieranie zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. Dyrektor niepublicznego przedszkola Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa w Tarnowie, siostra Klara, przyznała w rozmowie z RDN Małopolska, że dla prowadzonej przez nią placówki zmiany nie będą dużą rewolucją, ponieważ zdrowe żywienie jest tam promowane od dawna. Zauważa jednak, że nowe zasady będą okazją do wprowadzenia większej różnorodności smaków.
18: Więcej warzyw, owoców, właściwie w każdym posiłku. Większy udział produktów roślinnych, produkty pełnoziarniste, nasiona roślin strączkowych, orzechy i nasiona. Oczywiście z uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci. Konkretne będą też wymagania tygodniowe. W żywieniu zbiorowym przewidziano m.in. co najmniej jedną porcję ryby w tygodniu, co najmniej jedną potrawę z nasion roślin strączkowych, dwie porcje mięsa świeżego w tygodniu, maksymalnie dwie potrawy smażone od poniedziałku do piątku i co najmniej dwie zupy na wywarach warzywnych.
13: Nowe przepisy kładą również nacisk na ograniczenie cukrów dodawanych do napojów czy uwzględnianie potrzeb osób, które nie spożywają produktów odzwierzęcych. Sugerują również wykorzystywanie wody jako głównego napoju podawanego dzieciom.
16: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
13: Dziś drugi dzień odpustów w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Nowym Sączu. Jezuici zapraszają mieszkańców miasta i pielgrzymów do uczestnictwa w nabożeństwach i mszach świętych. Przed obrazem Matki Bożej Pocieszenia, zwanej też sądecką panią, pątnicy od kilkudziesięciu pokoleń wypraszają łaski uzdrowienia i nawróceń. Pracujący w parafii Świętego Ducha jezuita ojciec Wojciech Łokieć sam przeżył tu uzdrowienie właśnie dzięki długoletniej modlitwie. Jak mówi, takich świadectw jest bardzo dużo.
19: Sprawując tutaj posługę tym sanktuarium, spotkałem się z sytuacjami, w których ludzie przychodzili, lekarze wydawali wyrok. Po wypadku ciężkim godziny czy dni są policzone tego człowieka. Odprawialiśmy mszę świętą. Ludzie przychodzili, proszę księdza, on wrócił do żywych i zdrowych. Ale to nie jedyny przypadek, o którym ja wiem, bo wiele innych rzeczy cudownych dokonało się. No potrzeba tylko żywej wiary, wytrwałej modlitwy. Zgodnie ze słowem Pana Jezusa, proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam.
13: Odpust u jezuitów potrwa do niedzieli. Dzisiaj do sanktuarium pielgrzymują przede wszystkim rodziny. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9, a już za chwilę nasi poranni goście w programie Słowo za Słowo w RDN Małopolska. Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego, a gościem RDN Nowy Sącz będzie Marta Słaby, wójt gminy Łabowa.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Idealna pogoda na koniec wakacji. Taka pogoda powinna nam się utrzymać do roku szkolnego, czyli do 1 września. Słonecznie, dziś 25 stopni, jutro już 27, ale przypominam, noce chłodne. 10 stopni i chłodne też poranki. 13 stopni teraz z samego rana. Sytuacja biometeorologiczna jest korzystna.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Reklama.
3: Przemierzaj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER najpiękniejsze szlaki wiary, łączące modlitwę w najważniejszych sanktuariach z odkrywaniem historycznych i kulturowych skarbów Włoch. Podczas pielgrzymki samolotowej w terminie od 2 do 9 października oraz autokarowej w terminie od 9 do 18 października.
0: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
3: 29 sierpnia 2026 roku, czyli w ostatnią sobotę wakacji, od godziny 14 zapraszamy na festiwal Eko Jamna, który odbędzie się na terenie schroniska Dobrych Myśli w Jamnej. To już czwarta edycja festiwalu organizowanego przez Fundację Edu Mocni wspólnie z Fundacją W Drodze do Marzeń. Festiwal Eko Jamna to wydarzenie o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym, które gromadzi lokalną społeczność, turystów z różnych regionów kraju oraz osoby zainteresowane tematyką ochrony środowiska i życia w bliskości z naturą. Organizatorzy przygotowali dla uczestników moc atrakcji. Spacer przyrodniczy z elementami kąpieli leśnych, warsztaty rękodzielnicze, stoiska przyrodnicze, animacje dla dzieci, możliwość wymiany baterii i makulatury na rośliny. Zwieńczeniem festiwalu będzie koncert zespołu Słodki Całus od Buby, który rozpocznie się o godzinie 18. Zapraszamy dużych i małych. Udział w festiwalu jest bezpłatny. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patron medialny RDN Małopolska. Rolnictwo ma swoją siłę, tradycję, ale i nowoczesne oblicze. Już 5 i 6 września Stary Sącz zaprasza na 34. wystawę Agropromocja 2026. Maszyny, zwierzęta, pokazy konne, produkty lokalne, kiermasz ogrodniczy, kulinarne dziedzictwo i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Zobacz, posmakuj, odkryj i przekonaj się, jak wygląda wieś w odsłonie nowoczesności. 5 i 6 września od 9 do 18. Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Agropromocja 2026. Tu tradycja spotyka przyszłość. Zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
4: Radiowe kino plenerowe.
3: Koniec wakacji? Jeszcze nie! W Siedliszowicach szykuje się wielkie rodzinne pożegnanie lata. Już w niedzielę 30 sierpnia na terenach przy Domu Ludowym od 16 piknik pełen atrakcji. Dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, zabawy z druchami OSP, a także frytki, popcorn, lemoniada i inne pyszności. O 19 zaczynamy kino pod gwiazdami. Na ekranie Mija i Biały Lew. Piękna historia niezwykłej przyjaźni. Na ostatnie wakacyjne kino w ramach zadania Kino pod gwiazdami – Profilaktyka przez kulturę zapraszają Stowarzyszenie Rozwoju Siedliszowic u Tatara oraz Burmistrz Żabna. Siedliszowice, 30 sierpnia. Najpierw zabawa, potem film.
2: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: 11 minut po 8 w studiu naszym porannym gościem Słowom za Słowom. Dzisiaj rozmowę prowadzi Aneta Mleczko.
2: Słowo za Słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
3: Dzień dobry, a ze mną w studiu jest już Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
3: Pani marszałek, zacznijmy od tematu, który w ostatnich dniach mocno dzieli samorządowców i opinię publiczną. Od 23 sierpnia obowiązują nowe wzory dokumentów, które umożliwiają transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw osób tej samej płci. Z drugiej strony Trybunał Konstytucyjny uznał pod koniec lipca, że takie rozwiązanie jest niezgodne z konstytucją. Burmistrz Zakopanego dla przykładu mówi wprost, jego urząd takich transkrypcji robić nie będzie i podkreśla jednocześnie, że Zakopane od zawsze promuje tradycyjny model rodziny jako fundament i element swojej tradycji. I pytanie do pani marszałek, ponieważ odpowiada pani w Zarządzie Województwa Małopolskiego za szeroko rozumianą politykę prorodzinną. Co by pani powiedziała, doradziła samorządowcom, którzy mają dzisiaj takie poważne dylematy moralno-etyczne? Czy kierowanie się, powinni kierować się odgórnymi, narzuconymi zasadami, bo słyszymy z ust rządzących, że będą konsekwencje, poważne konsekwencje dla urzędników, którzy odmówią tej procedury, czy w tym przypadku urzędnicy powinni jednak kierować się własnymi wartościami, tak jak wspomniane Zakopane?
4: Docierają rzeczywiście do mnie takie informacje o tych przepisach kontrowersyjnych. Na szczęście nas jako Urząd Marszałkowski to nie dotyczy, bo nie prowadzimy Urzędu Stanu Cywilnego, natomiast rzeczywiście jeżeli chodzi o inne jednostki samorządu terytorialnego, to jest to duży problem, szczególnie dla pracowników tych urzędów, bo rzeczywiście ci urzędnicy wykonują setki spraw, rejestrują narodziny dzieci, zgony, mają wiele pracy. Natomiast teraz zostali postawieni pod taką sytuacją, że muszą zastanawiać się, jak interpretować przepisy, bo z jednej strony jest to polecenie ministra, który mówi, że tą transkrypcję trzeba wykonywać, a z drugiej strony właśnie jest ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który mówi jasno, że jest to sprzeczne z konstytucją. I warto, myślę, podkreślić, że w Polsce konstytucja jest to ten najwyższy akt i wszystkie rozporządzenia, ustawy, które zostają wprowadzane, powinny być zgodne z konstytucją. A konstytucja mówi jasno, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny.
3: Czyli tutaj samorządowcy nie tylko mogą podpierać się własnym sumieniem, ale konkretnym przepisem, konstytucją.
4: Dokładnie tak, więc tutaj nawet ratyfikowane umowy międzynarodowe nie mogą być sprzeczne z konstytucją i też to, że weszliśmy do Unii Europejskiej, dawało nam i daje nam taką autonomię, że tutaj w prawie rodzinnym jednak indywidualnie państwa kształtują sobie ten system prawny i te przepisy, które obowiązują, więc stawianie teraz urzędników przed taką odpowiedzialnością, no myślę, że nie jest w porządku i też nie można włączać ich w ten konflikt prawny. Można powiedzieć, że to już wchodzi w taki konflikt polityczny, a najgorsze jest to, że to też jest konflikt ideologiczny i tak naprawdę dopóki niezmieniona zostanie konstytucja, no niestety w Polsce nie jest dopuszczalne to, aby właśnie te małżeństwa jednopłciowe były dopuszczone.
3: No właśnie, to kończąc ten temat, zamykając, jak pani definiuje dzisiaj słowo rodzina?
4: Dla mnie oczywiście w zarządzie odpowiadam za rodzinę i ten tradycyjny model rodziny. I nie wyobrażam sobie innej sytuacji i też podejmujemy szereg działań jako Samorząd Województwa Małopolskiego, żeby właśnie propagować te wartości rodzinne i myślę, że to jest naszym najważniejszym wyzwaniem, aby docierać do młodego pokolenia, aby też zaszczepić w nich ten model, żeby chcieli mieszkać w Małopolsce, zakładać rodziny, mieć dzieci, żeby tutaj chcieli się rozwijać i takie działania cały czas podejmujemy. Funkcjonuje Małopolska Rada do Spraw Rodziny. Teraz pracujemy nad planem wsparcia dla małopolskich rodzin i też będziemy przedstawiać konkretne projekty i programy, które chcielibyśmy realizować w naszym regionie.
3: To porozmawiajmy, pani marszałek, właśnie o konkretach. Właśnie ogłoszono 500 000 zł na pilotaż mobilna, piecza zastępcza w Małopolsce, bo rodzina to również rodziny zastępcze, których na szczęście jest coraz więcej, choć ciągle za mało. Pieniądze trafią między innymi do Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Miasto Tarnów otrzyma 80 000 zł, powiat tarnowski 87 000 zł. I jest konkretny cel, czyli zakup środków transportu dla rodzin zastępczych. Samochód może wydawać się dzisiaj taką bardzo przyziemną rzeczą, ale dla rodziny zastępczej wychowującej troje czy więcej dzieci może być wręcz warunkiem normalnego funkcjonowania i pewnego rodzaju zachętą do tego, żeby tej roli się podejmować.
4: Dzisiaj wiemy, że jest duży kryzys, jeżeli chodzi o rodzicielstwo zastępcze. Coraz mniej osób decyduje się na to, aby być rodzicem zastępczym, bo to jest rzeczywiście duże wyzwanie, ale też duża odpowiedzialność. I też wiemy, że coraz więcej dzieci wymaga tego typu wsparcia i najlepiej by było, żeby oczywiście tych dzieci nie trzeba było umieszczać w rodzinach zastępczych, ale różne sytuacje życiowe są i trzeba wyjść temu naprzeciw. I staramy się jako Samorząd Województwa Małopolskiego wspierać rodzicielstwo zastępcze poprzez różne działania, bo prowadzimy szkolenia, superwizje, też grupy wsparcia rodziców zastępczych, Małopolski Camper. Również wspieramy wychowanków, którzy opuszczają właśnie rodziny zastępcze, tak żeby później w dorosłym życiu mogli sobie radzić. I w tym roku po raz pierwszy zaproponowaliśmy samorządom mobilną pieczę zastępczą, czyli zakup środka transportu. Jest to dedykowane przede wszystkim do zawodowych rodzin zastępczych i do rodzinnych domów dziecka.
3: Na czym konkretnie ta pomoc polega? Konkretna rodzina może starać się o dofinansowanie, czy to jest raczej dofinansowanie dla urzędu, który takim pojazdem może dysponować?
4: Tutaj jest to dofinansowanie dla powiatów, które mogą wystąpić o takie środki, aby docelowo zakupić właśnie środek transportu, który będzie dedykowany dla tych zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. I to tutaj powiat będzie decydował, gdzie tak naprawdę ten samochód trafi, ile rodzin z tego będzie korzystać. Tutaj pozostawiliśmy wolną rękę powiatom. Natomiast myślę, że to jest dobry kierunek.
3: To dajmy przykład, pani marszałek. Jeżeli dana rodzina zastępcza będzie potrzebować transportu konkretnego, nie wiem, do lekarza, czy to mogą być również w czasy, wakacje, zwraca się do powiatu, że będzie potrzebować taki samochód na kilka dni lub na kilka godzin?
4: To znaczy, ten środek transportu jest myślą o tym, aby ta rodzina zastępcza była bardziej mobilna i miała ułatwienie w tym, jak wykonuje tą funkcję rodziny zastępczej, bo to jest dowóz dzieci do szkoły, do przychodni, do poradni i to dofinansowanie, które dedykujemy, to przede wszystkim jest dla powiatów, które zakupią ten środek transportu, natomiast już nie wchodzimy w to, w jaki sposób powiat sobie to zorganizuje, czyli może, tak jak pani redaktor powiedziała, zrobić w ten sposób, że ten samochód będzie w dyspozycji powiatu i będzie użyczany rodzinom zastępczym, ale może być też tak, że ten samochód trafi do konkretnej rodziny. Wszystko zależy od danego przypadku i to, myślę, indywidualnie już będzie rozpatrywać jednostka samorządu terytorialnego.
3: Pani marszałek, od najmłodszych przejdźmy do najstarszych mieszkańców Małopolski, bo druga część pani kompetencji to polityka senioralna, szeroko rozumiana. Małopolska, podobnie jak cała Polska, bardzo szybko się starzeje. Jednocześnie chcemy odchodzić od tego obrazu seniora jako osoby wyłącznie wymagającej opieki. We wrześniu odbędzie się Małopolski Dzień Seniora. To właśnie okazja i do świętowania, ale też do rozmowy o tym, czego potrzebują dzisiaj seniorzy. Jakie wydarzenia przygotował z tej okazji Urząd Marszałkowski?
4: Małopolski Dzień Seniora to też pierwszy raz będziemy realizować tego typu przedsięwzięcie z poziomu tutaj samorządu województwa małopolskiego. Ten dzień będzie 17 września. Na pewno to jest takie wyjście naprzeciw naszym wspaniałym małopolskim seniorom, którzy są aktywni, którzy też mocno działają na różnym polu i też pokazują, że tak naprawdę wiek w dowodzie to tylko liczba i chcemy ich w jakiś sposób docenić. Natomiast głównie chodzi o to, że to będzie na poziomie regionalnym, czyli będziemy zapraszać seniorów z różnych części Małopolski, żeby ich zintegrować, żeby mogli się wymienić wiedzą, doświadczeniem i też pokazali swoje regiony. Na pewno zainteresowanie jest bardzo duże, bo rejestracja była ogłoszona i tak naprawdę w ciągu kilku godzin zostały zapełnione wszystkie miejsca, więc taka potrzeba jest. Natomiast dlaczego o tym mówię, o tej integracji? Bo zauważyłam, że jeżeli takie spotkania organizują gminy, czy też jest to też na poziomie takim ponadgminnym, to ci seniorzy organizują wydarzenia i się wzajemnie zapraszają, więc wtedy mają szansę uczestniczyć w większej ilości wydarzeń. W momencie, kiedy będziemy to realizować na poziomie regionu, to moim marzeniem jest to, żeby zintegrować na przykład seniorów z Małopolski Wschodniej i Zachodniej. Wtedy oni będą tak naprawdę mogli wzajemnie się zapraszać na różne wydarzenia i też tych wydarzeń będzie więcej, ale przede wszystkim będą mogli dzięki temu jeszcze lepiej poznać nasz region. Podczas tego wydarzenia przygotowaliśmy szereg atrakcji. To będzie strefa kreatywna, będą strefy edukacyjne, zdrowotne, profilaktyczne. Również będzie dobra zabawa. Przygotowaliśmy specjalnego gościa, ale nie mogę go na razie zdradzić. Natomiast mogę tylko powiedzieć, że to będzie z takiej strefy tańca. W związku z tym na pewno seniorzy przejdą krótki kurs tańca. Myślę, że wszyscy będą się na tym wydarzeniu dobrze bawić i też będą właśnie to celebrować, że są w tej jesieni życia i cieszę się, że jako samorząd możemy ich w taki sposób również wspierać.
3: A gdzie można się zapisywać? Jeżeli ktoś w tej chwili po raz pierwszy usłyszał o tym wydarzeniu i chce wziąć udział?
4: Niestety rejestracja już się zakończyła i tak jak powiedziałam, zainteresowanie przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Zobaczymy, bo to jest pierwszy raz organizowane to wydarzenie. Będzie około 500 seniorów, natomiast widząc to zainteresowanie, będziemy się, myślę, starali, żeby w przyszłym roku zwiększyć tą liczbę dostępnych miejsc.
3: Pani marszałek, a jakim zainteresowaniem cieszy się plebiscyt senior i seniorka roku?
4: Wyjątkowy konkurs, który również ma podkreślić, jak wyjątkowych seniorów mamy w Małopolsce. To już jest jubileuszowa edycja tego konkursu.
3: 20.
4: 20, tak. I też wyjątkowa. Do 11 września trwa nabór i zachęcam do tego, żeby zgłaszać seniorów, którzy są aktywni w regionach.
3: No właśnie, czego konkretnie szukacie u tych seniorów? Aktywność, praca społeczna, działalność na rzecz innych?
4: Tutaj jakby nie dajemy żadnych ograniczeń. Każdy indywidualnie może ocenić to, czy senior jest aktywny i na jakim polu. Natomiast ja to widzę, że seniorzy naprawdę działają społecznie, starają się dzielić swoją wiedzą, doświadczeniem, organizują kółka zainteresowań, działają w klubach seniorów, starają się być aktywni, ale przede wszystkim inspirują młodych ludzi do tego, żeby działać dla innych. Wielu seniorów też jest wolontariuszami, społecznikami. Tutaj ta działalność jest bardzo szeroka i też cieszę się, że w taki sposób starają się również w tej jesieni życia działać. W tamtym roku z Dąbrowszczyzny pan Józef ze Smykowa z gminy Radgoszcz został seniorem roku. To była osoba, która i w dalszym ciągu jest bardzo aktywna, jest to społecznik, który zainspirował budowę remizy, która do tej pory funkcjonuje.
3: Bo tak jak pani marszałek już wcześniej powiedziała, seniorzy często pokazują, że wiek to tylko liczba. A propos tych liczb, mamy coraz więcej osób, które dożywają 100 lat i więcej. I to chyba jeden z tych trendów, które z jednej strony bardzo cieszą, ale z drugiej każą samorządom zupełnie inaczej myśleć o polityce. polityce społecznej. Czy jesteśmy przygotowani dzisiaj na to, że tych stulatków i osób w bardzo zaawansowanym wieku będzie coraz więcej, bo czym innym jest polityka dla aktywnego 60-latka, no a czym innym z pewnością zapewnienie godnego życia osobie 90, 95 czy 100-letniej? Czy system opieki społecznej będzie musiał się tutaj bardzo zmienić, a może już się zmienia?
4: Jako Samorząd Województwa Małopolskiego prowadzimy rzeczywiście szeroką politykę senioralną i staramy się wspierać naszych seniorów i wszystko oczywiście w ramach naszych zadań. Ale mamy przede wszystkim taki cel, żeby ci seniorzy byli aktywni. To znaczy, to jest takie przygotowanie właśnie do tych późniejszych lat. Jeżeli dłużej będziemy aktywni, będziemy uprawiać sport, będziemy się odpowiednio odżywiać, będziemy mieć też kontakty społeczne, będziemy się integrować, to tym dłużej ten stan zdrowia będzie dobry. I właśnie o to chodzi, żeby w ten sposób naszych seniorów do tego przygotowywać i też dlatego te wszystkie działania, jakie podejmujemy. Natomiast rzeczywiście ten wymiar usług opiekuńczych to będzie bardzo duże wyzwanie, bo rzeczywiście przybywa nam osób, które mają powyżej 80 roku życia i chciałoby się powiedzieć, żeby jak najwięcej tych seniorów była właśnie takich aktywnych, cieszących się bardzo dobrym zdrowiem. Natomiast w przypadku, kiedy już to tak nie wygląda, mamy też program Małopolski Teleanioł, który mocno rozwijamy i cały czas jest nabór do tego projektu.
3: Czyli technologia, która pozwala też jak najdłużej seniorom mieszkać samodzielnie i samodzielnie żyć. Dokładnie. Bo to specjalna opaska SOS, która łączy z medykami, tak, seniorów w potrzebie.
4: Małopolski Teleanioł jest właśnie po to, aby ten senior jak najdłużej pozostawał w swoim miejscu zamieszkania, tam gdzie ten senior czuje się najlepiej i zna to środowisko, więc po to właśnie realizujemy ten projekt, ale to nie tylko ta opaska życia, bo przecież też w ramach tego projektu są usługi sąsiedzkie, są usługi opiekuńcze. Przeszkoliliśmy już ponad 1200 opiekunów i myślę, że to też z punktu widzenia kadrowego jest niezwykle ważne i też zachęcanie osób do tego, żeby podejmowali się tej roli, jaką jest właśnie sprawowanie opieki nad osobą starszą. Prowadzimy takie szkolenia i myślę, że też warto z tej oferty skorzystać. Natomiast rzeczywiście ten Małopolski Teleanioł cieszy się dużą popularnością, bo już w sumie mamy 7,5 tysiąca osób, które nie tylko mają opaskę życia, ale też część tych osób aplikowało do naszego Małopolskiego Teleanioła, a w sumie miejsc jest 8 tysięcy. Natomiast warto te wnioski składać, bo być może podejmiemy decyzję, żeby zwiększyć dofinansowanie i też umożliwić osobom, które takiego wsparcia potrzebują, aby mogły w tym projekcie wziąć udział. 645 tak naprawdę interwencji było właśnie związane z ratowaniem życia i zdrowia. I ta opaska tak naprawdę pomogła tym osobom i dzięki temu funkcjonują nadal.
3: Jest konkretna pomoc, są konkretne środki, jak z tego korzystać. Tu pytań pewnie byłoby wiele. Ja tylko dla wiadomości naszych słuchaczy powiem, bo my musimy kończyć, ale pani Marta Malec-Lech, która jest gościem naszym z Zarządu Województwa Małopolskiego, pełni również specjalne dyżury w agendzie, które cieszą się, jak słyszę, dużym zainteresowaniem. Mieszkańcy przychodzą i pytają, o co pytają, czego potrzebują najczęściej. To już tak na pół minutki na koniec.
4: Zaraz właśnie po tym, jak wyjdę tutaj z radia, udaję się do agendy w Tarnowie. Będę spotykać się z mieszkańcami, mam umówione spotkania. Staram się to robić regularnie po to, aby przede wszystkim rozmawiać z mieszkańcami i też dostrzegać te potrzeby, które są w regionach i też te projekty, które przygotowujemy jako Samorząd Województwa Małopolskiego. Chcemy, żeby były odpowiedzią na te potrzeby, które zgłaszają mieszkańcy, więc bardzo się z tego cieszę, że jest takie zainteresowanie, że mieszkańcy też są zainteresowani tam, gdzie mieszkają i też chcą zmieniać tą rzeczywistość, w której mieszkają.
3: Bardzo dziękuję za rozmowę. Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego.
4: Dziękuję bardzo i serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam.
2: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami. RDN Małopolska.
5: Reklama. Przeżyj wyjątkowy czas łaski i modlitwy na szlaku polskich sanktuariów z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER w terminie od 2 do 4 października. Odkryj tajemnicę objawień w Giedrzwałdzie. Zachwyć się perłą baroku w Świętej Lipce. Dotknij historii w Stoczku Klasztornym, miejscu więzienia prymasa tysiąclecia i poczuj pokój franciszkański w Niepokalanowie.
2: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
5: Tego jeszcze nie było. Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous – Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Gotowi na sławę?
6: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Co łączy zapach świeżego chleba, dźwięk muzyki i radość wspaniałego świętowania? 29 sierpnia odpowiedź znajdziesz w Lisiej Górze. Dożynki gminne 2026. Najpierw tradycja, potem dobra zabawa. Świerczkowiacy, Fox Vox, Barani Normalni i wideo. Regionalne smaki, poczęstunek od KGW, atrakcje dla najmłodszych i zabawa taneczna aż do wieczora. 29 sierpnia, Lisia Góra. Przyjdź świętować to, co nasze, z tradycją, muzyką i dobrym nastrojem. Zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Lisiej Górze.
8: Po reklamie.
2: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
9: Krzysztof Niedzielan. Zapraszam. Dziś czwarty mecz reprezentacji Polski w siatkówce na Mistrzostwach Europy w Turcji. O 15:00 Polki zmierzą się z Niemkami. Biało-czerwone są na razie niepokonane na turnieju, a więcej o tym Rafał Pała.
10: Po dwóch słabszych, choć wygranych bez straty punktu meczach z Węgierkami i Łotyszkami, w kierunku Polek popłynęły słowa krytyki. Chodziło o styl gry przeciwko niżej notowanym rywalkom. Jednak atakująca Julia Szczurowska zapewnia, że to nie odebrało zawodniczkom pewności siebie.
11: Wygranych się nie ocenia. Różne są tam komentarze w internecie w ogóle, ale my się tym nie przejmujemy. Jedziemy dalej, nie obracamy się wstecz. Na trzy mecze mamy 3 zwycięstwa i to nas interesuje.
10: Tę pewność siebie widać było w starciu ze Słowenkami, które przecież sprawiły sensację, pokonując Niemki. Są też w ostatnich latach ograne na arenie europejskiej, jednak w meczu z Polkami właściwie nie istniały. Pierwszy set to była deklasacja. W drugim rywalki zwietrzyły szanse, prowadziły 6 punktami,

0: aż 7-0. O 18:00 w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Jagiellonia Białystok podejmie Iberię Tbilisi z Gruzji, broniąc 4-bramkowego prowadzenia po pierwszym spotkaniu. O 19:00 rozpocznie się rewanżowe spotkanie również kwalifikacji Ligi Konferencji, w którym Raków Częstochowa zmierzy się z Hajdukiem Split. W Chorwacji było 2-2. Trudne zadanie w kwalifikacjach do Ligi Konferencji czeka natomiast Górnika Zabrze, który w pierwszym meczu z AS Monaco przegrał u siebie 2-3. A dzisiejszy rewanż rozpocznie się o 18:45. Za kilka dni poznamy zdobywców Superpucharu Polski w futsalu, zarówno wśród kobiet, jak i wśród drużyn męskich. O trofeum rywalizują zwycięzcy rozgrywek ligowych i zdobywcy Pucharu Polski. Mecze finałowe zostaną rozegrane w środę 2 września w hali mieleckiego Mosiru. Rywalizacja rozpocznie się o 17:00 od meczu kobiet z KS-u Nowy Świt Górzno z zespołem rekordu Bielsko-Biała. Nowy Świt podchodzi do tego spotkania jako mistrz Polski i zdobywca Pucharu Polski, natomiast drużyna z Bielska-Białej zakończyła ligowe rozgrywki futsalu na drugiej pozycji. Na godzinę 19:10 natomiast zaplanowano starcie męskich zespołów Piasta Gliwice i rekordu Bielsko-Biała. Wstęp na to wydarzenie jest biletowany, ale na jednej wejściówce można obejrzeć oba spotkania. W weekend we francuskim Laval rozgrywane będą Mistrzostwa Europy we wspinaczce sportowej. Zawodnicy będą rywalizować w konkurencjach na czas i na prowadzenie. W 9-osobowej kadrze narodowej na te zawody znalazło się 6 zawodników i zawodniczek AZS-u Akademii Tarnowskiej. W konkurencji na czas o tytuł najszybszych w Europie powalczą Anna Brożek, Aleksandra i Natalia Kałuckie, Marcin Dzieński i Oskar Szalecki. W kategorii na prowadzenie wystartuje natomiast Maja Oleksy. Zmagania rozpoczną się w sobotę rano od kwalifikacji, natomiast finały w sobotę o 19:00 i w niedzielę o 15:00.
1: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Do wyników sportowych jeszcze na chwilę my wrócimy, dokładnie do kosmicznych wyników, ale my schodzimy na ziemię i sprawdzamy prognozę pogody. Słonecznie, jeszcze chłodno o poranku. Temperatura nie rozpala nas, 14-15 stopni, ale maksymalnie w ciągu dnia to 25 stopni. Jutro 27, przewaga słońca, w nocy chłodno 10 stopni.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Przejdźmy jeszcze do tych kosmicznych wyników, bo to naprawdę można powiedzieć, że kosmiczne wyniki. Nie zdarza się taki wynik meczu towarzyskiego codziennie. Otóż mecz towarzyski reprezentacji Włoch i Niemiec na zawsze chyba przejdzie do historii, bo w premierowej odsłonie padł wynik 66-64, co jest nowym rekordem w historii męskiej siatkówki. No i możemy powiedzieć, że Włosi i Niemcy ustanowili nowy rekord świata w historii męskiej siatkówki z uwagi właśnie na wynik. No i takich wyników życzylibyśmy sobie codziennie, żebyśmy mogli tyle takich spektakularnych rozgrywek oglądali. 22 minuty nam zostało do godziny 9:00. No mam nadzieję, że kolejny dzień przyniesie nam takie właśnie wyniki w sporcie i o tych wynikach w sporcie będziemy już jutro o poranku o 8:30 mówić. A my już za chwilę będziemy mówić o tym, co na naszych drogach, co tam ciekawego słychać, no i też zaglądniemy do tych nowych systemów w motoryzacji, dokładnie w tych naszych samochodach, o których mówiłem przed godziną, czyli co? Czyli kamera, która pilnuje kierowców i przygląda nam się uważnie, nie jak wyglądamy, tylko jak się zachowujemy za kierownicą.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Stop! Nie kończ wakacji bez wizyty w Galerii Żabno. Już 29 sierpnia czeka na Was wielkie pożegnanie wakacji, ale najpierw zakupy. I zapamiętajcie dobrze, tylko 29 sierpnia od 7 do 12.45 zrób zakupy za minimum 50 zł w dowolnym sklepie na terenie całej Galerii Żabno. Odbierz kupon, dokończ zdanie i wrzuć go do urny. A potem 13.00 wielki finał. Wybieramy zwycięzców, a na najlepszego czeka rower. Nie zabraknie też dobrej zabawy i licznych atrakcji. 29 sierpnia Galeria Żabno. Kupujesz, bawisz się i możesz odjechać rowerem.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Wakacje powoli dobiegają końca, więc zanim szkolny dzwonek zabrzmi na dobre, spotkajmy się jeszcze przed wielkim ekranem. Już w piątek 28 sierpnia radiowe kino plenerowe zaprasza na parking przed Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Na ekranie Mija i Biały Lew. Wzruszająca i pełna przygód historia niezwykłej przyjaźni dziewczynki i białego lwa. Idealna propozycja na rodzinne zakończenie wakacji. Początek seansu o 19:00. Parking przed Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek przy ulicy Rutnickiego 23. Zapraszają burmistrz Szczucina, Stowarzyszenie Pomoc oraz Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Zakończmy wakacje razem, pod gwiazdami i z dobrym filmem.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby Axil Bet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Jeszcze raz zaglądamy na ulicę, sprawdzamy, jak wygląda mało poranku poruszanie się po naszych drogach bezpiecznie, bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. A propos tego bezpieczeństwa, to teraz parę słów. A propos tych samochodów, które my kupujemy, nowych samochodów, bo od 7 lipca wszystkie właśnie nowe samochody zarejestrowane w Unii Europejskiej muszą mieć system, specjalny system kamer, które obserwują kierowców i sprawdzają, czy wzrok zbyt długo nie ucieka z drogi. Przy prędkości co najmniej 50 km na godzinę ostrzeżenie może pojawić się już po 3,5 sekundy, jeżeli nie będziemy zwracali uwagę na to, co się dzieje przed nami. A wiemy, że często ten wzrok nam ucieka. No i potem jest właśnie ten system, który monitoruje koncentrację kierowcy za pomocą kamery. System reaguje po 3,5 sekundy, jeżeli wykryje, że wzrok kierowcy nie jest skupiony na drodze, emitując ostrzeżenie wizualne albo dźwiękowe. Przepisy zakazują systemowi gromadzenia danych biometrycznych i nagrań. Jak to wygląda w praktyce? Otóż Komisja Europejska wskazuje, że utrata koncentracji jest jedną z istotnych przyczyn zdarzeń drogowych. No i właśnie ten system ma reagować wtedy, gdy uwaga wzrokowa kierowcy przez zbyt długi czas nie jest skierowana na zadania związane z prowadzeniem pojazdu. Jak to by w praktyce wygląda? Otóż wygląda to bardzo prosto. Jeżeli my jedziemy z tą prędkością od 20 do 50 km na godzinę, ten system nam się już uruchamia i ten system powinien przy 3,5 sekundy z taką szybkością 3,5 sekundy powinien nam już pokazać, czy skupiamy tą uwagę na tym, co się dzieje przed nami, czy jesteśmy po prostu rozproszeni. No tak więc przez kilkanaście sekund, jeżeli tutaj już nie jesteśmy skupieni, to pojawiają się, czy na zegarach, czy na lusterku, pojawia się alarm. To wszystko zależy od tych pojazdów, jak wyposażone są te pojazdy w te systemy. Inaczej traktowane jest długie patrzenie na przykład w telefon w okolicy nóg albo na fotel pasażera. Tutaj może ten pojazd nawet się zatrzymać. Tak więc nie tylko ostrzeżenia wizualne, ale na przykład również tutaj postój takiego pojazdu może nas czekać. No ale to wszystko, przypominam, zależy od możliwości technicznych, od tego, jaki ten samochód, jakie systemy jest najnowsze wyposażony, ale to najważniejsze, że ten system podstawowy, czyli ten system dźwiękowy, system wizualny, jeżeli nie będziemy skupiać się na tym, co na drodze, a wiem, że część kierowców skupia się często w tych godzinach porannych na tym telefonie i spogląda ten telefon, te media, co tam się dzieje ciekawego społecznościowe, zamiast spoglądać na to, co jest na naszej drodze. Dlatego apeluję o tym bezpieczeństwie. Przypominam, temat bezpieczeństwa na antenie Radia RDN Małopolska będziemy poruszać już od poniedziałku. W każdy poniedziałek, czyli wracamy po wakacjach do programu. Pomagamy i chronimy 20 minut przed godziną 10. Temat bezpieczeństwa z tarnowskimi policjantami na żywo. Ulice Tarnowa teraz jak wyglądają? Spokojnie płyniemy z krótkimi postojami w niektórych miejscach. Krótki postój teraz na Klikowskiej, dojeżdżając do Solidarności. My również do Ronda Słowackiego, Szkotnie Klikowska, jadąc Klikowską od 3 maja sznur samochodów nam się ciągnie. Postój na Tuchowskiej do Konarskiego. Zmożone ruchy mamy na ulicy Dąbrowskiego i ulicy Targowej. Mościce Aleje Kwiatkowskiego. Tutaj tych samochodów więcej od strony Witosa na wysokości Głogowej, powoli do Czerwonych Kronów i też na Zbelitowskiej od Topolowej do Chemicznej. I zobaczmy sobie skrzyżowanie Czerwona Krakowska Koszyska. Tutaj z każdej strony my płyniemy bez postojów, ale przypominam tutaj o utrudnieniach skrzyżowania Puławskiego Dworcowa i ulicy Krakowska, tam nie działają światła. No i jeszcze przypomnienie dla tych, którzy przemieszczają się przez prom w Siedliczowicach. Ten prom dzisiaj nieczynny z powodu koniecznych prac konserwacyjnych związanych z wymianą elementów pokładu drewnianego i te prace, a dokładnie przerwa w przeprawie przez Dunajec do godziny 15. Przypominam, prom w miejscowości Siedliczowice do godziny 15 nieczynny.
0: Drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby Axil Bet do malowania betonu. www.axil.pl.

Twój normalny dzień, black and white, czyli my dzień biało-czarny? Nie, nie biało-czarny, my kolorowy, my słoneczny, my dzień, przede wszystkim my słoneczny, my czwartek, 27 dzień sierpnia. Jak ten dzień? No właśnie, czym cały dzień będzie słoneczny? O tym już za chwilę. W prognozie my pogody, ale wcześniej jeszcze my zespół Phil, no i oczywiście punktualnie o godzinie 9 wiadomości.

0: Reklama.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Przed nami dni gminy Łukowica. 29 i 30 sierpnia Łukowica będzie żyła muzyką, koncertami i świetną zabawą. W sobotę o godzinie 20 wystąpi duet z Pienin, a o 21 gwiazda wieczoru. Róże Europy, legenda polskiego rocka i ich niezapomniane przeboje. W niedzielę zaczynamy o 14. Na scenie pojawią się orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Ewa Nowel z zespołem oraz Kabaret Zachodni. A o godzinie 18 Uniwers. Tacy byliśmy, czy wołanie przez ciszę? To ponadczasowe przeboje, które łączą kolejne pokolenia, a zabrzmią na żywo w Łukowicy. Wieczorem zagra jeszcze kapela ludowa Głos Beskidu, a całość zakończy zabawa taneczna do północy. Zapraszają wójt gminy Łukowica oraz dyrektor Goxit w Łukowicy. Partner wydarzenia Powiat Limanowski. Patronat medialny Radio RDN.
3: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
4: Ważna zmiana w sprawie farm fotowoltaicznych w Lisiej Górze. Dziś sesja Rady Gminy. Tuż po wakacjach ruszy przebudowa ronda w centrum Tarnowa. Będą duże utrudnienia w ruchu. Koniec samowoli na chodnikach i sprzedaży potężnych maszyn udających hulajnogi. Jest zapowiedź nowej ustawy. Wiadomości o 9:00, Anna Tamleczko zapraszam. Farmy fotowoltaiczne pod Lisią Górą nie będą już mogły powstawać tak łatwo. Dziś radni gminy Lisia Góra będą głosować nad przyjęciem planu ogólnego. Uwzględniono w nim ważną zmianę. Nowa wersja dokumentu opracowana po rozpatrzeniu uwag składanych przez mieszkańców nie dopuszcza już możliwości budowy wielkoskalowych farm fotowoltaicznych. W biuletynie informacji publicznej wyłożony został nowy projekt planu ogólnego wraz z wykazem uwag zgłaszanych przez mieszkańców. Z dokumentów wynika, że do urzędów wpłynęło ponad 1700 uwag. W dużej części z nich mieszkańcy wnosili o wykreślenie zapisów dopuszczających budowę elektrowni słonecznej. Część uwag dotyczy pojedynczych działek, część całego obszaru planu ogólnego. Przy uwzględnionych uwagach mieszkańców można przeczytać, że z projektu planu ogólnego wykreślone zostały zapisy dopuszczające lokalizację elektrowni słonecznych i magazynów energii w profilu dodatkowym wszystkich stref. To oznacza, że duże farmy fotowoltaiczne czy magazyny energii nie będą mogły być lokalizowane dowolnie na podstawie zapisów planu ogólnego. Takie inwestycje będą możliwe tylko tam, gdzie ich realizacja została przewidziana w podstawowym przeznaczeniu danego terenu. O tym, czy Rada Gminy Lisia Góra przyjmie plan ogólny w nowym kształcie uwzględniającym uwagi mieszkańców, radni zdecydują na dzisiejszej sesji. W Tarnowie podpisano umowę na przebudowę ronda przy Owintarze. Firma, która już wcześniej współpracowała z miastem przy remontach ulic Tuchowskiej i Lwowskiej, planuje rozpocząć pracę w terenie w drugiej połowie września. Aktualnie trwają ustalenia dotyczące tymczasowej organizacji ruchu w miejscu inwestycji, bo rozbudowa ronda oznacza poważne utrudnienia w tej części miasta.
5: Chcemy ulicę Sikorskiego zamknąć całkowicie przy tym dojeździe. Wiemy, że jest to centrum miasta i pierwsze miesiące będą poświęcone na przebudowę infrastruktury podziemnej. Ona jest tutaj tak duża i skomplikowana, że chcielibyśmy w okresie jesiennym i zimowym, o ile nam zima pozwoli i nie będzie dwóch miesięcy takich, jak mieliśmy w ubiegłym roku, tą infrastrukturę przebudować, a następnie przejść do budowy tego przejścia, bo no teraz w miejscu przejścia podziemnego różnego rodzaju instalacje przebiegają.
4: Mówił prezes zarządu firmy Wojciech Więckowski. Przejście podziemne ma znajdować się pod ulicą Sikorskiego koło domu handlowego Świt. W tym tym samym czasie prowadzone będą prace związane z przebudową jezdni. W pierwszej kolejności firma zamierza się zająć fragmentem drogi łączącym ulicę Narutowicza z ulicą Krakowską. Zgodnie z planem przebudowa ronda ma zostać zakończona we wrześniu przyszłego roku. Oczyszczalnia ścieków w Łęce może rozpocząć pracę. Jest już umowa między gminą Korzenna a sądeckimi wodociągami. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
0: Podpisanie umowy na dostawę wody usuwa najważniejszą przeszkodę w funkcjonowaniu oczyszczalni. Otwiera to nowe możliwości dla mieszkańców Kołniszowej, Łęki i Siedlec, którzy będą teraz mogli korzystać z kanalizacji. Na uruchomienie systemu czekało co najmniej kilkadziesiąt gospodarstw, bo sieć z przyłączami była już gotowa wcześniej, ale nie pozwalały na to przedłużające się rozmowy z wodociągami, przekazuje Urząd Gminy Korzenna. Ostatecznie osiągnięto porozumienie. Zakończyły się już odbiory, ale sama instalacja jest jeszcze w rozruchu. To może potrwać kilka dni, ponieważ procesy biologiczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni wymagają czasu. Po rozruchu do oczyszczalni zaczną już stopniowo trafiać ścieki z nowych przyłączy. Budowa oczyszczalni to koszt ponad 14 milionów złotych, ale gmina pozyskała na ten cel 10 milionów złotych dofinansowania.
6: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: Koniec samowoli na chodnikach i sprzedaży potężnych maszyn udających hulajnogi. Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje projekt ustawy wprowadzającej obowiązkową homologację hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego. Nowe przepisy mają zablokować import zbyt szybkich i niebezpiecznych pojazdów, uregulować działalność wypożyczalni oraz dać służbom realne narzędzia do kontroli. Nowe prawo uderzy przede wszystkim w importerów sprzętu, a strażom miejskim pozwoli weryfikować moc pojazdów bezpośrednio na ulicy, wyjaśnia ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego Łukasz Zboralski.
7: Ten projekt ministerstwa idzie w tę stronę, czyli uderzy w importerów tego chińskiego najczęściej sprzętu i sprzedawców także online. Oni po prostu nie będą mogli sprzedawać pod nazwą hulajnoga elektryczna czy rower pojazdów, które w rzeczywistości nimi nie są. Tam jest jeszcze jeden ważny zapis, że straże miejskie gminne, a nie policja, i to super, przełóżmy to na straże miejskie gminne, będą miały prawo do przenośnych hamowni, którymi będzie można kontrolować moc, na przykład i prędkość.
4: Projekt ustawy według zapowiedzi ma zostać przyjęty jeszcze w tym roku.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Do hulajnogi my jeszcze wrócimy i do wyjątkowego rekordu, aczkolwiek pogoda idealna nam na hulajnogę, na rower, na spacer. Dlaczego nie? Słoneczniej, robi się nam coraz cieplej. 18 stopni, czyli taka komfortowa temperatura już. Maksymalnie w ciągu dnia 25 stopni, a co najważniejsze, cały dzień ma być słoneczny, jutro cieplej, 27 i też przewaga słońca.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Odkryj bogactwo kultury, zabytków i piękna krajobrazów w atmosferze modlitwy, wspólnoty i wypoczynku podczas pielgrzymek z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER. W ofercie biura Gruzja i Armenia, Kreta, Malta, Medjugorje, Portugalia, Hiszpania, Francja, Sycylia, Włochy, Kostaryka, Maroko oraz Meksyk.
2: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
3: 29 sierpnia 2026 roku, czyli w ostatnią sobotę wakacji, od godziny 14 zapraszamy na festiwal Eko Jamna, który odbędzie się na terenie schroniska Dobrych Myśli w Jamnej. To już czwarta edycja festiwalu organizowanego przez Fundację Edu Mocni wspólnie z Fundacją W Drodze do Marzeń. Festiwal Eko Jamna to wydarzenie o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym, które gromadzi lokalną społeczność, turystów z różnych regionów kraju oraz osoby zainteresowane tematyką ochrony środowiska i życia w bliskości z naturą. Organizatorzy przygotowali dla uczestników moc atrakcji. Spacer przyrodniczy z elementami kąpieli leśnych, warsztaty rękodzielnicze, stoiska przyrodnicze, animacje dla dzieci, możliwość wymiany baterii i makulatury na rośliny. Zwieńczeniem festiwalu będzie koncert zespołu Słodki Całus od Buby, który rozpocznie się o godzinie 18. Zapraszamy dużych i małych. Udział w festiwalu jest bezpłatny. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patron medialny RDN Małopolska.
4: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, klecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
0: Po reklamie.

Tak, tak, często tak właśnie mówimy, że żyje się tylko raz. No ale powiem, że nie tylko raz, ale kilka razy można przeżyć epicką przygodę, a tak dokładnie my mówimy Bob Brown, który powiedział, że po całym życiu pełnym przygód, mając 57 lat, chciałem przeżyć kolejną epicką przygodę, zanim stanę się zbyt stary. Chciałem po prostu zwrócić uwagę na to, jak ważne jest, by młodzi ludzie oderwali się od ekranów i urządzeń i wyruszyli na poszukiwanie przygód. No właśnie, poszukiwanie przygód, ale powiem, że nie każdy jest w stanie przeżyć taką przygodę, jaką przeżył właśnie Bob Brown. Otóż 57-letni Brytyjczyk przemierzył 4,5 tysiąca kilometrów na hulajnodze z jednego końca Australii na drugi koniec Australii, chcąc zapisać się po prostu w Księdze Rekordów Guinnessa jako pierwsza osoba, która przemierzyła kraj biegiem, na rowerze i na hulajnodze. Ale przypominam, to nie jest hulajnoga elektryczna, tylko ta tradycyjna, zwykła hulajnoga, gdzie trzeba się wysilić i to mocno wysilić, no żeby przemierzyć 4,5 tysiąca kilometrów, no i przeżyć kolejną epicką przygodę. Ile ta epicka przygoda trwała? Ile trwała ta podróż na hulajnodze? 31 dni, 4 godziny i 10 minut, proszę bardzo. I udało się. Tak więc, moi kochani, no pamiętajcie, trzeba brać przykład właśnie z takich pozytywnie zakręconych osób, no i przeżyć nie raz, ale kilka razy wyjątkową epicką przygodę. Ja nie mówię, że to musi być od razu 4,5 tysiąca kilometrów, ale przynajmniej no zróbmy te 500, ja nie mówię kilometrów, te 500 metrów zróbmy, przejdźmy się gdzieś, weźmy ten rower, wyciągnijmy, odświeżmy go po całych wakacjach, może gdzieś tam stoi i czeka, żeby przyjechać na tym rowerze, albo na tej zwykłej, podstawowej hulajnodze, nie elektrycznej. Pamiętajmy, kask zakładamy, dbajmy o to bezpieczeństwo. Wakacje się już kończą, a my, no właśnie, pytanie, jak te wakacje spędzaliśmy? Oby nie przed tym ekranem tego telewizora czy ekranu komputera. Ja wiem, że w pracy ten komputer nam musi towarzyszyć, bo pracujemy, ale po pracy odłóżmy telefon komórkowy, komputer, no, tym bardziej dzisiaj ładna pogoda. No i co? Nie przez całą Australię, ale na południu Małopolski. No właśnie. Spędzić troszeczkę wolnego czasu i odpocząć. 17 minut po godzinie 9, no my muzycznie też odpoczywamy. Odpoczywamy przy polskiej muzyce. Dziś polski czwartek, teraz Rafał Brzozowski. Bez limitu czasu, czyli nie spoglądamy na zegarek.

Robert Chojnowski i kosmiczny dreszcz. A propos kosmicznego dreszczu, no to powiem, że bardziej dreszcz na sobie czeka. No a szczególnie ten dreszcz kosmiczny wszystkich miłośników astronomii czeka, bo nie mają powodu, powiem także, do nudy. Po tym sierpniowym częściowym zaćmieniu Słońca i maksimum roju Perseidów już właśnie jutro, czyli w piątek, czeka nas kolejne efektowne wydarzenie, częściowe zaćmienie Księżyca, a zjawisko rozpocznie się oj bardzo wcześnie, bo to godzina 4:30 nad ranem. Pół godziny później cień Ziemi obejmie już znaczną część tarczy Księżyca, maksimum przypadnie około godziny 6:12. Jednakże obserwacją utrudni bardzo niskie położenie Księżyca nad zachodnim horyzontem. W czasie maksimum Słońce będzie już nad horyzontem, a Księżyc wkrótce zniknie z naszego pola widzenia, tak więc no nie są to zbyt dobre informacje, ale mimo wszystko Księżyc będzie widoczny gołym okiem, tak więc proszę nie zapominać. No i zachęcam do oglądania zaćmienia Księżyca, bo tutaj nie potrzebujemy specjalistycznego sprzętu ani filtrów. Księżyc można obserwować gołym okiem albo po prostu lornetką. No jeżeli ktoś ma jeszcze teleskop, no to już będzie idealnie. Przypominam, 4:30 nad ranem to zjawisko się rozpoczyna. Wyjątkowe częściowe zaćmienie Księżyca już jutro, w piątek. 25 minut po godzinie 9, to a propos tego dreszczu kosmicznego, o którym śpiewał Robert Chojnacki, teraz Natalia Nykiel, a już za chwilę punktualnie o godzinie 9:30 czekają nas wiadomości ekonomiczne.

0: Reklama.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Radiowe kino plenerowe.
6: Uwaga smyków! Szykuje się wieczór, którego nie warto przegapić. Już w sobotę plac obok remizy OSP Smyków zamieni się w miejsce rodzinnej zabawy. Od 17.30 czekają na Was kiełbaski z grilla, napoje i dmuchany zamek dla dzieci. A o 19.30 wielki ekran i pełne przygód Wakacje Mikołajka. Będzie zabawnie, rodzinnie i zdecydowanie lepiej niż siedzenie w domu. Zaprasza OSP Smyków. Wydarzenie wspierają Smyk Trans Ewelina i Michał Baran oraz Trans Track Wróbel. Partnerzy radny powiatu Kamil Nowak i radny gminy Andrzej Bajor. Smyków, plac obok remizy OSP. Wpadnijcie całymi rodzinami. Mikołajek już czeka. Przed nami dni gminy Łukowica. 29 i 30 sierpnia Łukowica będzie żyła muzyką, koncertami i świetną zabawą. W sobotę o godzinie 20 wystąpi duet z Pienin, a o 21 gwiazda wieczoru. Róże Europy, legenda polskiego rocka i ich niezapomniane przeboje. W niedzielę zaczynamy o 14. Na scenie pojawią się Orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Ewa Nowel z zespołem oraz Kabaret Zachodni. A o godzinie 18.00 Universe. Tacy byliśmy, czy wołanie przez ciszę? To ponadczasowe przeboje, które łączą kolejne pokolenia, a zabrzmią na żywo w Łukowicy. Wieczorem zagra jeszcze Kapela Ludowa Głos Beskidu, a całość zakończy zabawa taneczna do północy. Zapraszają wójt gminy Łukowica oraz dyrektor Goxit w Łukowicy. Partner wydarzenia powiat limanowski. Patronat medialny Radio RDN.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Wiadomości ekonomiczne.
8: Anna Mleczko, zapraszam. Koniec samowoli na chodnikach i sprzedaży potężnych maszyn udających hulajnogi. Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje projekt ustawy wprowadzającej obowiązkową homologację hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego. Nowe przepisy mają zablokować import zbyt szybkich i niebezpiecznych pojazdów, uregulować działalność wypożyczalni oraz dać służbom realne narzędzia do kontroli. Nowe prawo uderzy przede wszystkim w importerów sprzętu, a strażom miejskim pozwoli weryfikować moc pojazdów bezpośrednio na ulicy, wyjaśnia ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego Łukasz Zboralski.
9: Ten projekt ministerstwa idzie w tę stronę, czyli uderzy w importerów tego chińskiego najczęściej sprzętu i sprzedawców także online. Oni po prostu nie będą mogli sprzedawać pod nazwą hulajnoga elektryczna czy rower pojazdów, które w rzeczywistości nimi nie są. Tam jest jeszcze jeden ważny zapis, że straże miejskie i gminne, a nie policja, i to super, przełóżmy to na straże miejskie i gminne, będą miały prawo do przenośnych hamowni, którymi będzie można kontrolować moc, na przykład i prędkość.
8: Projekt ustawy według zapowiedzi ma zostać przyjęty jeszcze w tym roku. Rząd chce wprowadzić opłatę w wysokości 0,25% od wartości rocznej sprzedaży papierosów i wyrobów alkoholowych. Miałaby zasilić specjalny fundusz służący ochronie zdrowia, dowiedziała się nieoficjalnie Rzeczpospolita. Minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, pytana przez dziennikarzy o ten projekt, powiedziała, że nie zna jego treści, jednak uznaje kierunek za dobry.
10: Kierunkowo temat ważny, bardzo potrzebny. Z jednej strony, by walczyć jednak i zniechęcać do stosowania używek w Polsce, które niszczą nasze zdrowie. Z drugiej strony, by uzupełnić kasę Narodowego Funduszu Zdrowia, robiąc tam jednocześnie porządki systemowe, nad którymi dzisiaj Ministerstwo Zdrowia pracuje.
8: Jak pisze Rzeczpospolita, opłata zasilałaby Fundusz Zdrowia Publicznego. Fundusz ten, niezależnie od budżetu NFZ, miałby finansować wydatki związane ze zdrowiem polskich obywateli. Byłby finansowany daniną wynoszącą 0,25% wartości rocznej sprzedaży wyrobów. wyrobów alkoholowych i tytoniowych. Przedsiębiorcy z sektora tytoniowego i alkoholowego zostaliby zobowiązani do składania corocznych raportów o wysokości sprzedaży. Facebook i Instagram wprowadzają w Stanach Zjednoczonych dwugodzinny dzienny limit korzystania dla użytkowników poniżej 18 roku życia. Aplikacje będą też domyślnie wyłączane w nocy i w godzinach lekcyjnych. Zmiany to część ugody z prokuratorami generalnymi Stanów, którzy zarzucali firmie, że świadomie uzależniała najmłodszych od swoich aplikacji. O szczegółach nowych regulacji z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
4: Dzienny limit będzie ustawiony domyślnie. Zmienić go będzie mógł wyłącznie rodzic. Dwie godziny liczą się łącznie dla obu aplikacji, a także dla dodatkowych kont tego samego nastolatka. Po wyczerpaniu limitu dostęp zostanie zablokowany. Tryb nocny wyłączy aplikację od północy do 6 rano. Z kolei powiadomienia nie będą przychodzić do dzieci w godzinach lekcyjnych ani wieczorem po 22. Dwugodzinny limit dzienny dotyczy scrollowania, czyli przeglądania treści. Wiadomości nastolatek będzie mógł wysyłać bez limitu, także w nocy. Meta zobowiązała się także lepiej rozpoznawać nieletnich, którzy przy rejestracji podają fałszywą datę urodzenia i usuwać dzieci poniżej 13 roku życia. Koncern zapłaci także odszkodowanie w wysokości 18 miliardów dolarów.
8: Są po 50, 60 i właśnie rozwijają skrzydła. Brytyjskie linie lotnicze coraz chętniej zatrudniają w personelu pokładowym osoby z dużym doświadczeniem życiowym. W EasyJet liczba pracowników po 50 wzrosła od 2022 roku ponad dwukrotnie. Osób po 60 jest już niemal 4 razy więcej. Z Londynu Anna Rączkowska.
11: Co najmniej 50 lat ma prawie co ósmy członek załogi brytyjskiego przewoźnika EasyJet. Linia chce zatrudnić więcej takich osób, dlatego we wrześniu organizuje nabór na setki stanowisk w brytyjskich bazach. Doświadczenie w lotnictwie nie jest potrzebne. Kandydatów czekają jednak szkolenie, badania lekarskie i sprawdzian umiejętności pływania. Na starszych pracowników otwarte są również linie British Airways oraz Jet2. Ta druga linia informuje, że od 2023 roku liczba jej pracowników po 50 wzrosła o ponad 1/3. Brytyjskie linie lotnicze dzielą się historiami osób, które w dojrzałym wieku postawiły na zawodową zmianę. Francesca Hicks dołączyła do EasyJet w wieku 64 lat. Wcześniej pracowała jako pielęgniarka i miała trudności ze znalezieniem nowego zajęcia. Teraz lata odwiedziła już 22 kraje, a w pracy

0: Niemiec. Szczególnie dobrze wygląda liczba turystów z Polski, która w tym roku notuje wyraźny wzrost. Dubrownik korzysta również z bardzo dobrej dostępności komunikacyjnej. W letnim rozkładzie lotów miasto ma bezpośrednie połączenia z 70 zagranicznymi kierunkami, w tym z Nowym Jorkiem. Władze miasta podkreślają, że tegoroczne wyniki potwierdzają międzynarodową atrakcyjność Dubrownika i skuteczność działań promujących go jako kierunek turystyczny.
1: To były wiadomości ekonomiczne.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Było lato, nie było Dubrowniku, my za chwilę my wybierzemy się samolotem do Grecji, a dokładnie na wyspę Skiathos. Ale wcześniej sprawdzimy sobie prognozę pogody. No powiem, że jak na Skiathos, słonecznie, no może nie aż tak ciepło, ale nie jest źle, nie narzekamy. Maksymalnie 25 stopni w ciągu dnia, teraz już prawie 20, jutro ma być 27 i też przewaga słońca.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Na Skiathos dzisiaj 29 stopni, ale u nas też takie wysokie temperatury, jutro 27 i takie temperatury mogą nam się utrzymać aż do poniedziałku włącznie. Czyli końcówka ma wakacji, słoneczna i ciepła.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
3: W ciągu dnia słonecznie i ciepło, ale w nocy, przypominam, ta temperatura dużo niższa i w nocy spadnie do 10 stopni, czyli nocem chłodne nam się zapowiadają. Kolejne noce również chłodne, 10-12 i tak wygląda, że takie temperatury będą nam towarzyszyć już nie tylko do końca sierpnia, ale również i na początku września. 23 minuty do 10.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Gdy żarleje się, strasznie bić się chce, kto pomoże tu? Milk Patrol z delikatesów centrum.
4: Do soboty mleko UHT Polmlek, złoty 69 litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach centrum.
3: Milk Patrol!
5: Rolnictwo ma swoją siłę, tradycję, ale i nowoczesne oblicze. Już 5 i 6 września Stary Sącz zaprasza na 34. wystawę Agropromocja 2026. Maszyny, zwierzęta, pokazy konne, produkty lokalne, kiermasz ogrodniczy, kulinarne dziedzictwo i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Zobacz, posmakuj, odkryj i przekonaj się, jak wygląda wieś w odsłonie nowoczesności. 5 i 6 września od 9 do 18. Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Agropromocja 2026. Tu tradycja spotyka przyszłość. Zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
6: Radiowe kino plenerowe.
7: Koniec wakacji? Jeszcze nie! W Siedliszowicach szykuje się wielkie rodzinne pożegnanie lata. Już w niedzielę 30 sierpnia na terenach przy Domu Ludowym od 16 piknik pełen atrakcji. Dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, zabawy z druhami OSP, a także frytki, popcorn, lemoniada i inne pyszności. O 19 zaczynamy kino pod gwiazdami. Na ekranie Mija i Biały Lew. Piękna historia niezwykłej przyjaźni. Na ostatnie wakacyjne kino w ramach zadania Kino pod gwiazdami Profilaktyka przez kulturę zapraszają Stowarzyszenie Rozwoju Siedliszowic u Tatara oraz Burmistrz Żabna. Siedliszowice, 30 sierpnia. Najpierw zabawa, potem film.
0: Po reklamie.

Lecę do ciebie, czyli samoloty, a z tym podróżowaniem samolotami to może być różnie i pewnie nieraz doświadczyliśmy różnych sytuacji na lotnisku. No to przenieśmy się na chwilę do Grecji, a dokładnie na wyspę Skiatos. Lot, rejs samolotu Skiatos w Grecji do Neapolu. Lot, który wydawałby się standardowy, ale do końca no, nie był takim typowym. W tym przypadku akurat kapitan samolotu z ponad 180 włoskimi turystami poinformował, że z powodu nadmiernej wagi nie wszystkie bagaże mogą zostać zabrane na pokład, bo maszyna jest po prostu za ciężka. No i zdumieni turyści zaczęli głośno protestować, a wyjaśnienia, że walizki zostaną dostarczone w późniejszym terminie, nie skutkowały, bo to wiemy, że jak my lecimy, to i nasze walizki też muszą z nami lecieć, no bo jak? My przylecimy, a walizki gdzie? No nie mogą zostać. W końcu kapitan stanowczym tonem wyjaśnił, że to on podejmuje decyzję, która jest podyktowana względami bezpieczeństwa. Samolot musi być lżejszy, żeby mógł wystartować. Ciekawe, co oni do tych walizek tam powkładali. Część bagaży, jak mówi kapitan, musi zostać. Tak zarządził kapitan samolotu. Samolot muszą opuścić albo pasażerowie, albo bagaże, powiedział. No i zapytał wprost, co wolicie? Wy lecicie, czy lecą walizki? No, prosto i konkretnie, ale to byłoby ciekawe, jakby tak same walizki by poleciały. No i niestety, nie odbyło się bez dyskusji, ale po długiej dyskusji pasażerowie zaakceptowali wybór pilota, no i przyjęli ten wybór pilota brawami, no przecież bezpieczeństwo jest najważniejsze. I to są właśnie, powiem tak, skutki wakacji all inclusive, gdzie no wiemy, że na tych wakacjach all inclusive tych kilogramów nam troszeczkę przybywa. No i tutaj w przeliczeniu na takiego pojedynczego pasażera okazuje się, że ten nadbagaż może być zbyt duży i ten samolot no nie może wystartować, tak więc te walizki trzeba zostawić, a tak z drugiej strony no to nie tylko ten nadbagaż w postaci tych kilogramów jest większy, ale też i pamiątek z wakacji przywozimy troszeczkę więcej. No i pytanie, no właśnie, ile tych pamiątek jesteśmy w stanie do tej walizki wrzucić? No, znając na przykład nas Polaków, to wiemy, że wszystko jesteśmy w stanie zapakować do tej walizki, a szczególnie jak na przykład nie ze Skiatos wracamy, ale wracamy z Turcji. To wiemy, że tam oj, tych torebek, panie, to a nawet szkoda mówić, że tych torebek tam jest. Nie tylko torebek, różne rzeczy. To tutaj dopiero te samoloty są naprawdę obciążone. Ale proszę pamiętać, że to jest bardzo ważne. Nie dyskutujemy z kapitanem. To, co kapitan mówi, to jest ważne i tutaj chodzi o nasze bezpieczeństwo. Tak więc albo bagaże, albo my lecimy po prostu. Ale w tym wypadku to akurat polecieli pasażerowie, a bagaże później doleciały. To tyle a propos naszych podróży samolotem, a przypominam, jeszcze podróżujemy, bo przecież wakacje trwają, 27 dzień sierpnia dopiero, czwartek, do poniedziałku, do końca wakacji, no jeszcze parę dni zostało. Baranowski, no jednym słowem dym na lotnisku, a za chwilę zespół Warius Max i jestem z tobą.

0: Reklama.
1: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy powiatu tarnowskiego, 29 sierpnia odbędą się wyjątkowe 25. dożynki powiatu tarnowskiego, czyli święto plonów, podczas którego będziemy dziękować naszym rolnikom za trud ich pracy na roli. W tym roku zapraszamy Państwa do przepięknie położonej gminy Gromnik.
2: Gościnny Gromnik czeka na Państwa. Gwarantujemy dobrą zabawę, rodzinną atmosferę i niezapomniane wrażenia. Zaczynamy w sobotę, 29 sierpnia o godzinie 14, uroczystą mszą świętą w Amfiteatrze Letnim w Gromniku.
3: Na 25. dożynki powiatu tarnowskiego zapraszają
1: starosta tarnowski Jacek Chudyma,
2: Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
3: Gwiazdą wieczoru będzie Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Nie może was tam zabraknąć.
4: Te oczy zielone.
5: Stop! Nie kończ wakacji bez wizyty w Galerii Żabno. Już 29 sierpnia czeka na Was wielkie pożegnanie wakacji. Ale najpierw zakupy. I zapamiętajcie dobrze. Tylko 29 sierpnia od 7 do 12.45 zrób zakupy za minimum 50 zł w dowolnym sklepie na terenie całej Galerii Żabno. Odbierz kupon, dokończ zdanie i wrzuć go do urny. A potem 13.00 wielki finał. Wybieramy zwycięzców, a na najlepszego czeka rower. Nie zabraknie też dobrej zabawy i licznych atrakcji. 29 sierpnia. Galeria Żabno. Kupujesz, bawisz się i możesz odjechać rowerem.
6: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując dwa produkty szkolne, drugi tańszy kupisz aż 50% taniej.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, klecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Co łączy zapach świeżego chleba, dźwięk muzyki i radość wspaniałego świętowania? 29 sierpnia odpowiedź znajdziesz w Lisiej Górze. Dożynki gminne 2026. Najpierw tradycja, potem dobra zabawa. Świerczkowiacy, Vox Vox, Parani Normalni i Wideo. Do tego regionalne smaki, poczęstunek od KGW, atrakcje dla najmłodszych i zabawa taneczna aż do wieczora. 29 sierpnia, Lisia Góra. Przyjdź świętować to, co nasze, z tradycją, muzyką i dobrym nastrojem. Zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Lisiej Górze.
0: Po reklamie.
3: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
10: Były premier i związkowcy alarmują o złej sytuacji Azotów.
11: Ratowanie grupy Azoty nie może polegać na dalszym zaciskaniu pasa wyłącznie przez załogę. To nie pracownicy doprowadzili firmę do obecnej sytuacji.
10: Do końca sierpnia ma być gotowy pierwszy remontowany odcinek obwodnicy zachodniej Nowego Sącza. Prace są jednak droższe niż zakładano. W tych wiadomościach zaprosimy też na pożegnanie lata w Tarnowie. Wielki piknik już w ten weekend. Wiadomości o 10:00, Aneta Mleczko zapraszam. Trzeba ratować tę perłę w koronie polskiego przemysłu, mówił w Tarnowie Mateusz Morawiecki. Były premier wraz ze związkowcami i politykami Stowarzyszenia Rozwój Plus przed siedzibą grupy Azot alarmował o złej sytuacji koncernu. Polityk zwracał uwagę m.in. na wysokość kwot za usługi doradcze zamawiane przez obecne władze spółki. Jako przykład podał rok 2025, kiedy na tzw. prawne usługi doradcze zarząd wydał około 96 milionów złotych. Dla porównania w 2023 roku było to około 6 milionów.
12: Pytam głośno z Tarnowa, czy to nie jest sposób na wyprowadzanie pieniędzy ze spółki? Chcecie likwidować biuro projektowe, którego przedstawiciele są tutaj dzisiaj z nami? Chcecie wyprzedawać aktywa kolejowe? Dlaczego nie zajmiecie się rzeczywistym planem ratowania Azotu?
10: Szefowi Stowarzyszenia Rozwój Plus towarzyszyli związkowcy Tarnowskiego Zakładu, przewodniczący Zakładowej Solidarności Artur Jasiński wyrażał żal, że niewiele osób decyzyjnych interesuje się złym położeniem pracowników.
13: Do przecinania wstęg, robienia zdjęć i przypisywania sobie sukcesów zawsze ustawia się długa kolejka. Kiedy jednak firma i jej pracownicy potrzebują realnej pomocy, wielu nagle niczego nie widzi, nie słyszy lub nie ma nic do powiedzenia. Grupa Azoty ma aż 6 członków zarządu. Tylko co z tego, skoro wielu z nich rzadko bywa w Tarnowie i sprawia wrażenie, jakby problem tarnowskiej fabryki oraz jej pracowników ich nie dotyczył. Ratowanie grupy Azoty nie może może polegać na dalszym zaciskaniu pasa wyłącznie przez załogę, to nie pracownicy doprowadzili firmę do obecnej sytuacji.
10: Poseł Wiesław Krajewski, który należy do Stowarzyszenia Rozwój Plus, zapowiedział na tym spotkaniu, że wystąpi z wnioskiem do Prezydium Sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o zorganizowanie wyjazdowego posiedzenia w Tarnowie i przyjrzenie się na miejscu sytuacji koncernu chemicznego. Do końca sierpnia ma być gotowy pierwszy remontowany odcinek obwodnicy zachodniej Nowego Sącza. Pierwsza warstwa asfaltu od ulicy Łącznej w Chełmcu do składu budowlanego w Podrzeczu została już wylana. Po wyremontowaniu każdy z etapów ma być sukcesywnie udostępniany dla ruchu samochodów. Jak potwierdza starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba, ruch na wyremontowanej obwodnicy ma być planowo opuszczony do końca roku. Równolegle nadal będą prowadzone prace uzupełniające.
14: W przyszłym roku będą prace te dodatkowo wykonywane na wiosnę, czyli ewentualnie uzupełnienie tych dróg bocznych, tych dróg technicznych, tak zwanych serwisówek i do tego pójdzie 1000 m2 jest do zamontowania ekranów dźwiękochłonnych oraz cała elektronika związana z przejściami doświetlanymi dla pieszych oraz z pomiarem temperatury, jak również liczeniem samochodów na rondzie w Podrzeczu.
10: Dodajmy, że odcinek między rondem w Brzeznej a rondem w Podrzeczu ma być gotowy do końca października, a ostatni etap pomiędzy rondem w Podrzeczu a składem budowlanym do końca roku. Remont obwodnicy będzie droższy niż zakładano. Po pierwszym zerwaniu asfaltu trzeba było przeprojektować konstrukcję drogi, co zwiększyło koszty. Ponadto powiat nowosądecki podjął decyzję o budowie ronda na wysokości składu budowlanego w Podrzeczu. Łącznie koszt prac ma wynieść ponad 19 milionów złotych.
15: Słuchacie wiadomości RDN.
10: Domy kultury, targowiska, miejskie place, a także biblioteki i remizy OSP zamienią się w sobotę w centra informowania o ochronie ludności i obronie cywilnej. Przygotowania do dużej akcji informacyjnej są już na ostatniej prostej. Uczestnicy oprócz weryfikowania miejsc schronienia i rzetelnych informacji będą mogli sobie przypomnieć, jak rozróżnić sygnały alarmowe, mówi starszy brygadier Tomasz Grelak z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
16: Mamy sygnał o zagrożeniu, jest to sygnał modulowany, który jest nadawany przez 3 minuty i to jest sygnał, który powinien sprowokować nas do zweryfikowania, co to za rodzaj zagrożenia. Potem w konsekwencji tego, jakie działania powinniśmy zrobić, czy szukać punktu schronienia, czy po prostu włączyć telewizję i nasłuchiwać komunikatów. Natomiast kolejnym sygnałem jest sygnał odwołujący, sygnał ciągły, trwający 3 minuty.
10: Podczas sobotnich spotkań organizowanych zarówno na wsiach, jak i w dużych miastach mieszkańcy będą mogli posłuchać sygnałów alarmowych i dowiedzieć się, jak należy się zachować po ich usłyszeniu.
15: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
10: Tarnów żegna wakacje. Będą samoloty, dmuchańce, konkursy i koncert. W niedzielę na lądowisku przy ulicy Lotniczej odbędzie się piknik pożegnanie wakacji. Dzieci będą mogły bezpłatnie korzystać z dmuchańców i trampolin. Na miejscu działać będzie także kącik gastronomiczny z lodami, ciastami, bigosem i kiełbasą. Organizatorzy przygotowali także konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Do wygrania będą m.in. noclegi w hotelach, bilety na baseny termalne i wejściówki na wieżę widokową. Jedną z nagród będzie samochód z pełnym bakiem, z którego będzie można korzystać przez cały weekend. Muzycznym finałem pikniku będzie koncert Mateusza Mijala z zespołem. Artysta pojawi się na scenie o 17:00.
17: Zakopanem się poznałem, tak bardzo pokochałem, piliśmy słodkie wino.
10: Pożegnanie wakacji odbędzie się w niedzielę na lądowisku przy ulicy Lotniczej w Tarnowie, początek o godzinie 13:00.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Przypominam, wakacje żegnamy, ale lato cały czas trwa. Jak wygląda pogoda? Dziś słonecznie, niebo bezchmurne, 25 stopni maksymalnie w ciągu dnia, mamy 21, jutro ma być 27 i też przewaga słońca. I takie temperatury powinny nam się utrzymać do poniedziałku, czyli do końca sierpnia.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Temperatury do poniedziałku, do końca sierpnia powinny nam się takie wysokie utrzymać, ale okazuje się, że w nocy może nam popadać i popadać może na przykład z piątku na sobotę. Spodziewane są wieczorem i w nocy lekkie opady deszczu. A jak wygląda pierwszy tydzień września? No okazuje się, że z temperaturami do 24 stopni, no i zapowiada nam się pierwszy tydzień taki troszeczkę w kratkę we września. Trochę chmur, trochę słońca, nawet opad deszczu i burze. Ale to dopiero w przyszłym tygodniu. Najważniejsze, że końcówka tego tygodnia i weekend ma być słoneczny, no i temperatury letnie, 28 stopni w ciągu dnia. 7 minut mamy po godzinie 10.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Sierpień pogodny jest dla winogron wygodny, to takie przysłowie. No to ten sierpień jest taki pogodny, przynajmniej dziś na pewno jest pogodny. I co? No to teraz gramy po polsku. Szymon Wydra, Carpe Diem. Przypominam, dzisiaj Polski Czwartek, czyli gramy wyłącznie po polsku i ta muzyka polska od wczesnych godzin porannych nam towarzyszy i będzie towarzyszyła do późnych godzin wieczornych. A za chwilę Ewelina Flinta i Tomasz Makowiecki, a my sprawdzimy też za kilkanaście minut, co tam ciekawego w kulturze się dzieje, no i na co warto wybrać się, no na przykład do kina.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
3: LOWE. Nowe umiejętności, nowe możliwości. Projekt realizowany przez gminę Czchów i zespół szkół i przedszkola w Domu Słabicach, finansowany z funduszy europejskich dla Małopolski 2021-2027. LOWE to inicjatywa wspierająca edukację dorosłych i ideę uczenia się przez całe życie. Dzięki projektowi ponad 160 mieszkańców rozwinęło swoje umiejętności, zainteresowania i kompetencje społeczne. LOWE pokazało, że na naukę i rozwój nigdy nie jest za późno.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej!
6: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
1: Po reklamie.

Tomasz Makowiecki, Warszawa Wschodnia. No to pozostajmy na chwilę w Warszawie, gdzie włoski przemysłowiec przybywa właśnie do Warszawy z zamiarem podpisania lukratywnego kontraktu, no i nieoczekiwaniem gubi się w obcym mieście. Pracownik natomiast gminnej spółdzielni na delegacji poszukuje części do kombajnu rolniczego, kłóci się z porywczym taksówkarzem, a aktor próbuje dotrzeć do domu, idąc przez budzącą się Warszawę, prowadzony przez tory tramwajowe, w których zatknął korbę do samochodu. Nie lubię poniedziałku. Jednym słowem, polska barwna komedia filmowa, rok 1971 w reżyserii Tadeusza Chmielewskiego, nakręcona na podstawie autorskiego scenariusza, miała właśnie premierę 27 sierpnia. A dziś, no, warto zaglądnąć, sięgnąć po tą komedię, sobie przypomnieć, obejrzeć jeszcze raz, a jeżeli ktoś nie oglądał, no to tym bardziej zachęcam. Warto, wyjątkowa obsada, tutaj warto zaznaczyć Kazimierz Witkiewicz, Jerzy Turek, Zygmunt Apostoł, Adam Mularczyk, Andrzej Gawroński, no i oczywiście tutaj również między innymi Bohdan Łazuka, który występuje jak on sam, czyli tutaj gra aktora, wyjątkowego aktora, który właśnie próbuje dotrzeć do domu, idąc ulicami Warszawy i prowadzony jest właśnie przez tory tramwajowe. Tak więc proszę pamiętać, nie zapominać, nie lubię poniedziałku, w czwartek 27 sierpnia. Co jeszcze ciekawego? Do obejrzenia dziś, w czwartek, na co warto się wybrać? O tym już za chwilę będziemy mówić. 10:30, jak zwykle na antenie Radia Ardent Małopolska, wiadomości kulturalne. Do tego czasu, no to jeszcze fantastyczny lot nas czeka, zespół Wideo, a później Sydney Polak będzie pozdrawiał Natalię.

0: Plan. Odkryj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER niezwykłe śródziemnomorskie szlaki wiary łączące ślady świętego Pawła i innych apostołów z antyczną historią i miejscami biblijnymi, gdzie rodziło się chrześcijaństwo. Podczas pielgrzymki na Maltę w terminie od 1 do 8 października oraz na Kretę połączoną z rejsem na Santorini w terminie od 16 do 23 października.
1: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
2: Stop! Nie kończ wakacji bez wizyty w Galerii Żabno. Już 29 sierpnia czeka na Was wielkie pożegnanie wakacji, ale najpierw zakupy. I zapamiętajcie dobrze, tylko 29 sierpnia od 7 do 12.45 zrób zakupy za minimum 50 zł w dowolnym sklepie na terenie całej Galerii Żabno. Odbierz kupon, dokończ zdanie i wrzuć go do urny. A potem 13.00 wielki finał. Wybieramy zwycięzców, a na najlepszego czeka rower. Nie zabraknie też dobrej zabawy i licznych atrakcji. 29 sierpnia. Galeria Żabno. Kupujesz, bawisz się i możesz odjechać rowerem.
1: Przed nami dni gminy Łukowica. 29 i 30 sierpnia Łukowica będzie żyła muzyką, koncertami i świetną zabawą. W sobotę o godzinie 20 wystąpi duet z Pienin, a o 21 Gwiazda Wieczoru. Róże Europy. Legenda polskiego rocka i ich niezapomniane przeboje. W niedzielę zaczynamy o 14. Na scenie pojawią się orkiestra dęta Echo gminy Łukowica, Ewa Nowel z zespołem oraz Kabaret Zachodni. A o godzinie 18 Univers. Tacy byliśmy, czy wołanie przez ciszę? To ponadczasowe przeboje, które łączą kolejne pokolenia, a zabrzmią na żywo w Łukowicy. Wieczorem zagra jeszcze kapela ludowa Głos Beskidu, a całość zakończy zabawa taneczna do północy. Zapraszają wójt gminy Łukowica oraz dyrektor Goxit w Łukowicy. Partner wydarzenia powiat limanowski. Patronat medialny Radio RDN.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Wiadomości kulturalne.
0: Aneta Mleczko, zapraszam. Przed nami kolejny filmowy weekend z kinem plenerowym Radia RDN Małopolska, które tym razem odwiedzi Szczucin, Smyków i Siedliszowice. Pierwszy seans już jutro w Szczucinie na placu przy Centrum Kultury i Bibliotek o 19.00. Wyświetlony zostanie film Mija i Biały Lew. To opowieść o niezwykłej przyjaźni dziewczynki i białego lwa, która może zachwycić zarówno młodszych, jak i starszych widzów. Dzień później, w sobotę, kino plenerowe Radia RDN zawita do Smykowa, to gmina Radgoszcz, na placu obok remizu SP o 19.30 będzie można obejrzeć film Wakacje Mikołajka. Na miejscu przewidziano także dodatkowe atrakcje. O 17.00 na uczestników będą czekać kiełbaski z grilla i napoje, a dla najmłodszych Dmuchany Zamek. Filmowy maraton zakończy się w niedzielę w Siedliszowicach, to już gmina Żabno. Na terenach koło Domu Ludowego o 19.00 zobaczyć będzie można film Mija i Biały Lew. Tutaj rodzinne popołudnie rozpocznie się znacznie wcześniej, od godziny 16.00. Zaplanowano piknik z dmuchańcami, animacjami, malowaniem twarzy oraz zabawami organizowanymi przez druhów OSP w Siedliszowicach. Będą także frytki, popcorn, lemoniada i inne smakołyki przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Kino plenerowe Radia RDN to okazja, by spędzić letni wieczór razem na świeżym powietrzu z dobrym filmem i dodatkowymi atrakcjami dla całych rodzin. Warto zabrać ze sobą koc lub leżak i dołączyć do filmowej trasy RDN. Wstęp na wszystkie trzy wydarzenia jest bezpłatny. Połączenie brzmienia, oboju i organów stworzy wyjątkową oprawę muzyczną dla historii związanej z patronką sanktuarium w Zabawie. W najbliższą niedzielę odbędzie się koncert muzyczny Opowieść o błogosławionej Karolinie. Wydarzenie rozpocznie się o 10.30. Przed publicznością wystąpią Julia Rodak z Opery Lubelskiej, która zagra na oboju, oraz Maciej Kalita, organista. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Przez Iwkową znów przejedzie parada traktorów. Będą zabytkowe Ursusy i sterowane komputerowo maszyny nowej generacji. Traktoriada co roku przyciąga zarówno właścicieli maszyn, jak i mieszkańców oraz osoby chcące z bliska zobaczyć zabytkowe i współczesne ciągniki. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej Wojciech Hila przypomniał na antenie RDN Małopolska, że rok temu w kolorowej paradzie jechało ponad 70 traktorów.
5: Przede wszystkim mieliśmy maszyny, które mają 70-80 lat i więcej. Są to traktory, czy to polskie stare Ursusy. I tu nie mówię o tych najbardziej popularnych, tak zwanych 30-kach czy 60-kach, które wszyscy bardzo dobrze znamy. Jeden z mieszkańców naszej gminy ma taki traktor. To też jest właśnie jakby element show, gdzie ten traktor właśnie zostaje zapalony. Nie dość, że korbą, to jeszcze jako korba służy kierownica. Zdejmuje się kierownicę w traktorze. Ta kierownica służy jako korba do odpalania traktora.
0: Tegoroczna parada będzie miała około 19 kilometrów. Trasa poprowadzi z Iwkowej przez Porąbkę Iwkowską i Kąty do Wojakowej. O 13:00 parada wyruszy spod Surów Iwkowej. Około 15:00 traktory dotrą na plac przy publicznej szkole podstawowej w Wojakowej. Tam zaplanowano prezentację maszyn. Osoby, które chcą zaprezentować swoje traktory w paradzie, mogą jeszcze dokonać rejestracji online. Zapisy trwają do jutra, do godziny 14:00. Miłośnicy przyrody, ekologii i dobrej zabawy mogą w sobotę wybrać się na Jamną. W schronisku Dobrych Myśli odbędzie się festiwal Eko Jamna. W programie znalazły się atrakcje dla dzieci i dorosłych, warsztaty oraz koncert. Wydarzenie potrwa od 14 do 20. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w spacerze przyrodniczym. Zaplanowano również warsztaty plastyczne inspirowane naturą oraz animacje dla najmłodszych. To będzie podróż przez historię pasterstwa, górskich polan i szałasów. W Miejskiej Galerii Sztuki w Limanowej odbędzie się dzisiaj wernisaż wystawy Przyrodnicza historia gorców zapisana w krajobrazie. Na wydarzenie zapraszają Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej wraz z Gorczeńskim Parkiem Narodowym. Za pomocą 30 plansz z fotografiami będzie można uczestniczyć w podróży przez historię przemiany gorczeńskiej przyrody, co skutkuje też zmianami w krajobrazie. Zobaczymy drewniane szałasy i rozległe polany, niegdyś powszechne w Gorcach, wraz z zanikiem tradycyjnego pasterstwa podlegające niszczeniu i naturalnej sukcesji roślinnej. Poznać będzie też można świat gorczeńskich zwierząt. Wernisaż rozpocznie się o 17:00. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Są uczennicami liceum i szkoły podstawowej, a już podbijają lokalne sceny. Kapela Wirsycki gościła w audycji Biesiadna Środa na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Tworzą ją dziewczyny pochodzące z Lubomierza, Rabki Zdroju, Rokicin, Podhalańskich i Tenczyna. Grają na skrzypcach, akordeonie i na basie góralskim. Wszystko zaczęło się w Małej Armii Janosika, mówiła Anna Dawiec na antenie RDN.
6: Kasłanka!
7: Poznałyśmy się tam. Zaproponowałam Oli,

0: To były wiadomości kulturalne.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
3: Czwartek słoneczny, czwartek z błękitnym niebem i czwartek ciepły, 25 stopni w ciągu dnia, mamy już 22 stopnie, jutro 27 i takie temperatury do poniedziałku powinny nam się utrzymać, ale przypominam, w nocy te temperatury już całkiem inne, noc 10 stopni, czyli zapowiada nam się chłodna noc.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka, orzeźwia woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
4: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
3: Wracając jeszcze do wydarzeń kulturalnych, przypominam, dziś w kalendarzu świąt nietypowych mamy Międzynarodowy Dzień Gier Książkowych, tak więc proszę o tym nie zapominać. No i sięgnąć po jakąś grę książkową. No może nie teraz, ale w godzinach na przykład wieczornych, gdy jesteśmy już po spacerze, no to dlaczego nie? Jakoś ten dzień trzeba uczcić. No właśnie, grą książkową. Międzynarodowy Dzień Gier Książkowych, przypominam, właśnie 27 sierpnia. 23 minuty nam zostało do godziny 11. Teraz Halina Młynkowa, która zabiera nas. No, posłuchajmy, gdzie?

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej. Tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1199 zł.
4: Lidl. To się opłaca. Radiowe kino plenerowe.
5: Wakacje powoli dobiegają końca, więc zanim szkolny dzwonek zabrzmi na dobre, spotkajmy się jeszcze przed wielkim ekranem. Już w piątek 28 sierpnia radiowe kino plenerowe zaprasza na parking przed Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Na ekranie Mija i Biały Lew. Wzruszająca i pełna przygód historia niezwykłej przyjaźni dziewczynki i białego lwa. Idealna propozycja na rodzinne zakończenie wakacji. Początek seansu o 19:00. Parking przed Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek przy ulicy Rutnickiego 23. Zapraszają burmistrz Szczucina, Stowarzyszenie Pomoc oraz Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Zakończmy wakacje razem, pod gwiazdami i z dobrym filmem.
6: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Co łączy zapach świeżego chleba, dźwięk muzyki i radość wspaniałego świętowania? 29 sierpnia odpowiedź znajdziesz w Lisiej Górze. Dożynki gminne 2026. Najpierw tradycja, potem dobra zabawa. Świerczkowiacy, Fox Vox, Parani Normalni i wideo. Do tego regionalne smaki, poczęstunek od KGW, atrakcje dla najmłodszych i zabawa taneczna aż do wieczora. 29 sierpnia, Lisia Góra. Przyjdź świętować to, co nasze, z tradycją, muzyką i dobrym nastrojem. Zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Lisiej Górze.
0: Po reklamie.

Serducho szaleje, ale nie tylko serducho szaleje, bo lato rozpala, ale też serducho szaleje, bo mamy podobny gust muzyczny. Tak przynajmniej wynika z badań austriackich naukowców, że ten podobny gust muzyczny u par może być nie tylko oznaką dopasowania, ale też dobrym sygnałem dla trwałości związku. Proszę bardzo. I w dodatku, co jeszcze badania wykazały? Że wspólne fascynacje dźwiękami są ważniejsze niż zgodność charakterów. No to jest ciekawe. A lista ulubionych wykonawców, kolekcja płyt i playlisty, to wszystko może być kluczem do znalezienia miłości. No to proszę. No to pierwsze, co my pytamy, no tej osoby, która nam wpadła w oko, jakiej muzyki słuchasz? Jakich lubisz wykonawców? Czy słuchasz polskiej muzyki na przykład? No, wygląda na to, że takie pytania będzie trzeba zadawać na pierwszej randce. Tak przynajmniej wynika z badań austriackich naukowców, że podobny gust muzyczny może być nie tylko oznaką dopasowania, ale sygnałem do trwałej miłości, do trwałego związku. Proszę bardzo. No to muzycznie teraz. Zdzisława Sośnicka, Uczymy się żyć bez końca. No i pytanie, czy słuchasz Zdzisławy Sośnickiej?

Zdzisława Sośnicka, uczymy się żyć. No tak, uczymy się żyć w trudnych czasach. Ja prawo właśnie tej nauki życia. Wielka Brytania aktualizuje księgę wojenną, się okazuje. Brytyjski rząd przyspiesza aktualizację tajnych planów państwa na wypadek wojny lub poważnego kryzysu. Ja przypomnę, że w Polsce też został wydany taki poradnik bezpieczeństwa w formie papierowej. A w Wielkiej Brytanii mieszkańcy mają otrzymać praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania domowych zapasów wody, żywności, które pomogłyby im przetrwać pierwsze dni zakłóceń spowodowanych na przykład cyberatakiem albo ekstremalną pogodą, albo atakiem wrogiego państwa. Wielka Brytania. No i aktualizacja księgi wojennej. Co jeszcze ciekawego? O tym już za chwilę będziemy mówić na antenie Radia Małopolska, punktualnie o godzinie 11:00. Wiadomości. Do tego czasu jeszcze zwykły albo niezwykły dzień. Zespół Taxi.

0: Reklama.
1: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
2: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: 29 sierpnia 2026 roku, czyli w ostatnią sobotę wakacji, od godziny 14 zapraszamy na festiwal Eko Jamna, który odbędzie się na terenie schroniska Dobrych Myśli w Jamnej. To już czwarta edycja festiwalu organizowanego przez Fundację Edu Mocni wspólnie z Fundacją W Drodze do Marzeń. Festiwal Eko Jamna to wydarzenie o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym, które gromadzi lokalną społeczność, turystów z różnych regionów kraju oraz osoby zainteresowane tematyką ochrony środowiska i życia w bliskości z naturą. Organizatorzy przygotowali dla uczestników moc atrakcji. Spacer przyrodniczy z elementami kąpieli leśnych, warsztaty rękodzielnicze, stoiska przyrodnicze, animacje dla dzieci, możliwość wymiany baterii i makulatury na rośliny. Zwieńczeniem festiwalu będzie koncert zespołu Słodki Całus od Buby, który rozpocznie się o godzinie 18. Zapraszamy dużych i małych. Udział w festiwalu jest bezpłatny. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patron medialny RDN Małopolska. Przeżyj wyjątkowy czas łaski i modlitwy na szlaku polskich sanktuariów z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER w terminie od 2 do 4 października. Odkryj tajemnicę objawień w Giedrzwałdzie. Zachwyć się perłą baroku w Świętej Lipce. Dotknij historii w Stoczku Klasztornym, miejscu więzienia prymasa tysiąclecia i poczuj pokój franciszkański w Niepokalanowie.
5: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
8: Ekstremalnie niski poziom wody w rzekach Bośni i Hercegowiny. Zakończyła się budowa kanalizacji w Krzyżówce i Roztoce Wielkiej, a w Nowym Sączu trwa odprawa katechetyczna księży części dekanatów diecezji tarnowskiej. Jest 11:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Długotrwała susza i ekstremalnie wysokie temperatury doprowadziły rzeki w Bośni i Hercegowinie do krytycznie niskiego poziomu wody. Eksperci ostrzegają, że skutki suszy mogą być coraz poważniejsze zarówno dla środowiska, jak i gospodarki i mieszkańców. O szczegółach Piotr Piętka.
9: Największym problemem jest brak opadów i utrzymujące się od wielu tygodni wysokie temperatury. Przykładowo w stolicy kraju Sarajewie we wszystkich rzekach przepływających przez miasto woda ma maksymalnie kilkadziesiąt centymetrów. Niski stan rzek oznacza zagrożenie dla ekosystemów, pogorszenie jakości wody, a w niektórych regionach może również utrudnić jej dostawy. Problemy odczuwają także rolnicy, którzy zmagają się z niedoborem wody i stratami spowodowanymi suszą. Hydrolodzy zwracają uwagę, że szczególnie niebezpieczne jest długotrwałe utrzymywanie się niskich stanów wód. Nawet jeśli zacznie padać, odbudowa zasobów wodnych może potrwać długo. Susza staje się więc w Bośni i Hercegowinie problemem nie tylko meteorologicznym. Coraz niższy poziom rzek może mieć bezpośredni wpływ na rolnictwo, zaopatrzenie w wodę, produkcję energii i stan środowiska naturalnego.
8: Powinny już kończyć się utrudnienia w ruchu na ulicy Barskiej w Nowym Sączu. Około 9:40 zderzyły się tu dwa samochody osobowe. Stało się to między światłami a granicą miasta. Strażacy informują, że nie było rannych, auta są już poza jezdnią. Zakończyła się budowa kanalizacji w Krzyżówce i Roztoce Wielkiej. Wykonanie około 10 km sieci było jedną z najważniejszych inwestycji w gminie Łabowa w ostatnich latach, mówiła w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz wójt Marta Słaby. Jak dodała, mieszkańcy mogą już zacząć składać odpowiednie wnioski dotyczące przyłączy.
10: Można to zrobić osobiście w urzędzie, w pokoju numer 18. Można również przesłać wniosek pocztą albo elektronicznie za pośrednictwem doręczeń. Zachęcam mieszkańców, żeby nie odkładali tego na później. W Urzędzie Gminy można uzyskać wszystkie informacje dotyczące wymaganych dokumentów i całej procedury.
8: Kanalizacja w Krzyżówce i Roztoce Wielkiej oznacza nie tylko skok rozwojowy dla mieszkańców, ale też poprawę jakości ochrony środowiska. Jej budowa trwała rok, a koszt wyniósł ponad 2 700 000 zł.
5: Z życia Kościoła.
8: W parafii świętej Małgorzaty w Nowym Sączu trwa odprawa katechetyczna księży części dekanatów diecezji tarnowskiej. Główną tematyką przed rozpoczynającym się rokiem szkolnym są kwestie dalszej marginalizacji przez rząd lekcji religii w szkole. Chodzi o zmniejszenie ich do 1 godziny tygodniowo, niezaliczanie oceny z religii do średniej, czy przesuwanie jej na 1. lub ostatnią godzinę. Jak mówił przed rozpoczęciem odprawy biskup tarnowski Andrzej Jerz, wszystkie te działania służą jednemu celowi.
0: Usiłuje się stworzyć nowego człowieka w oparciu o ten model liberalny, który nie uwzględnia antropologii chrześcijańskiej, nie uwzględnia tego, że człowiek jednak potrzebuje pracy nad sobą, że potrzebuje wspólnoty, że musi pokonywać lenistwo, swoje problemy, trudności, że powinien się rozwijać. No idzie w kierunku takiego modelu, powiedzmy, nieuwzględniającego realizm natury ludzkiej, która wymaga cały czas pracy, korekty i pomocy Boga, i pomocy drugiego człowieka.
8: Na dzisiejszej odprawie katechetycznej księża omawiają też temat katechezy jako misji. Wykłady wygłaszają ksiądz Andrzej Jasnos, ksiądz Łukasz Kazimirek i ksiądz Jakub Kuchta. Dzisiaj po południu w Nowym Sączu swoją odprawę będą mieć także siostry zakonne i katecheci świeccy. A odprawa katechetyczna dla księży i świeckich w najbliższych dniach, dokładnie jutro i pojutrze, odbędzie się też w Tarnowie.
5: RDN kulturalnie.
8: Zenek Martyniuk będzie gwiazdą dożynek powiatu tarnowskiego, które już w najbliższą sobotę odbędą się w Gromniku. Koncert poprzedzą tradycyjne obrzędy dożynkowe, przegląd wieńców i atrakcje dla całych rodzin. Jak mówił w Słowo za Słowo starosta tarnowski Jacek Chudyma, mimo że wokalista disco polo wielokrotnie występował już w regionie, to wciąż przyciąga tłumy na koncerty. A obchody dożynek powiatowych rozpocznie msza święta celebrowana w Amfiteatrze Letnim w Gromniku. Przewidziano też koncert piosenki polskiej, występy zespołów ludowych i 25. powiatowy przegląd wieńca dożynkowego.
3: Będziemy dziękować rolnikom za ich trud, za ich pracę. O 14 rozpoczynamy mszą świętą. To jest bardzo ważna tradycja. U nas bardzo bogaty będzie program, bo wiele występów zespołów ludowych, ale też konkurs wieńców z wszystkich gmin powiatu tarnowskiego, gdzie jest to bardzo dobre pokazanie kunsztu naszych kół gospodyń wiejskich, ale też różnych osób, które przygotowują te wiejce.
8: Koncert Zenona Martyniuka zaplanowano na godzinę 20.30, a patronat medialny nad wydarzeniem objęło radio RDN Małopolska.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Sprawdzamy prognozę pogody, ale szczególnie interesuje nas noc i poranek. Noc bezchmurna, poranek z przewagą słońca. Dlaczego? Otóż wstajemy jutro wcześnie rano, 4:30, i podziwiamy kolejne wydarzenie, czyli częściowe zaćmienie księżyca. Maksimum przypadnie około godziny 6:12. A w ciągu dnia dziś jest słonecznie, maksymalnie 25 stopni, mamy już 22.
0: Było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Reklama.
3: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
4: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Ser carski w plastrach Pilos. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca. Radiowe kino plenerowe.
3: Koniec wakacji? Jeszcze nie! W Siedliszowicach szykuje się wielkie rodzinne pożegnanie lata. Już w niedzielę, 30 sierpnia, na terenach przy Domu Ludowym od 16 piknik pełen atrakcji. Dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, zabawy z druchami OSP, a także frytki, popcorn, lemoniada i inne pyszności. O 19 zaczynamy kino pod gwiazdami. Na ekranie Mija i Biały Lew. Piękna historia niezwykłej przyjaźni. Na ostatnie wakacyjne kino w ramach zadania Kino pod gwiazdami – Profilaktyka przez kulturę zapraszają Stowarzyszenie Rozwoju Siedliszowic u Tatara oraz Burmistrz Żabna. Siedliszowice, 30 sierpnia. Najpierw zabawa, potem film.
4: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na 6. Festiwal Tarnowianie, czyli Święto Ludzi Stąd. Będą koncerty, musical, spektakle, kino, wystawy, spotkania. Zieliński, Śleszyńska, Jakubowska, Kwaśny, Konieczna, Januszkiewicz i inni. Festiwal Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce od 13 do 20 września. Program i bilety na www.csmtarnow.pl.
3: Są obecności, których nie widać, ale które zostają na zawsze. Po stracie dziecka rodzice często zostają sami z bólem i z pytaniami. Wiedza o swoich prawach może być pierwszym krokiem do odzyskania spokoju. Prawo do informacji, prawo do pożegnania, prawo do godności i wsparcia. Nie jesteście sami, jesteśmy tuż obok. Fundacja OPES 139. Projekt realizowany ze środków finansowych województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
4: Nie jesteś sama w Małopolsce. Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
5: Radiowe kino plenerowe.
2: Uwaga smyków! Szykuje się wieczór, którego nie warto przegapić. Już w sobotę plac obok remizy OSP Smyków zamieni się w miejsce rodzinnej zabawy. Od 17.30 czekają na Was kiełbaski z grilla, napoje i dmuchany zamek dla dzieci. A o 19.30 wielki ekran i pełne przygód wakacje Mikołajka. Będzie zabawnie, rodzinnie i zdecydowanie lepiej niż siedzenie w domu. Zaprasza OSP Smyków. Wydarzenie wspierają Smyk Trans Ewelina i Michał Baran oraz Trans Track Wróbel. Partnerzy radny powiatu Kamil Nowak i radny gminy Andrzej Bajor. Smyków, plac obok remizy OSP. Wpadnijcie całymi rodzinami. Mikołajek już czeka.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Lato na zamku w Melsztynie. Spędź wakacyjne niedziele w wyjątkowej atmosferze średniowiecza. Zapraszamy w każdą niedzielę wakacji na zamek w Melsztynie, gdzie czekają na Was warsztaty, gra terenowa, zwiedzanie z przewodnikiem oraz widowiskowe pokazy rycerskie. Od godziny 14 w niedzielę. Lato na zamku w Melsztynie. Szczegóły wydarzenia na Facebooku Lato na zamku w Melsztynie. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
2: Przemierzaj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER najpiękniejsze szlaki wiary, łączące modlitwę w najważniejszych sanktuariach z odkrywaniem historycznych i kulturowych skarbów Włoch. Podczas pielgrzymki samolotowej w terminie od 2 do 9 października oraz autokarowej w terminie od 9 do 18 października.
3: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
5: Lidl, to się opłaca.
3: Przed nami dni gminy Łukowica. 29 i 30 sierpnia Łukowica będzie żyła muzyką, koncertami i świetną zabawą. W sobotę o godzinie 20 wystąpi duet z Pienin, a o 21 Gwiazda Wieczoru, Róże Europy, legenda polskiego rocka i ich niezapomniane przeboje. W niedzielę zaczynamy o 14. Na scenie pojawią się Orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Ewa Nowel z zespołem oraz Kabaret Zachodni. A o godzinie 18 Uniwers. Tacy byliśmy, czy wołanie przez ciszę? To ponadczasowe przeboje, które łączą kolejne pokolenia, a zabrzmią na żywo w Łukowicy. Wieczorem zagra jeszcze Kapela Ludowa Głos Beskidu, a całość zakończy zabawa taneczna do północy. Zapraszają wójt gminy Łukowica oraz dyrektor Goxit w Łukowicy. Partner wydarzenia Powiat Limanowski. Patronat medialny Radio RDN.
6: Co łączy zapach świeżego chleba, dźwięk muzyki i radość wspaniałego świętowania? 29 sierpnia odpowiedź znajdziesz w Lisiej Górze. Dożynki gminne 2026. Najpierw tradycja, potem dobra zabawa. Świerczkowiacy, Vox Vox, Parani Normalni i Wideo. Regionalne smaki, poczęstunek od KGW, atrakcje dla najmłodszych i zabawa taneczna aż do wieczora. 29 sierpnia, Lisia Góra. Przyjdź świętować to, co nasze, z tradycją, muzyką i dobrym nastrojem. Zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Lisiej Górze.
0: Po reklamie.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak! Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: 29 sierpnia 2026 roku, czyli w ostatnią sobotę wakacji, od godziny 14 zapraszamy na festiwal Eko Jamna, który odbędzie się na terenie schroniska Dobrych Myśli w Jamnej. To już czwarta edycja festiwalu organizowanego przez Fundację Edu Mocni wspólnie z Fundacją W Drodze do Marzeń. Festiwal Eko Jamna to wydarzenie o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym, które gromadzi lokalną społeczność, turystów z różnych regionów kraju oraz osoby zainteresowane tematyką ochrony środowiska i życia w bliskości z naturą. Organizatorzy przygotowali dla uczestników moc atrakcji. Spacer przyrodniczy z elementami kąpieli leśnych, warsztaty rękodzielnicze, stoiska przyrodnicze, animacje dla dzieci, możliwość wymiany baterii i makulatury na rośliny. Zwieńczeniem festiwalu będzie koncert zespołu Słodki Całus od Buby, który rozpocznie się o godzinie 18. Zapraszamy dużych i małych. Udział w festiwalu jest bezpłatny. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patron medialny RDN Małopolska.
2: Stop! Nie kończ wakacji bez wizyty w Galerii Żabno. Już 29 sierpnia czeka na Was wielkie pożegnanie wakacji. Ale najpierw zakupy. I zapamiętajcie dobrze. Tylko 29 sierpnia od 7 do 12.45 zrób zakupy za minimum 50 zł w dowolnym sklepie na terenie całej Galerii Żabno. Odbierz kupon, dokończ zdanie i wrzuć go do urny. A potem 13.00 wielki finał. Wybieramy zwycięzców, a na najlepszego czeka rower. Nie zabraknie też dobrej zabawy i licznych atrakcji. 29 sierpnia Galeria Żabno. Kupujesz, bawisz się i możesz odjechać rowerem.
3: Po reklamie.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Policja potwierdza zatrzymanie Radosława Piesiewicza. Szczegóły za moment. Powiemy też o pierwszym małopolskim Dniu Seniora.
2: Na pewno to jest takie wyjście naprzeciw naszym wspaniałym małopolskim seniorom, którzy są aktywni.
1: Minęła 12. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został zatrzymany przez policję. Po przewiezieniu do prokuratury może usłyszeć zarzuty. O szczegółach Aleksander Przoniak.
3: Od rana w miejscu zamieszkania Radosława Piesiewicza policja prowadzi przeszukanie. Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji powiedziała, że zatrzymania dokonano w ramach śledztwa w sprawie giełdy Zonda Krypto.
4: Tutaj do tej sprawy komendant główny policji kilka tygodni temu powołał specjalną grupę, której zadaniem jest wyjaśnienie wszystkich okoliczności.
3: Radosław Piesiewicz jest przewożony do prokuratury krajowej w Katowicach. Tam mężczyzna może usłyszeć zarzuty.
4: Będzie przewieziony do prokuratury krajowej i tam już dalej będą te czynności z nim realizowane procesowe.
3: Śledztwo dotyczy m.in. przejęcia wartościowego zegarka od Przemysława Krala w zamian za pomoc giełdzie Zonda Krypto. Giełda była głównym sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Miała m.in. wypłacać premie polskim sportowcom za medale na Igrzyskach Olimpijskich.
1: Jeszcze tylko dziś będą duże utrudnienia na drodze krajowej 75 między Wielogłowami a Wielopolem. Od ponad 3 tygodni trwa tutaj remont odcinka o długości około kilometra. Tworzą się tam ogromne korki. Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ma jednak dobre wieści dla kierowców.
5: Dziś ostatni dzień dużych utrudnień na wjeździe do Nowego Sącza w Wielogłowach i w Wielopolu. Kładziemy ostatnią wierzchnią warstwę asfaltu, a jutro i w najbliższych dniach już tylko prace wykonywane. Te utrudnienia będą dużo mniejsze niż dotychczasowe. Za kilka tygodni pomalujemy jeszcze asfalt, pomalujemy znaki. Nie możemy zrobić tego od razu z tego względu, że asfalt musi przez kilka tygodni odparować.
1: W trakcie trwających jeszcze prac są zawężenia jezdni lub ruch wahadłowy. Koszt remontu krajówki w Wielogłowach i Wielopolu to około 2,5 miliona złotych.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: To nie jest czas na emeryturę od życia. Coraz więcej osób w podeszłym wieku jest aktywnych i na jesieni życia przeżywa drugą młodość. O seniorach, którzy nie chcą być na marginesie, potrzebują wsparcia i chcą jak najdłużej żyć samodzielnie, mówiła w programie Słowo za Słowo Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego. 17 września odbędzie się pierwszy Małopolski Dzień Seniora. Wydarzenie zaplanowano w Krakowie, a jego organizatorzy chcą nie tylko zaprosić seniorów do wspólnego świętowania, ale przede wszystkim pokazać ich aktywność i potrzeby. Zainteresowanie jest bardzo duże. W wydarzeniu weźmie udział 500 seniorów z całej Małopolski.
2: Na pewno to jest takie wyjście naprzeciw naszym wspaniałym małopolskim seniorom, którzy są aktywni, którzy też mocno działają na różnym polu i też pokazują, że tak naprawdę wiek w dowodzie to tylko liczba i chcemy ich w jakiś sposób docenić. Przygotowaliśmy szereg atrakcji. Będą strefy edukacyjne, zdrowotne, profilaktyczne. Również będzie dobra zabawa. Seniorzy przejdą krótki kurs tańca. Myślę, że wszyscy będą się na tym wydarzeniu dobrze bawić.
1: Bo jak podkreśla Marta Malec-Lech, współczesny senior coraz częściej daleki jest od stereotypu osoby wycofanej i potrzebującej wyłącznie opieki. A dobrym przykładem jest organizowany już po raz 20 plebiscyt Seniorka i Senior Roku poza stereotypem. W konkursie wyróżniane są osoby, które działają społecznie, angażują innych i zmieniają swoje najbliższe otoczenie. Zgłoszenia kandydatów do tegorocznej edycji można przesyłać do 11 września.
0: Z życia Kościoła.
1: Dziś drugi dzień odpustów w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Nowym Sączu. Jezuici zapraszają mieszkańców i pielgrzymów do uczestnictwa w nabożeństwach i mszach świętych. Przed obrazem Matki Bożej Pocieszenia, zwanej też Sądecką Panią, pątnicy od kilkudziesięciu pokoleń wypraszają łaski o uzdrowienia czy nawrócenia. Pracujący w parafii Świętego Ducha jezuita ojciec Wojciech Łokieć sam przeżył tu uzdrowienie właśnie dzięki długoletniej modlitwie. Jak mówi, takich świadectw jest bardzo dużo.
6: Sprawując tutaj posługę tym sanktuarium, spotkałem się z sytuacjami, w których ludzie przychodzili, lekarze wydawali wyrok. Po wypadku ciężkim godziny czy dni są policzone tego człowieka. Odprawialiśmy mszę świętą, ludzie przychodzili, proszę księdza, on wrócił do żywych i zdrowych. Ale to nie jedyny przypadek, o którym ja wiem, bo wiele innych rzeczy cudownych dokonało się. No potrzeba tylko żywej wiary, wytrwałej modlitwy. Zgodnie ze słowem Pana Jezusa, proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam.
1: Dzisiaj do sanktuarium pielgrzymują przede wszystkim rodziny, a odpustu jezuitów potrwa do niedzieli.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Mamy prawie 23 stopnie na termometrach w Tarnowie i to nie koniec. Będzie więcej, zapowiadają synoptycy. Jutro także przewaga słońca i wysokie temperatury w ciągu całego dnia. Chociaż synoptycy gdzieś tam wspominali o jakimś zachmurzeniu i niewielkich opadach. Ale być może te chmury deszczowe nas gdzieś ominą i końcówka lata będzie naprawdę piękna. W poniedziałek nadal utrzymują meteorolodzy, są z tego zdania, że będzie 32 stopnie.
0: Było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: To już czwartek, 27 dzień sierpnia 2026 roku. Jerzy Olszówka, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, to polski czwartek, czyli polskie przeboje bierzemy na tapet.
2: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Z tym jutrem to ja się trochę zagalopowałem. W piątek jednak pogodnie, słonecznie, 28 stopni. W sobotę może nastąpić wzrost zachmurzenia, ale może to nie nastąpić. Natomiast co nam może przynieść kolejny tydzień, czyli tydzień, w którym rozpocznie się nam wrzesień? Nowy miesiąc może rozpocząć się niestety z burzami i opadami, ale termometry pokażą 32, może nawet 33 stopnie w poniedziałek. No i przy tak wysokich temperaturach niewykluczone właśnie wyładowania atmosferyczne. A pierwszy dzień września 27 stopni.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak! Maryja zaprasza właśnie ciebie.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
4: Po reklamie.

kimś więcej niż zmartwieniem chciałbym być wszystkim. To chciał powiedzieć nam, wyśpiewał nam Adam Stachowiak. 18,5 minuty po godzinie 12, tu Radio RDN Małopolska w czwartek 27 sierpnia 2026 roku. 16 minut przed 6 wstało słońce, zajdzie o godzinie 12, o godzinie 19.30, a dzień liczy sobie 7 godzin 12 minut. Jest dłuższy, będzie trwało 13 godzin 46 minut i jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 5 godzin 41 minut 49 sekund, a krótszy już od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny 36 minut i 11 sekund. Na liście świętujących dzisiaj Monika, Małgorzata i Rufus. Wszystkiego naj od całego zespołu Radia RDN Małopolska. Emigranci na falochronie.

Polski Czwartek w Radiu RDN Małopolska. Emigranci na falochronie już za nami, przed nami Zakopower, tak ma być. No i ma być upalnie na koniec wakacji z wysokimi temperaturami do 33 stopni. Także pięknie z nami się będą żegnać. No, żegnają się z nami powoli wakacje. 24,5 minuty po 12. Zakopower.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: teraz supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości Rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Radiowe kino plenerowe.
7: Wakacje powoli dobiegają końca, więc zanim szkolny dzwonek zabrzmi na dobre, spotkajmy się jeszcze przed wielkim ekranem. Już w piątek 28 sierpnia radiowe kino plenerowe zaprasza na parking przed Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Na ekranie Mia i Biały Lew. Wzruszająca i pełna przygód historia niezwykłej przyjaźni dziewczynki i białego lwa. Idealna propozycja na rodzinne zakończenie wakacji. Początek seansu o 19:00. Parking przed Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek przy ulicy Rutnickiego 23. Zapraszają burmistrz Szczucina, Stowarzyszenie Pomoc oraz Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Zakończmy wakacje razem, pod gwiazdami i z dobrym filmem.
8: Po reklamie.
9: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
10: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
11: Dziś i podczas zbliżającego się weekendu nie będziemy szukać słońca. To słońce będzie szukać nas. My będziemy szukać cienia. Tak, wysokie temperatury przed nami, 28 stopni, w poniedziałek nawet 32-33 kreski powyżej zera. Także przewaga słońca dzisiaj jest w całym regionie. Tak jest w Latoszynie, w Lubrze, w Rydlicach, w Wiodłowej, w Ciężkowicach, Zakliczynie, oczywiście w Tarnowie. Temperatury komfortowe, bo 24 stopnie. W nocy temperatura spadnie do 10.
9: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
10: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
11: Jakość powietrza jest dobra, pogoda jak najbardziej zachęca do spacerów. Ciśnienie stabilne, spadać będzie w godzinach popołudniowych w piątek. Tak, po południu będzie spadać. I w sobotę gdzieś nieśmiało, ale pokazują się nam deszczowe chmury w godzinach popołudniowych i może delikatnie pokropić. No i tak na zakończenie dnia absolutnie wskazane takie ochłodzenie. Na barometrach w Tarnowie teraz 997 hektopaskali. Biometr niestety niekorzystny, ale będzie się poprawiać.

0: Reklama. Pan Rembiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
0: No to życzę szczęścia.
1: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
5: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Radiowe kino plenerowe.
7: Koniec wakacji? Jeszcze nie! W Siedliszowicach szykuje się wielkie rodzinne pożegnanie lata. Już w niedzielę, 30 sierpnia, na terenach przy Domu Ludowym od 16 piknik pełen atrakcji. Dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, zabawy z druchami OSP, a także frytki, popcorn, lemoniada i inne pyszności. O 19 zaczynamy kino pod gwiazdami. Na ekranie Mija i Biały Lew. Piękna historia niezwykłej przyjaźni. Na ostatnie wakacyjne kino w ramach zadania Kino pod gwiazdami – Profilaktyka przez kulturę zapraszają Stowarzyszenie Rozwoju Siedliszowic u Tatara oraz Burmistrz Żabna. Siedliszowice, 30 sierpnia. Najpierw zabawa, potem film.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
8: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
9: Już wjeżdżamy na ulicę Tarnowa. Zagęszczenie pojazdów na ulicy Dąbrowskiego, Gumniskiej i Konarskiego. Tutaj prace drogowe spowalniają ruch w stronę ulicy Dąbrowskiego. Tak, jadąc od ulicy Tuchowskiej, tutaj zwalniamy na wysokości zakładu karnego. Na ulicy Tuchowskiej też spory ruch teraz do Konarskiego. Ruch także przy ulicy Łaziennej. Później, jak już mijamy Łazienną, to płynnie jedziemy w kierunku Urszlańskiej i dalej do ulicy Krakowskiej. Niestety na Sikorskiego, na tym rondzie, tutaj na Sikorskiego ruch jest wzmożony. Krakowska, Targowa, Bernardyńska, Szeroka, też obłożone są te ulice. No i sporo samochodów także na Starodąbrowskiej, w tej chwili przy ulicy Lwowskiej, Kołłątaja. Tutaj ciasno i ciasno także od ronda Hetmana Tarnowskiego, od ulicy Starodąbrowskiej do Alei Matki Bożej Fatimskiej Mickiewicza. Samochody jadą wolno. Mijamy to skrzyżowanie i już później płynnie do góry Mickiewicza i później w dół Aleją Solidarności dojeżdżamy do ulicy Klikowskiej. Na Klikowskiej w stronę centrum także sporo samochodów. Słowackiego, Sitki, wolne są od korków Szujskiego, Mościckiego, spokojnie, bez kłopotów dojeżdżamy do Alei Kwiatkowskiego, do Mościc. Wszystkiego bezpiecznego, szerokości.
7: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
8: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
9: Na zegarach 19, 18, już prawie 18 minut do godziny 13. Wytrzymać chce Dawid Kwiatkowski.

0: 12 minut do godziny 13. To czwartek. Czwartek, 27 dzień sierpnia 2026 roku. Muzyka mogłaby sugerować, że mamy poniedziałek. Bardzo mało lubiany. To był poniedziałek, 15 dzień września dokładnie. W 1971 roku, dokładnie właśnie 27 sierpnia, odbyła się premiera filmu Nie lubię poniedziałku w reżyserii Tadeusza Chmielnickiego. Barwna polska komedia. Nakręcona na podstawie autorskiego scenariusza. A ta akcja tego filmu, doskonale chyba Państwo wiedzą, bo nie jeden raz widział ten obraz, rozgrywa się pewnego właśnie pechowego poniedziałku w Warszawie. I ten właśnie film przeważnie został bardzo pozytywnie przyjęty przez krytyków. Różne epizody z życia kilkunastu postaci. Mamy tutaj Francesco Rovanelliego, który przybył do Warszawy, bo chciał podpisać jakiś intratny kontrakt lukratywny. Nieoczekiwanie gubi się w mieście. Mamy tutaj pana milicjanta kierującego ruchem, który musi opiekować się synkiem, nie może go oddać do przedszkola, a żona, z kolei jego żona, ma problemy w pracy, w biurze matrymonialnym. No i wiele, wiele innych przygód, jak Jerzy Turek, pracownik gminnej spółdzielni, w delegacji poszukuje części do kombajnu. Pamiętamy, co to były za części? Treblinki. Znajduje je na wystawie. I ta komedia cieszy z całą pewnością nas do dziś. No a muzyka, której słuchamy, to autorstwa samego Jerzego Dudusia Matuszkiewicza.
1: Tak. Nie lubię poniedziałku.
2: 5:29.
1: Nie masz pojęcia, Polek, jak ja nienawidzę poniedziałku. To wszystko trzeba zaczynać od nowa.
3: Ładnie pan zaczyna od poniedziałku.
4: Prześliczna pani władzy, jak Boga kocham, no przed chwilą tu wsadziłem.
5: Dobry, szefie. Kurka wodna, ratuj nasz plan.
6: Szef.
5: Pojedzie pan kurka wodna do maszynohurtu na Kacprzaka?
6: Siadaj pan.
1: Ja tylko na grochu.
5: To jak to powiedział pan kurka wodna, żeby wsiadać?
7: Ja złożę na pana meldunek. Ja pana nauczę.
8: Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Po głosie go poznam, łobuza. Dzień dobry. Nie daruję mu. Jak mnie w poniedziałek coś z rana wykiwa, dzień dobry. To cały tydzień miałbym taki.
1: Kurwa, jak ja nie lubię poniedziałku.
10: Ja też nie lubię poniedziałku. Ale niech się pan nie martwi, jutro wszystko będzie w porządku.
1: Panie, lubię mandy.
0: A pomysł na Nie lubię poniedziałku wynikł z improwizacji reżysera Tadeusza Chmielewskiego, gdy został przedstawiony nowemu szefowi kinematografii Czesławowi Wiśniewskiemu, który go zapytał o następny projekt. Chmielewski odparł po chwili zastanowienia. Myślę o zrobieniu jakby książki telefonicznej. W filmie występowałoby tyle postaci, ile zmieści się w pełnym metrażu. Na pytanie Wiśniewskiego, czy chodzi o komedię, Chmielewski miał odpowiedzieć: a raczej tak, ale takiego scenariusza nikt mi nie zatwierdzi. Zbyt wiele polega tu na improwizacji. Następnego dnia Wiśniewski oddzwonił, że scenariusz został zatwierdzony do realizacji, mimo że Chmielewski nawet nie rozpoczął jego pisania. Chmielewski opowiadał po latach, że po stresującym dlań procesie produkcji, jak rozpętałem II wojnę światową, znów więc powstał stwór z niczego, czyli z pustej głowy, wielu nieprzespanych nocy i strachu o końcowy rezultat. A końcowy rezultat jest taki, że minęło tyle lat, bo 55, jak dobrze liczę, od 71 roku, Państwo sobie lepiej policzą, bo ja to taki słaby w tych rachunkach jestem, że ta komedia bawi do dziś. Teraz Sid i Nancy, niezwykła też historia i dramatyczna. Robert Gawliński na 8 przed 13. Nie.

historię Sid i Nancy wyśpiewał Robert Gawliński. To historia oparta na faktach, opowieść o takiej toksycznej miłości Sida, basisty kultowej punkowej grupy Sex Pistols oraz jego dziewczyny Nancy. Na zegarach 3,5 minuty do godziny 13. O 13 łączymy się ze studiem wiadomości, które przedstawi Marta Jodłowska. Po nich wracamy do polskich przebojów. Teraz Amelia Andruszczyk z ZW, czyli zaraz wracamy.

0: Reklama.
1: Odkryj bogactwo kultury, zabytków i piękna krajobrazów w atmosferze modlitwy, wspólnoty i wypoczynku podczas pielgrzymek z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER. W ofercie biura Gruzja i Armenia, Kreta, Malta, Medjugorje, Portugalia, Hiszpania, Francja, Sycylia, Włochy, Kostaryka, Maroko oraz Meksyk.
2: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
0: Po reklamie.
6: W najbliższy weekend odbędzie się krajowy trening reagowania.
7: Ten trening reagowania przeznaczyliśmy na doprecyzowanie informacji dotyczących systemów alarmowych.
6: Prezydium Konferencji Episkopatu Polski opublikowało oświadczenie dotyczące wychowania młodego pokolenia. Jest 13:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Jak brzmią i co oznaczają syreny alarmowe, jak postępować w trakcie zagrożenia i gdzie szukać schronienia? To wszystko będzie można przećwiczyć podczas krajowego treningu reagowania. Spotkania z przedstawicielami służb i władz samorządowych odbędą się w ten weekend w 1400 miejscach w całym kraju, mówi zachodniopomorski wojewoda Adam Rudawski.
7: Ten trening reagowania przeznaczyliśmy na doprecyzowanie informacji dotyczących systemów alarmowych, czyli uczymy obywateli, jakie mamy w Polsce sygnały, przypominam, teraz są tylko dwa, i co zrobić po usłyszeniu tego sygnału, jak należy korzystać z nowoczesnych narzędzi, tak jak alarm RCB czy aplikacja RSO.
6: Ćwiczenia mają nauczyć nas reagowania w sytuacjach kryzysowych, takich jak pożar, powódź czy zagrożenie wojenne. Listę punktów, gdzie w ten weekend odbędą się szkolenia, można znaleźć na stronach urzędów wojewódzkich.
8: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
6: Oczyszczalnia ścieków w Łęce może rozpocząć pracę. Jest już umowa między gminą Korzenna a sądeckimi wodociągami. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
9: Podpisanie umowy na dostawę wody usuwa najważniejszą przeszkodę w funkcjonowaniu oczyszczalni. Otwiera to nowe możliwości dla mieszkańców Kołniszowej, Łęki i Siedlec, którzy będą teraz mogli korzystać z kanalizacji. Na uruchomienie systemu czekało co najmniej kilkadziesiąt gospodarstw, bo sieć z przyłączami była już gotowa wcześniej, ale nie pozwalały na to przedłużające się rozmowy z wodociągami, przekazuje Urząd Gminy Korzenna. Ostatecznie osiągnięto porozumienie. Zakończyły się już odbiory, ale sama instalacja jest jeszcze w rozruchu. To może potrwać kilka dni, ponieważ procesy biologiczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni wymagają czasu. Po rozruchu do oczyszczalni zaczną już stopniowo trafiać ścieki z nowych przyłączy. Budowa oczyszczalni to koszt ponad 14 milionów złotych, ale gmina pozyskała na ten cel 10 milionów złotych dofinansowania.
6: Są uczennicami liceum i szkoły podstawowej, a już podbijają lokalne sceny. Kapela Wirsycki gościła w audycji Biesiadna Środa na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, a tworzą ją dziewczyny pochodzące z Lubomierza, Rabki Zdrój, Rokicin Podhalańskich i Tenczyna. Grają na skrzypcach, akordeonie czy na basie góralskim. A wszystko zaczęło się w Małej Armii Janosika, mówi Anna Dawiec.
10: W zespole, do którego nadal należymy, poznałyśmy się tam i zaproponowałam Oli założenie nawet nie kapeli, a zespołu, w którym będziemy grać na ślubach skrzypce i pianino, bo Ola jest po szkole muzycznej na pianinie. No i potem przerodziło się to w pomysł kapeli, do której dołączyła Asia, Milena, no i

0: A kapelę tworzą Anna Dawiec, Joanna Karkula, Aleksandra Łapka, Milena Góra i Ada Albrzykowska. Dziewczyny mają już za sobą występ w telewizji, a także na wielu wydarzeniach, między innymi podczas Zagórzańskiego Lata w Mszanie Górnej. Kapela ma też na koncie pierwszy teledysk zatytułowany Od Holi. Rozmowę znajdziecie na rdn.pl.
1: Z życia Kościoła.
0: Prezydium Konferencji Episkopatu Polski opublikowało oświadczenie dotyczące wychowania młodego pokolenia. Dokument porusza m.in. kwestie lekcji religii, edukacji zdrowotnej, a także roli rodziców, szkoły, kościoła i państwa w procesie wychowania. Biskupi apelują o poszanowanie prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Krytycznie odnoszą się do zmian dotyczących organizacji lekcji religii w szkołach oraz obowiązkowego charakteru edukacji zdrowotnej. W najbliższą niedzielę, 30 sierpnia, oświadczenie będzie odczytywane w kościołach diecezji tarnowskiej, a pełna treść dokumentu dostępna jest na stronie internetowej Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Pogodnie, słonecznie i tak będzie do końca dnia, bez opadów. Na termometrach w Tarnowie już 25 stopni i chyba to jeszcze nie koniec na dzisiaj, jeżeli chodzi o wysokość temperatury. Niska będzie w nocy, 10 kresek, czyli poranek, jutrzejszy i dzisiejszy wieczór mogą być chłodne. Jutro przewaga słońca, 27-28 stopni, w sobotę w godzinach popołudniowych niewykluczone, że popada deszcz.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Pięć minut po godzinie 13, tu Radio RDN Małopolska. Już mamy 27 dzień sierpnia 2026 roku. Na liście świętujących Amadeusz, Cezary, Dominik, Fortunat, Marcelin, Maneta, Małgorzata. Na S mamy Sabiniana. Nie ma Staszka, ale mamy fraszkę dla Staszka od budki suflera. Wszystkiego dobrego.

0: Krzysztof Cugowski, Budka Suflera i fraszka dla Staszka. Ot, taka fraszka, a trochę zabawna. Żywot Wesołka mnie się przypomniał. Wiesław Brudziński jest autorem tejże właśnie fraszki. Pędzę Wesołka, żywot uparty, choć jedna myśl mnie przeraża. Wielu obraża się nie na żarty, większość na żarty się obraża.
1: Reklama.
2: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na 6. Festiwal Tarnowianie, czyli Święto Ludzi Stąd. Będą koncerty, musical, spektakle, kino, wystawy, spotkania. Zieliński, Śleszyńska, Jakubowska, Kwaśny, Konieczna, Januszkiewicz i inni. Festiwal Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce od 13 do 20 września. Program i bilety na www.csmtarnow.pl.
3: Przeżyj wyjątkowy czas łaski i modlitwy na szlaku polskich sanktuariów z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER w terminie od 2 do 4 października. Odkryj tajemnicę objawień w Giedrzwałdzie. Zachwyć się perłą baroku w Świętej Lipce. Dotknij historii w Stoczku Klasztornym, miejscu więzienia prymasa tysiąclecia i poczuj pokój franciszkański w Niepokalanowie.
2: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl. Przed nami dni gminy Łukowica. 29 i 30 sierpnia Łukowica będzie żyła muzyką, koncertami i świetną zabawą. W sobotę o godzinie 20 wystąpi duet z Pienin, a o 21 gwiazda wieczoru. Róże Europy, legenda polskiego rocka i ich niezapomniane przeboje. W niedzielę zaczynamy o 14. Na scenie pojawią się orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Ewa Nowel z zespołem oraz Kabaret Zachodni. A o godzinie 18 Uniwers. Tacy byliśmy, czy wołanie przez ciszę? To ponadczasowe przeboje, które łączą kolejne pokolenia, a zabrzmią na żywo w Łukowicy. Wieczorem zagra jeszcze kapela ludowa Głos Beskidu, a całość zakończy zabawa taneczna do północy. Zapraszają wójt gminy Łukowica oraz dyrektor Goksit w Łukowicy. Partner wydarzenia Powiat Limanowski. Patronat medialny Radio RDN.
1: Po reklamie.
0: Teraz letni deszcz, którego nie musimy się obawiać, przynajmniej dzisiaj, jutro w godzinach popołudniowych ewentualnie taki może się pojawić. A już za chwilę na antenie Radia RDN Małopolska pojawi się audycja Rodzina w sercu Małopolski.

0: RDN Małopolska 103,6 FM. Region jest nasz.
1: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu.
2: Dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku naszego cyklu Rodzina w sercu Małopolski śladami świętego Jana Pawła II, patrona województwa małopolskiego. Dzisiaj pragniemy zatrzymać się przy temacie, który stanowi żywe serce papieskiego nauczania, przy świadectwie codziennego życia chrześcijańskiej rodziny. Nasz patron wielokrotnie powtarzał, że rodzina jest pierwszą i najważniejszą szkołą miłości, wiary oraz społecznego współżycia. Nie uczymy się tego z samych podręczników, ale z namacalnych, pięknych przykładów, które rosną wokół nas na małopolskiej ziemi. Dzisiaj w naszym studiu gościmy wyjątkową, wielodzietną rodzinę z naszego regionu, która udowadnia, że w wymagających realiach XXI wieku można nie tylko zachować, ale i pięknie rozwijać tradycyjne wartości katolickie. Są z nami państwo Katarzyna i Dariusz Skrzyniarzowie oraz ich czwórka wspaniałych dzieci – Janek, Antoś, Zosia i Marysia. Pani Kasia na co dzień z sercem pracuje jako przedszkolanka, pan Dariusz mierzy się z wyzwaniami pracy w korporacji, a ich dom to miejsce, gdzie słowa Jana Pawła II stają się żywym drogowskazem. Szczęść Boże!
3: Szczęść Boże!
4: Szczęść Boże! Dobre.
2: Zacznijmy od kwestii fundamentalnej. W dzisiejszym świecie otwarcie się na liczne potomstwo bywa przez wielu traktowane jako ogromne ryzyko albo wręcz przeżytek. Wychowują państwo czwórkę dzieci. Jak z perspektywy małopolskich rodziców postrzegają państwo tę papieską prawdę, że wielodzietność to nie ciężar, ale przede wszystkim niezwykłe bogactwo i dar?
3: Każde dziecko to dar od Boga. Oboje pochodzimy z rodzin wielodzietnych i zawsze chcieliśmy, żeby nasza rodzina też taką była. Uważamy, że Pan Bóg dzieciom błogosławi, a my tylko z tego korzystamy. Czujemy na co dzień obecność i opiekę opatrzności Bożej, bo bez niej ciężko byłoby czasami poradzić sobie z wyzwaniami codzienności. Każda rodzina wymaga odpowiedzialności i sprawnej organizacji. Tak też jest w naszym przypadku. Obowiązków jest może troszkę więcej, ale wspieramy się na każdym kroku i uczymy nasze dzieci odpowiedzialności za siebie, wzajemnie, ale także, że czasem my jest ważniejsze niż ja. Każde z naszych dzieci wnosi w nasze życie zupełnie coś innego. Staramy się dużo spędzać z nim czasu. Lubimy obserwować, jak różne mają podejście do tych samych spraw i jak wzajemnie się uzupełniają. Nasze dzieci w pewnym sensie naturalnie uczą się empatii, dzielenia się, cierpliwości, pomocy innym, a czasem i odpowiedzialności za siebie i swoje rodzeństwo. I to chyba przynosi im największą radość i satysfakcję.
2: Pan Dariusz na co dzień pracuje w dynamicznym środowisku korporacyjnym, gdzie presja czasu i wyników bywa ogromna. Z kolei święty Jan Paweł II w encyklice Laborem Exercens przypominał o pierwszeństwie osoby przed rzeczą i o tym, że praca ma służyć rodzinie, a nie ją niszczyć. Jak udaje się panu zachować ten zdrowy balans i chronić przestrzeń domu przed pracoholizmem?
4: Owszem, praca jest ważnym elementem życia i nie ma co ukrywać, pozwala zadbać o to, czego na co dzień potrzebujemy. Dlatego rzeczywiście łatwo jest przegapić ten moment, kiedy staje się ona ważniejsza od rodziny. Ale jest takie powiedzenie, że jedynymi osobami, które będą pamiętały o tym, że pracowałeś do późna, będą twoje dzieci. Dlatego myślę, że na co dzień oboje staramy się pamiętać o tym, że praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy i stawiać naszą rodzinę na pierwszym miejscu. Mam na szczęście możliwość pracy zdalnej, co też pozwala zaoszczędzić nam trochę czasu, który normalnie pewnie przeznaczyłbym na dojazdy, a dzięki temu możemy więcej czasu spędzać wspólnie. Stabilizacja zawodowa jest ważna, by zapewnić rodzinie byt, ale dzieci potrzebują przede wszystkim obecności ojca, matki, a czas niestety leci szybko, a dzieci dorastają, a relacje, które zbudujemy teraz, będą owocowały w przyszłości, a moim zdaniem to relacje właśnie są walutą szczęścia.
2: Pani Kasia realizuje się zawodowo jako przedszkolanka, a więc na co dzień towarzyszy najmłodszym w ich rozwoju. To doświadczenie z pewnością przekłada się również na domowe ognisko. Jan Paweł II zawsze podkreślał, że wychowanie to proces serca. Jak udaje się pani przenieść tę pedagogikę miłości na grunt własnej czwórki dzieci, dbając o to, by każdemu poświęcać wystarczająco dużo czasu?
3: Praca w przedszkolu uczy przede wszystkim cierpliwości i dostrzegania, że każde dziecko rozwija się we własnym tempie i wymaga indywidualnego podejścia. W naszym domu też tak jest. Każde z naszych dzieci ma swój charakter. Staram się więc poświęcać im swoją uwagę i każde z nich wie, że zawsze znajdę czas, by porozmawiać o sprawach dla niego ważnych. Oboje staramy się, żeby dzieci czuły, że są dla nas ważne i zawsze pomożemy im rozwiązać ich problemy, że zawsze mogą na nas liczyć. Przygotowanie pedagogiczne w połączeniu z wiarą pomaga mi tworzyć w domu atmosferę, w której dzieci czują się bezwarunkowo kochane i akceptowane, a tego czasem w tym zabieganym świecie chyba dzisiaj brakuje. Jan Paweł II wielokrotnie powtarzał rodzinom, że autentyczna troska i miłość wymagają wysiłku, ale też pracy nad własnym charakterem. Miłość rodzicielska nie wymaga rezygnacji z zasad i akceptacji byle jakości. Uważam, że mądrze kochać dzieci, to znaczy pragnąć ich dobra, co owszem wiąże się z mądrą troską, ale też stawianiem im wymagań.
2: Jesteście Państwo znani jako rodzina żyjąca wartościami katolickimi. Wiemy jednak, że współczesna kultura laicyzuje się, a młode pokolenie często staje przed dylematami wiary. W jaki sposób w Waszym domu praktykowana jest ta codzienna pobożność, by była ona dla dzieci naturalnym środowiskiem, a nie narzuconym obowiązkiem?
4: Myślę, że podstawą jest autentyczność. Dzieci natychmiast wyczuwają fałsz i religijność taką na pokaz. Nasza wiara nie ogranicza się do niedzielnej mszy świętej, ale towarzyszy nam każdego dnia. Dbamy o codzienną wspólną modlitwę. Dzieci widzą, że wiara i Pan Bóg jest dla nas ważny. Chłopcy też przyjęli już sakrament Komunii Świętej i bardzo zależało nam na tym, aby ten czas przygotowania do tego sakramentu był skoncentrowany na autentycznym zrozumieniu istoty wiary, a nie, jak to czasem bywa, na porządku i organizacji przyjęcia. Rozmawiamy z dziećmi o ich wątpliwościach, staramy się na tyle, ile umiemy je wyjaśniać, czasem sięgając wspólnie do Pisma Świętego czy innych książek. Chcemy zasiać w ich sercach ziarno żywej wiary, które przetrwa wszelkie burze dorosłego życia i kryzysy współczesnego świata.
2: Nasz papieski cykl audycji mocno akcentuje, że dom rodzinny to pierwsze miejsce, gdzie odkrywa się i rozwija talenty, które Pan Bóg złożył w sercu każdego człowieka. Wiemy, że w Państwa domu niezwykle ważną rolę odgrywa muzyka. Dzieci grają w zespołach, a Janek i Jantoś dodatkowo z dumą służą jako ministranci przy ołtarzu. Jak udaje się Państwu wspierać te piękne pasje i jak zaangażowanie w życie parafii pomaga w wychowaniu synów na odpowiedzialnych mężczyzn?
3: Tak, Janek jest już ministrantem, a Antek jako aspirant jeszcze przygotowuje się do tej służby. Obaj chłopcy grają w orkiestrze, a być może niebawem dołączy do nich również Zosia. W naszej parafii liturgiczna służba ołtarza to fajna, zgrana grupa, więc chłopcy bardzo chętnie angażują się w te obowiązki. Uczą się tam odpowiedzialności, punktualności i szacunku do sakrum. Widzimy, że formacja liturgiczna daje im zdrowe męskie wzorce oraz uczy, że wiara to nie tylko teoria, ale także konkretna, codzienna służba dla wspólnoty parafialnej. Razem z przyjaciółmi, którzy mają dzieci w podobnym wieku, prowadzimy również parafialną scholę dziecięcą, gdzie chłopcy i Zosia razem z innymi dziećmi grają i śpiewają, ubogacając liturgię. Muzyka to tylko jeden z elementów, ale staramy się wspierać nasze dzieci we wszystkich ich pasjach i zainteresowaniach, co rzeczywiście czasem logistycznie nie jest łatwe, ale możemy liczyć na pomoc dziadków i przyjaciół, więc myślę, że całkiem sprawnie udaje się to wszystko pogodzić.
2: Komunikacja w małżeństwie i w rodzinie to temat rzeka, a współczesne statystyki rozwodowe pokazują, że mamy wielki kryzys, który dotyka trwałości związków. Jan Paweł II pisał o dialogu jako drodze do komunii osób. Jak państwo przy intensywnej codzienności, zmęczeniu dbają o relację małżeńską, która przecież jest fundamentem dla bezpieczeństwa dzieci?
4: Jesteśmy przede wszystkim małżeństwem, a dopiero potem rodzicami. I mimo, że jesteśmy małżeństwem już od 13 lat, to ciągle staramy się dbać i pielęgnować nasz związek. Dużo ze sobą rozmawiamy, nie tylko o codziennych sprawach, rodzinnej logistyce, ale staramy się też od czasu do czasu znaleźć czas tylko dla siebie, pójść do kina czy na tak zwaną randkę. Myślę, że duże znaczenie ma to, że cały czas jesteśmy dla siebie najlepszymi przyjaciółmi i nam obojgu nieustannie zależy na tym, byśmy tworzyli udany związek. Staramy się, parafrazując słowa Jana Pawła II, wymagać przede wszystkim od samych siebie. Nawet jeśli natłok obowiązków i zmęczenia bierze górę, potrafimy się wzajemnie uzupełniać i wspierać. Ta wzajemna czułość i szacunek, jakie sobie okazujemy w codziennych gestach, to chyba najlepszy wzorzec miłości, jaki podpatrują u nas dzieci. A dzieci obserwują rodziców cały czas i często starają się ich naśladować.
2: Praca w korporacji, praca w przedszkolu, prowadzenie domu, czwórka dzieci, to wszystko brzmi jak harmonogram na dobę, która musiałaby mieć chyba 48 godzin. Skąd państwo czerpią siłę i ten życiowy entuzjazm do tego, by nie ulec takiemu wypaleniu i zniechęceniu, które tak często dotyka współczesnych rodziców?
3: Przede wszystkim z obserwacji naszych dzieci, ich codziennej radości, zmagań i tego, jak Janek, Antek, Zosia i Marysia wypełniają nasz dom. Rodzicielstwo to najpiękniejsza przygoda, jaką Pan Bóg dla nas przygotował. Nie traktujemy tego jako pasma wyrzeczeń czy konieczności rezygnacji z własnych planów czy zainteresowań. I bywa tak, że doba jest rzeczywiście za krótka, ale to też wymaga od nas właściwego ustawienia priorytetów. Nie marnujemy czasu na bezmyślne oglądanie telewizji czy przeglądanie mediów społecznościowych, ale staramy się każdy wolny czas poświęcać z dziećmi. Dużą pomocą dla nas są też dziadkowie. Dzięki zaangażowaniu babci i dziadka, na których zawsze możemy liczyć, no nie ukrywam, łatwiej jest ogarnąć logistykę codziennego życia. I ostatecznie to właśnie ta domowa, pełna gwaru, radości, codzienność ładuje nasze życiowe akumulatory oraz daje nam takie poczucie spełnienia.
2: Na koniec chciałbym zapytać o autorytet rodzicielski. Dzisiaj tradycyjne autorytety upadają, a internet i rówieśnicy dyktują trudne warunki. Jak mądrze stawiać granice dzieciom, by wychować ich na wolnych, ale odpowiedzialnych ludzi, wiernych wartościom chrześcijańskim?
4: Myślę, że rzeczywiście w obecnych czasach dla rodziców jest to duży dylemat. Czasem wydaje nam się, że obecnie zaburzyło się troszeczkę pojęcie autorytetu i w pewnym sensie takimi osobami dla młodych stają się ludzie znani po prostu z tego, że są znani, niekoniecznie prezentując jakiekolwiek wartości czy poziom. W gronie rówieśników oraz bombardujących mediów społecznościowych rzeczywiście trudno jest się czasem dzieciom w tym odnaleźć. Ale naszym zdaniem autorytetu nie można zbudować ani krzykiem, ani zakazami. Granice są oczywiście potrzebne, ale autentyczność i konsekwencja, a przede wszystkim czułość i potrzeba wysłuchania oraz rozmowa o sprawach dla dzieci ważnych budują wzajemny szacunek. Mamy to szczęście, że jesteśmy z pokolenia Jana Pawła II. Opowiadamy dzieciom o jego pielgrzymkach do Polski, w których mieliśmy szczęście uczestniczyć. Podróżujemy też po Polsce, staramy się zaciekawić je naszą historią. Dużo z nimi rozmawiamy, pozwalamy i angażujemy ich na tyle, na ile to możliwe w podejmowanie rodzinnych decyzji i szanujemy ich zdanie. Chcemy, aby nasze dzieci wiedziały, że w domu zawsze znajdą miłość, która nie stawia warunków, ale potrafi też mądrze wymagać dla ich własnego dobra.
2: Państwu, Katarzynie i Dariuszowi oraz całej wspaniałej czwórce rodzeństwa dziękuję za tę niezwykle budującą i pełną nadziei rozmowę. Dziękuję za wasze świadectwo wiary i miłości. Rozmowa z naszymi dzisiejszymi gośćmi ukazuje najpiękniejszą prawdę, która leży u podstaw całego naszego radiowego cyklu. Nauczanie świętego Jana Pawła II nie jest zamkniętym rozdziałem w historii, ale żywą, pulsującą rzeczywistością, która realizuje się pod dachami małopolskich domów. Przykład rodziny skrzyniarzów udowadnia, że praca w korporacji, trud wychowania, pasje muzyczne i służba liturgiczna mogą tworzyć harmonijną całość, jeśli spoiwem jest autentyczna wiara i miłość małżeńska. To właśnie w takich domach, gdzie czas poświęcony dzieciom staje się najcenniejszą walutą, rodzi się silna i bezpieczna przyszłość naszego regionu. Idąc śladami patrona Małopolski, odkrywajmy na nowo, że największym skarbem, jaki możemy ofiarować światu, jest święta, silna i wierna Bogu rodzina. Niech to piękne świadectwo dodaje nam odwagi w nadchodzącym tygodniu. Do usłyszenia.
1: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.

0: Reklama.
1: Stop! Nie kończ wakacji bez wizyty w Galerii Żabno. Już 29 sierpnia czeka na Was wielkie pożegnanie wakacji. Ale najpierw zakupy. I zapamiętajcie dobrze. Tylko 29 sierpnia od 7 do 12.45 zrób zakupy za minimum 50 zł w dowolnym sklepie na terenie całej Galerii Żabno. Odbierz kupon, dokończ zdanie i wrzuć go do urny. A potem 13.00 wielki finał. Wybieramy zwycięzców, a na najlepszego czeka rower. Nie zabraknie też dobrej zabawy i licznych atrakcji. 29 sierpnia Galeria Żabno. Kupujesz, bawisz się i możesz odjechać rowerem.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
0: Po reklamie.
9: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
10: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
11: W całej Małopolsce, w Polsce południowo-wschodniej dużo pogodnego nieba. Przewaga słońca, tak będzie do końca z dnia. Bezchmurne niebo także w nocy, ale tutaj niska temperatura, bo tylko 10 kresek powyżej zera. Jutro przewaga słońca, 27-28 stopni. W godzinach popołudniowych jutro może popadać deszcz. W niedzielę bardzo przyjemnie, przyzwoite temperatury. Na poniedziałek synoptycy zapowiadają nawet 32-33 stopnie.
9: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
10: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
11: Ania Karwan teraz w Polski Czwartek. Wiem, co było warto. Na zegarach 13.34. Za chwilę Ira. Trochę wolniej. Nie.

0: Ira i Artur Gadowski radzi trochę wolniej. Którędy trochę wolniej, a którędy troszeczkę szybciej, ale oczywiście zgodnie z przepisami ruchu drogowego przejedziemy ulicami Tarnowa, o tym za chwilę.
1: Reklama.
2: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: 29 sierpnia 2026 roku, czyli w ostatnią sobotę wakacji, od godziny 14 zapraszamy na festiwal Eko Jamna, który odbędzie się na terenie schroniska Dobrych Myśli w Jamnej. To już czwarta edycja festiwalu organizowanego przez Fundację Edu Mocni wspólnie z Fundacją W Drodze do Marzeń. Festiwal Eko Jamna to wydarzenie o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym, które gromadzi lokalną społeczność, turystów z różnych regionów kraju oraz osoby zainteresowane tematyką ochrony środowiska i życia w bliskości z naturą. Organizatorzy przygotowali dla uczestników moc atrakcji. Spacer przyrodniczy z elementami kąpieli leśnych, warsztaty rękodzielnicze, stoiska przyrodnicze, animacje dla dzieci, możliwość wymiany baterii i makulatury na rośliny. Zwieńczeniem festiwalu będzie koncert zespołu Słodki Całus od Buby, który rozpocznie się o godzinie 18. Zapraszamy dużych i małych. Udział w festiwalu jest bezpłatny. Projekt realizowany przez

0: wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patron medialny RDN Małopolska.
1: Po reklamie.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
3: Wolniej poruszamy się teraz ulicami Gumniską, Dąbrowskiego, Konarskiego do ulicy Tuchowskiej, na Tuchowskiej także ciasno. W kierunku Dąbrowskiego ruch wzmożony, ale płynniej poruszamy się. Dajcie znać, czy jeszcze na ulicy Konarskiego na wysokości sądu, wysokości zakładu karnego trwają prace związane chyba z kanalizacją. Tutaj jeden pas zajęty w stronę Dąbrowskiego był jeszcze przed południem. Na Narutowicza od Tuchowskiej płynnie, od Krakowskiej jedziemy też spokojnie do ulicy Tuchowskiej. Krakowską wolniej poruszamy się w kierunku Targowej i na Bernardyńskiej, i na Szerokiej, i na Lwowskiej do ulicy Dąbrowskiego też jest ruch wzmożony. Szybciej przejedziemy ulicami Mickiewicza, Aleją Solidarności, błyskawicznie docieramy do ulicy Klikowskiej, tym ciągiem komunikacyjnym jedziemy do ulicy Szkotnik, chociaż tutaj na Szujskiego przy Szkotnik, ale tylko na chwilę zatrzymują nas światła. Później już Szujskiego, Mościckiego do ulicy Kwiatkowskiego, dalej Kwiatkowskiego jedziemy spokojnie do Mościc. 300 Wyszyńskiego, elektryczna tutaj także płynie. Bez większych problemów. Na Klikowskiej przy elektrycznej ruch nieco większy. Aleja Jana Pawła II jest wolna od korków. Na ulicy Krzyskiej teraz więcej pojazdów przy spokojnej. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
3: Na kwadrans przed 14:00 Urszula. Nie.

Urszula i ja płaczę. 12 minut do 14, tu Radio RDN Małopolska, 27 dzień sierpnia 2026 roku. Dokładnie w 2024, 27 sierpnia, zmarła Arena Rolska, aktorka i piosenkarka, gwiazda estrady i kabaretu. Szczyt jej kariery przypadł na lata 60. i 70. XX wieku. Wylansowała wiele przebojów, takich jak piosenka Prawdę ci powie, Nie oczekuję dziś nikogo, Złoty pierścionek, Na francuskiej jeszcze... Poczekajmy. Rena Rolska współpracowała z kabaretami Pineska i Dreszczowiec. Występowała w cieszącym się wielką popularnością radiowym podwieczorku przy mikrofonie. Słuchacze oczekiwali na jej występy w roli uczennicy w skeczu, który tradycyjnie zaczynał się od słów prowadzącego: Rolska do tablicy. Śpiewała na festiwalach w Opolu, była laureatką pierwszej nagrody na pierwszym festiwalu piosenki polskiej w 1961 roku w Warszawie. W tym samym roku została też wyróżniona na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie. Dokonała licznych nagrań dla Polskiego Radia oraz płyt. Koncertowała w kraju i za granicą, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Belgii, Austrii oraz Związku Radzieckim. Piosenki ze swojego repertuaru wykonywała w kilku językach. W latach 71-78 była związana z warszawskim teatrem Syrena. Jednym z przebojów Reny Rolskiej był utwór Złoty pierścionek z muzyką Jerzego Wasowskiego i słowami Romana Sadowskiego.

0: O tym, jak powstała piosenka Złoty Pierścionek, Rena Rolska opowiadała w 2001 roku.
1: Wyjechałam do Stanów Zjednoczonych na swój pierwszy wyjazd i przywiozłam stamtąd piosenkę refrena, czyli Konarskiego, tego, który napisał Czerwone Maki pod Monte Cassino. Jego piosenkę pod tytułem Kataryniarz. On bardzo tęsknił za Polską, o Warszawie, o kataryniarzu warszawskim napisał piosenkę. Po powrocie zaśpiewałam ją w podwieczorku przy mikrofonie, no i posłyszał to Roman Sadowski. No i sobie pomyślała, co to ja jestem gorszy, napisał Złoty Pierścionek.
0: Wspominała także okoliczności poznania swojego męża, Mariana Jonkajtysa, aktora, reżysera i poety zmarłego w 2004 roku.
1: Zaczęło się od podwieczorku przy mikrofonie. Ja tam śpiewałam, któryś tam już z kolei raz i przyszedł taki młody reżyser, powiedział, że będzie reżyserował pierwszy festiwal, wtedy to się nazywało w cudzysłowie trochę, bo nie było tradycji festiwali polskich piosenek jeszcze. Będzie reżyserował pierwszy festiwal piosenki polskiej, no i zaprasza mnie do niego. Dostałam do wykonania dwie piosenki, z czego jedna z nich pod tytułem Piosenka Prawdy Ci Powie zajęła pierwsze miejsce.
0: Po ogłoszeniu stanu wojennego w grudniu 1981 roku Rena Rolska zrezygnowała z występów estradowych. Wraz z mężem Marianem Jonkajtysem zajęła się rzeźbiarstwem i pisaniem ikon.
1: Połknęłam bakcyla, od razu wpuściłam całe swoje chęci, żeby coś robić, bo mi się to strasznie podobało. Potem jeszcze zaczęłam te ikony malować. No byłam bardzo zadowolona, że się tym zajęłam. Po prostu i może dlatego nie brakowało mi śpiewania.
0: Wśród kilkudziesięciu utworów z repertuaru artystki są też te związane ze stolicą. Między innymi Złoty Pierścionek, opowiadający o warszawskim kataryniarzu, Warszawskie wróble oraz Na francuskiej. To właśnie tę piosenkę z muzyką Ryszarda Sienickiego i słowami Bogusława Choińskiego oraz Jana Gałkowskiego Rena Rolska wylansowała w 1960 roku.
1: Na

0: i cień.
1: Rena Rolska debiutowała na estradzie w 1955 roku w koncercie w hali Gwardii z Orkiestrą Taneczną Polskiego Radia pod dyrekcją Jana Cajmera. W 1956 roku zagrała w filmie Sam pośród miasta u boku Zbigniewa Cybulskiego. W latach 90. była bohaterką dokumentu zatytułowanego Rena Rolska. W 2002 roku została uhonorowana złotym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Przypomnę, Rena Rolska zmarła 7 sierpnia w 2024 roku.
2: Radio RDN Małopolska.
1: Na zegarach 7 minut do 14. One step za mało.

0: One step i za mało. No czego dzisiaj możemy mieć za mało? No promieni słonecznych na pewno nie. Tak, dzisiaj mamy wystarczającą ilość promieni słonecznych. Za mało na termometrach, no też bardzo przyzwoicie, temperatury komfortowe 25 stopni. Czyli co? W sumie nie jest źle. Tak by mogło już być przez cały weekend. Prawda? No i tego się trzymajmy. A po weekendzie będzie za dużo, bo aż 32 kreski 33 powyżej zera. Więcej o pogodzie za chwilę.
1: RDN Małopolska.

0: 103 i 6 FM. Region jest nasz.
1: Przed pogodą wiadomości o 14.
2: Reklama.
3: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
4: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
5: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Odkryj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER niezwykłe śródziemnomorskie szlaki wiary łączące ślady świętego Pawła i innych apostołów z antyczną historią i miejscami biblijnymi, gdzie rodziło się chrześcijaństwo. Podczas pielgrzymki na Maltę w terminie od 1 do 8 października oraz na Kretę połączoną z rejsem na Santorini w terminie od 16 do 23 października.
7: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
8: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując dwa produkty szkolne, drugi tańszy kupisz aż 50% taniej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Po reklamie.
12: Przed szkołami w regionie pojawią się policjanci, będą kontrole pieszych, rowerzystów i kierowców.
13: Akcja ma na celu uświadomienie tych zagrożeń związanych z ruchem pieszych, ruchem rowerowym, ruchem hulajnogą, które są bardzo popularne.
12: Sprawdzimy też, jak idzie budowa drogi w Kasinie Wielkiej.
14: Stanie się dobrą alternatywą dla 28.
12: Na zegarze 14. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. To bardzo niebezpieczny region z warunkami trudnymi do ujarzmienia, mówi o powodzi w Nepalu podróżnik Tomasz Habdas. Granica między chińskim Tybetem a Nepalem to miejsce szczególnie nieprzewidywalne i nikt nie jest w stanie przygotować się na takie kataklizmy, mówi ekspert.
15: To potęga, no to jest przeogromna woda, która po prostu zmiotła oba brzegi i ci ludzie niejednokrotnie nie mieli żadnej tak naprawdę możliwości ucieczki. No Nepal jest położony w bardzo trudnym terenie, to jest teren górzysty, mocno górzysty. Ci ludzie od setek lat starają się jakoś ujarzmić te góry, budować drogi, budować wioski, miejscowości, no ale w tym przypadku tak naprawdę ucieczka w góry i właśnie wyżej to jest to jedyne rozwiązanie, które może ich ustrzec przed śmiercią, która czeka w dolinie właśnie w tej rzece.
12: W Nepalu zginęło ponad 160 osób, a setki pozostają zaginione, wśród nich wielu zagranicznych turystów. Według amerykańskiej służby geologicznej katastrofę wywołało zawalenie się fragmentu lodowca i potężny spływ mas skalnych, lodu i błota, który doprowadził do gwałtownego wezbrania rzek. Żywioł niszczył całe miejscowości, drogi, mosty i elektrownie wodne. Władze ostrzegają też przed możliwością kolejnej fali powodziowej.
16: Wiadomości ważne dla kierowców.
12: Prędkość samochodów, pasy bezpieczeństwa, właściwe przechodzenie przez jezdnie i hulajnogi elektryczne. To wszystko będą sprawdzali policjanci w pobliżu szkół. 1 września wraz z rozpoczęciem roku szkolnego ruszy kolejna edycja akcji Zwalniam przed szkołą. Jak zapowiada Sławomir Turek, zastępca dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie, w pobliżu szkół będzie m.in. można spotkać funkcjonariuszy policji, którzy będą czuwali nad bezpieczeństwem najmłodszych uczestników ruchu.
13: Akcja Zwalniam przed szkołą odbywa się przede wszystkim po to, by uświadomić kierowcom, że dzieci wracają z wakacji, mamy wzmożony ruch na drogach, część jeszcze jest rozkojarzona, myśli o tych przeżyciach wakacyjnych, często korzysta z telefonów. Akcja ma na celu uświadomienie tych zagrożeń związanych z ruchem pieszych, ruchem rowerowym, ruchem hulajnogą, które są bardzo popularne. Zmieniły się wobec tego roku troszkę przepisy. Mogą korzystać z tych hulajnóg elektrycznych tylko osoby już powyżej 13 roku życia.
12: W akcję zaangażują się policjanci w powiatach tarnowskim, Wielkopolskim, Brzeskim, Bocheńskim i Dąbrowskim. Stacjonarne patrole policji będą prowadzone od 1 do 4 września. Natomiast funkcjonariusze zaznaczają, że akcja Bezpieczna droga do szkoły będzie trwała przez cały miesiąc. Trwa jeszcze drugi, a zarazem ostatni etap budowy tzw. drogi przez wieś w Kasinie Wielkiej. Roboty dotyczą odcinka o długości 1,5 kilometra. Jest to trasa, którą mieszkańcy dojeżdżają do domów, ale spełnia jeszcze inną rolę, mówi wójt gminy Mszana Dolna Mirosław Cichosz.
14: Taka droga, można powiedzieć, wręcz strategiczna, ponieważ jest to droga objazdowa dla drogi krajowej 28. Będzie wyremontowana i naprawdę przejezdna i dzięki temu faktycznie stanie się dobrą alternatywą dla 28.
12: Przebudowa drogi przez wieś w Kasinie Wielkiej ma potrwać do 30 listopada przyszłego roku. Koszt prac to ponad 4,5 miliona złotych.
16: Z życia Kościoła.
12: Jak odpowiedzieć na marginalizację religii w szkole? To jeden z głównych tematów odprawy katechetycznej, na której w Nowym Sączu spotkali się dzisiaj księża z części dekanatów w regionie. W parafii świętej Małgorzaty szukali dziś odpowiedzi na wyzwania, które czekają ich w nowym roku szkolnym. A problem zmniejszenia znaczenia lekcji religii przez Ministerstwo Edukacji Narodowej cały czas trwa. Chodzi o ograniczenie ich do jednej godziny tygodniowo, niezaliczanie oceny z religii do średniej, czy przesuwanie jej na pierwszą lub ostatnią godzinę. Ksiądz Andrzej Jasnos, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, w swoim wykładzie podkreślał wychowawczą rolę nauczycieli i rodziców w tej niełatwej rzeczywistości.
2: Nauczyciele lekcji religii, szerzej katecheci, mają ogromne zadanie przede wszystkim zadbać o to, by rodzice mieli w nich wsparcie w wychowaniu swoich dzieci w wierze katolickiej, ale także i zgodnie ze swoimi przekonaniami, ale także i by w tym świecie, który jest skierowany na konsumpcjonizm, przede wszystkim też i wskazywali na te wartości ogólnoludzkie i podkreślanie integralnego wychowania każdej osoby.
12: Odprawy odbędą się także w Tarnowie, jutro dla księży i katechetów, a także osób świeckich, a w sobotę dla kolejnej grupy księży.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Tak, można sobie nucić dzisiaj tyle słońca w całym mieście za Natalią Kukulską czy też Anną Janta. Słonecznie nie tylko w Tarnowie, ale poza Tarnowem, w całej Polsce południowo-wschodniej nie mamy powodów do narzekań. Bezchmurne niebo także w nocy, jutro także przewaga słońca i w kolejnych dniach także powinniśmy się cieszyć promieniami słonecznymi i takimi letnimi temperaturami do 33 stopni w poniedziałek.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Pierwszy dzień września, także pogodny, słoneczny, 27 stopni. Zobaczymy podczas inauguracji roku szkolnego. A w poniedziałek, przy tak wysokich temperaturach, niewykluczone, że mogą pojawić się wyładowania atmosferyczne, ostrzegają synoptycy.
2: RDN Małopolska, 103,6 FM.
1: 6 minut po godzinie 14. Bratanki. Czerwo!

0: Reklama. Pan Rembiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
0: No to życzę szczęścia.
1: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Rolnictwo ma swoją siłę, tradycję, ale i nowoczesne oblicze. Już 5 i 6 września Stary Sącz zaprasza na 34. wystawę Agropromocja 2026. Maszyny, zwierzęta, pokazy konne, produkty lokalne, kiermasz ogrodniczy, kulinarne dziedzictwo i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Zobacz, posmakuj, odkryj i przekonaj się, jak wygląda wieś w odsłonie nowoczesności. 5 i 6 września od 9 do 18. Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Agropromocja 2026. Tu tradycja spotyka przyszłość. Zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Radiowe kino plenerowe. Koniec wakacji? Jeszcze nie! W Siedliszowicach szykuje się wielkie rodzinne pożegnanie lata. Już w niedzielę 30 sierpnia na terenach przy Domu Ludowym od 16 piknik pełen atrakcji. Dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, zabawy z druchami OSP, a także frytki, popcorn, lemoniada i inne pyszności. O 19 zaczynamy kino pod gwiazdami. Na ekranie Mija i Biały Lew. Piękna historia niezwykłej przyjaźni. Na ostatnie wakacyjne kino w ramach zadania Kino pod gwiazdami – Profilaktyka przez kulturę zapraszają Stowarzyszenie Rozwoju Siedliszowic u Tatara oraz Burmistrz Żabna. Siedliszowice, 30 sierpnia. Najpierw zabawa, potem film.
0: Po reklamie.
4: Gdybyście chcieli złożyć życzenia wszystkim dzisiaj świętującym, to jeszcze mamy przed zachodem słońca, to mamy jeszcze na to 5 godzin 19 minut. Jan Józef, Małgorzata, Marcelin, także Rufus, Monika, Amadeusz, Cezary, Dominik świętują. Wszystkiego dobrego od nas.

0: Nie straszna nam żadna droga i nie dłuży się żadna podróż. Odjechane lato i odjazdowe przeboje. Przeboje na każdą podróż, na każdą drogę, na pogodę i niepogodę. Odjechane i bezpiecznie przejechane wakacje z RDN Nowy Sącz i RDN Małopolska po jaśniejszej stronie słońca. Zaprasza Jerzy Olszówka.
1: Wszędzie byle nie do Warszawy, tak śpiewał Ryszard Rynkowski. Ale jeżeli chcielibyśmy podczas tegorocznych wakacji zwiedzić Muzeum Kolejnictwa, to właśnie do Warszawy. Dokładnie do stacji Muzeum. Ta stacja przejęła zbiory po zlikwidowanym w 2016 roku Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Obecną siedzibą stacji jest dawny dworzec Warszawa Główna Osobowa, znajdujący się przy ulicy Towarowej 3. Kolejki elektryczne były marzeniem jednego dziecka. Kupowali je ojcowie swoim synom, a później sami się nimi bawili. Były popularne nie tylko w latach 80. To zainteresowanie kolejkami z dzieciństwa trwa u wielu nadal, dlatego chętnie odwiedzane jest dawne Muzeum Kolejnictwa. Tym bardziej, że obiekty stacji muzeum są wykorzystywane przez ekipy filmowe szukające scenerii kolejowej i zabytkowych wnętrz. Są tutaj zabytki techniki kolejowej, takie jak tabor kolejowy, mapy, modele i makiety kolejowe, zegarki, lampy, telefony i mundury kolejarzy, także dokumenty, fotografie i tym podobne. W skansenie zgromadzone zostały oczywiście zabytkowe wagony i parowozy. To nie jedyny taki skansen w Polsce. Na przykład od wielu lat Wolsztyn staje się światową stolicą pary. W tym roku odbyła się jubileuszowa 25. Parada Parowozów. Nie tylko wolsztyńskie parowozy dawały parę i zachwycały swoim wdziękiem i metalicznym dźwiękiem, ale i gościnne lokomotywy ze skansenu taboru kolejowego w Chabówce, z Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku, a także ciuchcie zagraniczne, które przyjechały z Niemiec i Luksemburga, ta ostatnia z 1920 roku. Lokomotywa z ogłoszenia. Perfekt.

0: nie zawsze było miło, tak to w życiu już bywa, ale na pewno było, minęło to kwiat jabłoni. W przyszłym tygodniu na pewno już będziemy śpiewać były wakacje, minęły wakacje. A za chwilę w Radiu RDN Małopolska wiadomości o 14.30. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratory Spolen spółka ZOO.
3: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy powiatu tarnowskiego, 29 sierpnia odbędą się wyjątkowe 25. dożynki powiatu tarnowskiego, czyli święto plonów, podczas którego będziemy dziękować naszym rolnikom za trud ich pracy na roli. W tym roku zapraszamy Państwa do przepięknie położonej gminy Gromnik.
4: Gościnny Gromnik czeka na Państwa. Gwarantujemy dobrą zabawę, rodzinną atmosferę i niezapomniane wrażenia. Zaczynamy w sobotę, 29 sierpnia o godzinie 14:00 uroczystą mszą świętą w Amfiteatrze Letnim w Gromniku.
5: Na 25. dożynki powiatu tarnowskiego zapraszają
3: starosta tarnowski Jacek Chudyma,
4: Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
5: Gwiazdą wieczoru będzie Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Nie może was tam zabraknąć.
6: Te oczy zielone, oszalałe.
7: 29 sierpnia 2026 roku, czyli w ostatnią sobotę wakacji, od godziny 14:00 zapraszamy na festiwal Eko Jamna, który odbędzie się na terenie schroniska Dobrych Myśli w Jamnej. To już czwarta edycja festiwalu organizowanego przez Fundację Edu Mocni wspólnie z Fundacją W Drodze do Marzeń. Festiwal Eko Jamna to wydarzenie o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym, które gromadzi lokalną społeczność, turystów z różnych regionów kraju oraz osoby zainteresowane tematyką ochrony środowiska i życia w bliskości z naturą. Organizatorzy przygotowali dla uczestników moc atrakcji. Spacer przyrodniczy z elementami kąpieli leśnych, warsztaty rękodzielnicze, stoiska przyrodnicze, animacje dla dzieci, możliwość wymiany baterii i makulatury na rośliny. Zwieńczeniem festiwalu będzie koncert zespołu Słodki Całus od Buby, który rozpocznie się o godzinie 18:00. Zapraszamy dużych i małych. Udział w festiwalu jest bezpłatny. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patron medialny RDN Małopolska.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.
10: RDN Małopolska.
11: Krakowscy radni mają dość piratów drogowych, chcą surowszego karania kierowców, którzy powodują śmiertelne wypadki przez skrajnie niebezpieczną jazdę. Po tragedii na Solnej, gdzie zginęło młode małżeństwo, przyjęli rezolucję skierowaną do Sejmu, Senatu, premiera i prezydenta. Domagają się m.in. wpisania do kodeksu karnego osobnego przestępstwa zabójstwa drogowego.
12: Radni chcą też więcej policjantów drogówki i inspektorów transportu oraz przepisów pozwalających stosować fotoradary akustyczne. Takie urządzenia automatycznie wykrywałyby pojazdy przekraczające dopuszczalne normy hałasu. W apelu znalazł się także postulat lepszego przygotowania młodych kierowców. Bezpośrednim powodem rezolucji jest sobotni wypadek w Krakowie. 26-letni kierowca stracił panowanie nad samochodem i wjechał na chodnik, potrącając małżeństwo z 8-miesięcznym dzieckiem. 26-latek usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i został tymczasowo aresztowany.
11: Relacjonował Mateusz Czmiel. Jeszcze tylko dzisiaj będą duże utrudnienia na drodze krajowej 75 między Wielogłowami a Wielopolem. Od ponad 3 tygodni trwa tu remont odcinka o długości około kilometra. Tworzą się tam ogromne korki. Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ma jednak dobre wieści dla kierowców.
13: Dziś ostatni dzień dużych utrudnień na wjeździe do Nowego Sącza w Wielogłowach i w Wielopolu. Kładziemy ostatnią wierzchnią warstwę asfaltu, a jutro i w najbliższych dniach już tylko prace wykończeniowe. Te utrudnienia będą dużo mniejsze niż dotychczasowe. Za kilka tygodni pomalujemy jeszcze asfalt, pomalujemy znaki. Nie możemy zrobić tego od razu z tego względu, że asfalt musi przez kilka tygodni odparować.
11: W trakcie trwających jeszcze prac są zawężenia jezdni lub ruch wahadłowy, a koszt remontu krajówki w Wielogłowach i Wielopolu to około 2,5 miliona złotych.
10: Słuchacie wiadomości RDN.
11: To dobra wiadomość dla mieszkańców Mielca i okolic. Po kilkumiesięcznej przerwie na mielecką linię kolejową wracają pociągi dalekobieżne PKP Intercity. Od niedzieli najbliższej, ponownie bezpośrednio z Mielca do Krakowa, pojadą pociągi Hetman i Kasztelan. Powrót obu składów oznacza też zakończenie tymczasowego objazdu związanego z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi na północy Podkarpacia. Hetman i Kasztelan znów pojadą trasą przez Tarnobrzeg i Mielec. Z Mielca do Krakowa pociągi będą odjeżdżać dwa razy dziennie. Hetman wyruszy o 10.41 i dotrze do Krakowa Głównego o 12.20. Kasztelan odjedzie o 18.17, a na miejscu będzie o 19.47. W przeciwnym kierunku pociągi wyjadą z Krakowa o 8.23 i 15.43. W Mielcu zatrzymają się odpowiednio o 9.50 i 17.28. Bezpośrednie połączenia oznaczają łatwiejszy dojazd nie tylko do Krakowa, ale też do miejscowości znajdujących się na trasie, m.in. Tarnobrzega, a także dalej w kierunku Zamościa i Chrubieszowa.
10: RDN na sportowo.
11: Po trzech meczach Mistrzostw Europy polskie siatkarki mają na koncie komplet punktów, jednak do tej pory grały z dużo słabszymi od siebie rywalami. Pora na zespoły z europejskiej czołówki. Pierwszy z nich już dzisiaj. Reprezentacja Niemiec kilka dni temu sensacyjnie przegrała ze Słowenią, ale w środę rozegrała zacięte spotkanie z Turcją, mówi atakująca Julia Szczurowska.
14: Znamy tego przeciwnika, jest to na pewno mocny przeciwnik. Na każdej pozycji mają solidne zawodniczki, które też grają w ligach zagranicznych, w lidze włoskiej czy w lidze tureckiej, więc myślę, że jest tam komu grać. Dlatego musimy z pełnym fokusem podejść do tego spotkania, żeby wyjść z podniesioną głową.
11: W reprezentacji Polski gra m.in. sądeczanka Martyna Czerniańska, a początek meczu Polska-Niemcy o 15.00.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Do 24-25 obiecywali na dzisiaj meteorolodzy, a mamy już prawie 26 kresek powyżej zera. Tak, jest w Tarnowie, komfortowa temperatura. Od czasu do czasu wiatr może zawieć troszeczkę mocniejszy, ale specjalnie nie obniża temperatury odczuwalnej w porywach do 45 km na godzinę, a wieje ze wschodu, teraz z prędkością około 20 km na godzinę. Robi się gorąco, jest sucho i tak będzie do końca dnia. Biometr korzystny w nocy.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Na zegarach dobrze nastawionych 14:35 dokładnie, można regulować zegarki. No teraz już kilkanaście sekund. Tak nam szybko biegnie czas i nabieramy rozpędu do weekendu, bo to przecież już czwartek, 27 dzień sierpnia 2026 roku. No to póki co, póki możemy, jeszcze możemy się rozciąć wygodnie w fotelu, nawet jeżeli jesteśmy w pracy, a co, no do końca, do fajerantu tak zwanego, ile mamy? 25 minut nam zostało tylko, więc a później o 15 mogą zacząć się korki, niestety. No i tutaj mam informację potwierdzoną także od naszych słuchaczy, dziękujemy panu Tomaszowi na Narutowicza, tak jak została wykopana wielka dziura na wysokości sądu, na wysokości zakładu karnego, tak właśnie tutaj zaraz za skrzyżowaniem w stronę Dąbrowskiego, no jest nadal dziura i będą utrudnienia.

0: siadaj.
1: Reklama.
2: Gdy żarleje się, strasznie pić się chce. Kto pomoże tu? Milk Patrol z delikatesów centrum.
3: Do soboty mleko UHT Polmlek, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesie.

0: Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Sercarski w plastrach Pilos. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
7: Co łączy zapach świeżego chleba, dźwięk muzyki i radość wspaniałego świętowania? 29 sierpnia odpowiedź znajdziesz w Lisiej Górze. Dożynki gminne 2026. Najpierw tradycja, potem dobra zabawa. Świerczkowiacy, Fox Vox, Parani Normalni i wideo. Regionalne smaki, poczęstunek od KGW, atrakcje dla najmłodszych i zabawa taneczna aż do wieczora. 29 sierpnia, Lisia Góra. Przyjdź świętować to, co nasze, z tradycją, muzyką i dobrym nastrojem. Zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Lisiej Górze.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
10: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
11: Zaglądam do statystyk policyjnych. Na początek bez wypadków, ale niestety nie bez kolizji. W Bochni bez zdarzeń drogowych. Dębica 3 kolizje, w Brzostku, w Żerakowie i jedna kolizja w Dębicy. Na szczęście to niegroźne zdarzenia. W Dąbrowie Tarnowskiej cisza i spokój. Tarnowscy policjanci odnotowali jedno zdarzenie. Motocyklista z pasażerem wywrócił się na zjeździe z autostrady w Wierzchosławicach. To kilkanaście minut temu doszło do tego zdarzenia. Mogą tam występować niewielkie utrudnienia. Na pewno utrudnień możemy spodziewać się w Tarnowie, jadąc od ulicy Krakowskiej na Rutowicza. Jeżeli chcecie się dostać do ulicy Gumińskiej, to może

0: lepiej jednak wybrać inną drogę, na przykład jadąc dalej ulicą Krakowską, nie skręcamy w Narutowicza, ale w generała Bema i szybciej dostaniemy się do ulicy Lwowskiej na przykład. Dlaczego? Na Konarskiego duża dziura przed południem została wykopana, tam awaria wodociągu, no i dopóki tam będą trwać się prace, jeden pas jezdni na wysokości sądu, zakładu karnego na wysokości ulicy Sądowej jest zajęty, więc ten ruch będzie się odbywać wahadłowo, no i mogą być spore utrudnienia przed godziną 15 i po 15, więc może jednak, jeżeli jest taka możliwość, to objechać ten fragment jezdni drogi Narutowicza czy Konarskiego konkretnie. Na Targowej teraz też jest więcej samochodów, na Szerokiej, na Lwowskiej do ulicy Goslara, na Alei Jana Pawła II względny spokój, na Lwowskiej też spokojnie, chociaż jadąc od nowego szpitala, od ronda ze Słońców Sybiru do drugiego ronda z ulicą Orkana, no to niestety tutaj jest dosyć ciasno w tej chwili. Na Alei Jana Pawła II ruch wzmożony przy Słonecznej. Zachowajcie ostrożność, wszystkiego bezpiecznego i szerokości.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
0: Także tego na pewno nie przeskoczymy, jeżeli chodzi o te prace wodociągowe na ulicy Konarskiego i już widzimy teraz ruch wzmożony na Narutowicza do ulicy Tuchowskiej. Samochody jadą wolniej i zwalniają także na ulicy Konarskiego. Zachowajcie ostrożność, wszystkiego bezpiecznego raz jeszcze. Na zegarach dobrze nastawionych jest 15 minut do godziny 15.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Przemierzaj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER najpiękniejsze szlaki wiary, łączące modlitwę w najważniejszych sanktuariach z odkrywaniem historycznych i kulturowych skarbów Włoch. Podczas pielgrzymki samolotowej w terminie od 2 do 9 października oraz autokarowej w terminie od 9 do 18 października.
0: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska.
1: Szukajcie, a znajdziecie. Modlitwa to dziwna sprawa. Opiera się na założeniu, że możemy rozmawiać z kimś, kogo ani nie widać, ani nie słychać. A przynajmniej nie widać i nie słychać go w taki sposób, w jaki widzimy i słyszymy innych ludzi. Niekiedy ludzie modlą się na głos, innym razem w myślach, bo przecież Bóg potrafi czytać w myślach. A właściwie do kogo się modlimy? Bóg? Jezus? Kim On jest? Szukamy Go, owszem, ale czy Go znajdziemy? I właściwie gdzie Go szukamy? To dobre pytania. Równie ważne jak to, że jest w nas coś, co skłania nas do szukania Boga. A może tak właśnie zostaliśmy stworzeni? Stworzeni, aby szukać i aby znaleźć Boga, aby Go poznać? Jeśli mamy rozmawiać z kimś, kogo nie możemy zobaczyć, to najpierw musimy chyba upewnić się, że można go szukać i znaleźć. To chyba logiczne.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
3: Godzina miłosierdzia, odprawiana o godzinie 3 po południu, upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Święta siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi. O 3 godzinie, mówił Pan Jezus do siostry Faustyny, błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa,

0: przedtem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa
1: na

0: Biada.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej

0: całego świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej

0: i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej

0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej

0: nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
0: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
0: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
0: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
3: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas.
0: Ufamy Tobie.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Rolnictwo ma swoją siłę, tradycję, ale i nowoczesne oblicze. Już 5 i 6 września Stary Sącz zaprasza na 34. wystawę Agropromocja 2026. Maszyny, zwierzęta, pokazy konne, produkty lokalne, kiermasz ogrodniczy, kulinarne dziedzictwo i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Zobacz, posmakuj, odkryj i przekonaj się, jak wygląda wieś w odsłonie nowoczesności. 5 i 6 września od 9 do 18. Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Agropromocja 2026. Tu tradycja spotyka przyszłość. Zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
2: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Po reklamie.
4: 27 dzień sierpnia, czwartek. Imieniny obchodzą Amadea, Amadeusz, Cezariusz, Cezary, Dominik, Fortunat, Honorat, Jan, Józef, a także Małgorzata, Marcelin, Monika, Rufus, Sabinian, Serapion. Wszystkiego najlepszego od całego zespołu Radia RDN Małopolska. Dużo miłości Wam życzymy. Kaja teraz o miłości. No i dużo słońca, którego dzisiaj dla nikogo nie brakuje. Prawie 13 po 15.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby Axil Bet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Mocno obciążona jest teraz ulica Narutowicza, zwłaszcza jadąc od ulicy Krakowskiej na wysokości Bandrowskiego. Samochody jadą bardzo wolno, w żółwim tempie poruszają się do Limanowskiego, do ulicy Tuchowskiej. Mijamy Tuchowską troszeczkę swobodniej, ale później znowu przy Dąbrowskiego tworzy się nam korek na światłach. W drugą stronę jest troszeczkę lepsza sytuacja. Jak już miniemy Tuchowską, to w miarę płynnie powinniśmy dojechać. Chociaż przy Limanowskiego tutaj też jest sporo samochodów, ale do Krakowskiej łatwiej nam jest poruszać się w tej chwili ulicą Narutowicza. Na Krakowskiej ruch duży przy ulicy Narutowicza, przy ulicy Warsztatowej jest dość duży ruch. Sporo samochodów także na ulicy Lwowskiej. W tej chwili na odcinku na Słonecznej między Orkana a Aleją Jana Pawła II. Jadąc ulicą Słoneczną w kierunku Lwowskiej, na Lwowskiej od jednego do drugiego ronda Orkana, rondo Zesłańców Sybiru. Także to ten odcinek jest też mocno obciążony. Na Alei Jana Pawła II teraz cisza i spokój, płynnie na Błonie Spokojnej, Elektrycznej i Wyszyńskiego. Wszystkiego bezpiecznego!
0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby Axil Bet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: I jeszcze ważna informacja dla zmotoryzowanych. Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgubicach informuje, że w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w miejscowości Zaczarnie w ciągu drogi powiatowej nr 1376K relacji Lisia Góra, Zaczarnie, Wola Rzędzińska, Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Karwodrza przejazd wyżej wymienioną drogą jest zamknięty dziś od godziny 8 do 20 i zamknięty będzie również jutro. Na czas prowadzenia robót wyznaczony jest objazd drogami lokalnymi.

Taki nostalgiczny, melancholijny klimat wprowadziła nas Kasia Kowalska w Zakamarkach Serc. Ja zaglądam na kartę kalendarza muzycznego. 27 sierpnia w 2024 roku zmarła Rena Rolska, o czym mówiliśmy, wspominaliśmy tę piosenkarkę. Urodziła się 19 stycznia w 1932 roku, a zmarła w wieku 92 lat. 27 sierpnia w 2004 roku zmarł Maciej Pruchnicki, perkusista zespołu Golden Life w latach 1993-2004. Urodził się 15 maja w 1961 roku. Zmarł w wieku 43 lat. 27 sierpnia w 2001 roku ukazał się wspólny album Krzysztofa Krawczyka i Gorana Bregowicza pod tytułem Daj mi drugie życie. Z tego albumu Mój przyjacielu.

0: Reklama.
1: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy powiatu tarnowskiego, 29 sierpnia odbędą się wyjątkowe 25. dożynki powiatu tarnowskiego, czyli święto plonów, podczas którego będziemy dziękować naszym rolnikom za trud ich pracy na roli. W tym roku zapraszamy Państwa do przepięknie położonej gminy Gromnik.
2: Gościnny Gromnik czeka na Państwa. Gwarantujemy dobrą zabawę, rodzinną atmosferę i niezapomniane wrażenia. Zaczynamy w sobotę, 29 sierpnia o godzinie 14, uroczystą mszą świętą w Amfiteatrze Letnim w Gromniku.
3: Na 25. dożynki powiatu tarnowskiego zapraszają
1: starosta tarnowski Jacek Chudyma,
2: Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
3: Gwiazdą wieczoru będzie Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Nie może Was tam zabraknąć.
4: Te oczy zielone, oszalałe.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Stop! Nie kończ wakacji bez wizyty w Galerii Żabno. Już 29 sierpnia czeka na Was wielkie pożegnanie wakacji. Ale najpierw zakupy. I zapamiętajcie dobrze. Tylko 29 sierpnia od 7 do 12.45 zrób zakupy za minimum 50 zł w dowolnym sklepie na terenie całej Galerii Żabno. Odbierz kupon, dokończ zdanie i wrzuć go do urny. A potem 13.00 wielki finał. Wybieramy zwycięzców, a na najlepszego czeka rower. Nie zabraknie też dobrej zabawy i licznych atrakcji. 29 sierpnia. Galeria Żabno. Kupujesz, bawisz się i możesz odjechać rowerem.
7: Radiowe kino plenerowe.
8: Koniec wakacji? Jeszcze nie! W Siedliszowicach szykuje się wielkie rodzinne pożegnanie lata. Już w niedzielę, 30 sierpnia, na terenach przy Domu Ludowym od 16 piknik pełen atrakcji. Dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, zabawy z druhami OSP, a także frytki, popcorn, lemoniada i inne pyszności. O 19 zaczynamy kino pod gwiazdami. Na ekranie Mija i Biały Lew. Piękna historia niezwykłej przyjaźni. Na ostatnie wakacyjne kino w ramach zadania Kino pod gwiazdami – Profilaktyka przez kulturę zapraszają Stowarzyszenie Rozwoju Siedliszowic u Tatara oraz Burmistrz Żabna. Siedliszowice, 30 sierpnia. Najpierw zabawa, potem film.
9: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie.
3: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
10: Gdyby ktoś chciał ostatni sierpniowy weekend spędzić gdzieś w Polsce, to informuję wszem wobec, że pogoda podobna do tej, jaką mamy dzisiaj. W całym kraju będzie. Jutro też będzie pogoda podobna do tej, jaką mamy dzisiaj. I w sobotę też w całym kraju może popadać w godzinach popołudniowych, tak zapowiadają meteorolodzy. Także wszędzie bardzo podobnie. I w poniedziałek mogą się pojawić wyładowania atmosferyczne.
3: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Reklama.
2: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
3: 29 sierpnia 2026 roku, czyli w ostatnią sobotę wakacji, od godziny 14 zapraszamy na festiwal Eko Jamna, który odbędzie się na terenie schroniska Dobrych Myśli w Jamnej. To już czwarta edycja festiwalu organizowanego przez Fundację Edu Mocni wspólnie z Fundacją W Drodze do Marzeń. Festiwal Eko Jamna to wydarzenie o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym, które gromadzi lokalną społeczność, turystów z różnych regionów kraju oraz osoby zainteresowane tematyką ochrony środowiska i życia w bliskości z naturą. Organizatorzy przygotowali dla uczestników moc atrakcji. Spacer przyrodniczy z elementami kąpieli leśnych, warsztaty rękodzielnicze, stoiska przyrodnicze, animacje dla dzieci, możliwość wymiany baterii i makulatury na rośliny. Zwieńczeniem festiwalu będzie koncert zespołu Słodki Całus od Buby, który rozpocznie się o godzinie 18. Zapraszamy dużych i małych. Udział w festiwalu jest bezpłatny. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patron medialny RDN Małopolska.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Uwaga smyków! Szykuje się wieczór, którego nie warto przegapić. Już w sobotę plac obok remizy OSP Smyków zamieni się w miejsce rodzinnej zabawy. Od 17.30 czekają na Was kiełbaski z grilla, napoje i dmuchany zamek dla dzieci. A o 19.30 wielki ekran i pełne przygód Wakacje Mikołajka. Będzie zabawnie, rodzinnie i zdecydowanie lepiej niż siedzenie w domu. Zaprasza OSP Smyków. Wydarzenie wspierają Smyk Trans Ewelina i Michał Baran oraz Trans Track Wróbel. Partnerzy radny powiatu Kamil Nowak i radny gminy Andrzej Bajor. Smyków, plac obok remizy OSP. Wpadnijcie całymi rodzinami. Mikołajek już czeka.
6: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
7: Co łączy zapach świeżego chleba, dźwięk muzyki i radość

0: wspaniałego świętowania? 29 sierpnia odpowiedź znajdziesz w Lisiej Górze. Dożynki gminne 2026. Najpierw tradycja, potem dobra zabawa. Świerczkowiacy, Fox Vox, Barani Normalni i wideo. Regionalne smaki, poczęstunek od KGW, atrakcje dla najmłodszych i zabawa taneczna aż do wieczora. 29 sierpnia, Lisia Góra. Przyjdź świętować to, co nasze, z tradycją, muzyką i dobrym nastrojem. Zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Lisiej Górze.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
4: Jedziemy Krakowską w kierunku Narutowicza i tutaj nawet w miarę spokojnie, płynnie dojeżdżamy do Narutowicza. Na rondzie skręcamy w prawo i jeszcze płynnie dojeżdżamy tak mniej więcej do ulicy Urszulańskiej. Później niestety już wolniej poruszają się auta w kierunku Konarskiego w żółwim tempie. Na Konarskiego też jest ciasno do ulicy Dąbrowskiego. Gumniska w stronę Konarskiego także jest teraz zakorkowana. Na wysokości mostowej także ciasno. No i na mostowej ruch jest wzmożony teraz. Na Lwowskiej przy Orkana, na Lwowskiej przy ulicy Okrężnej ruch także większy. Słoneczna, Ślicki, Słowackiego płynnie, na Starodąbrowskiej nawet niewiele samochodów, Aleja Matki Bożej Fatimskiej wolna jest od korków, spokojnie przejeżdżamy ulicami Mickiewicza, Aleją Solidarności, Szujskiego i Mościckiego, ale na Kwiatkowskiego w Mościcach ruch większy utrzymuje się w kierunku Czerwonych Klonów. Na Krakowskiej przy ulicy Czerwonej i Koszyckiej także ustawia się kolejka przed mostem, samochody czekają na zmianę świateł. W Bochni z kolei najwięcej samochodów teraz na Kazimierza Wielkiego, na Floris, na Kościuszki i Kraszewskiego, a w Brzesku miarę spokojnie jedynie na Kościuszki i Głowackiego jest większy ruch. Wszystkiego bezpiecznego. Szerokości.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Przeżyj wyjątkowy czas łaski i modlitwy na szlaku polskich sanktuariów z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER w terminie od 2 do 4 października. Odkryj tajemnicę objawień w Giedrzwałdzie. Zachwyć się perłą baroku w Świętej Lipce. Dotknij historii w Stoczku Klasztornym, miejscu więzienia prymasa tysiąclecia i poczuj pokój franciszkański w Niepokalanowie.
3: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
4: Wpadaj do Lidla już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej, tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1199 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
1: Po reklamie. Trójstronne negocjacje pokojowe z udziałem USA, Ukrainy i Rosji mogą zostać wznowione we wrześniu. Tarnów stanie się filmową scenerią dla nowej ekranizacji Nocy i Dni.
7: Cieszę się, że będzie tutaj kręcony.
8: Raczej tak, będzie sławniejszy Tarnów, tak mi się wydaje.
1: Jest 16, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Jest szansa na wznowienie w najbliższym czasie rozmów pokojowych dotyczących pokoju na Ukrainie, poinformował o tym szef biura prezydenta Zełenskiego. Jednocześnie ukraińskie władze mają informacje o planowanej przez Kreml dużej rosyjskiej mobilizacji. Paweł Buszko.
9: Wiceszef administracji prezydenta Zełenskiego Kryło Budanow, dopytywany przez dziennikarzy o proces pokojowy, zaznaczył, że trójstronne rozmowy z udziałem Ukrainy, Rosji i Stanów Zjednoczonych mogą być wznowione już w najbliższych tygodniach. Oczekujemy na takie wydarzenie. Jeśli chodzi o datę, to może być to wrzesień. Jednocześnie biuro prezydenta Zełenskiego opublikowało dziś raport ukraińskiego wywiadu, z którego wynika, że Rosja, aby zintensyfikować działania wojenne, planuje jeszcze w tym roku zmobilizować dodatkowe 300 tysięcy żołnierzy. Od ostatnich rozmów w formacie trójstronnym w Genewie z udziałem Ukrainy, Rosji i USA minęło ponad pół roku. Nie doprowadziły one do istotnych ustaleń.
1: To nie jest czas na emeryturę od życia. Coraz więcej osób w podeszłym wieku jest aktywnych i na jesieni życia przeżywa drugą młodość. O seniorach, którzy nie chcą być na marginesie, potrzebują wsparcia i chcą jak najdłużej żyć samodzielnie, mówiła w programie Słowo za Słowo Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego. 17 września odbędzie się pierwszy Małopolski Dzień Seniora. Wydarzenie zaplanowano w Krakowie, a jego organizatorzy chcą nie tylko zaprosić seniorów do wspólnego świętowania, ale przede wszystkim pokazać ich aktywność i potrzeby. Zainteresowanie jest bardzo duże. W wydarzeniu weźmie udział 500 seniorów z całej Małopolski.
10: Na pewno to jest takie wyjście naprzeciw naszym wspaniałym małopolskim seniorom, którzy są aktywni, którzy też mocno działają na różnym polu i też pokazują, że tak naprawdę wiek w dowodzie to tylko liczba i chcemy ich w jakiś sposób docenić. Przygotowaliśmy szereg atrakcji. Będą strefy edukacyjne, zdrowotne, profilaktyczne. Również będzie dobra zabawa. Seniorzy przejdą krótki kurs tańca. Myślę, że wszyscy będą się na tym wydarzeniu dobrze bawić.
1: Bo jak podkreślała Marta Malec-Lech, współczesny senior coraz częściej daleki jest od stereotypu osoby wycofanej i potrzebującej wyłącznie opieki. A dobrym przykładem jest organizowany już po raz 20 plebiscyt Seniorka i Senior Roku poza stereotypem. W konkursie wyróżniane są osoby, które działają społecznie, angażują innych i zmieniają swoje najbliższe otoczenie. Zgłoszenie kandydatów do tegorocznej edycji można przesyłać do 11 września.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Zakończyła się budowa kanalizacji w Krzyżówce i Roztoce Wielkiej. Wykonanie około 10 km sieci było jedną z najważniejszych inwestycji w gminie Łabowa w ostatnich latach, mówiła w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz wójt Marta Słaby. Jak dodała, mieszkańcy mogą już zacząć składać odpowiednie wnioski dotyczące przyłączy.
5: Można to zrobić osobiście w urzędzie, w pokoju numer 18. Można również przesłać wniosek pocztą albo elektronicznie za pośrednictwem doręczeń. Zachęcam mieszkańców, żeby nie odkładali tego na później. W Urzędzie Gminy można uzyskać wszystkie informacje dotyczące wymaganych dokumentów i całej procedury.
1: Kanalizacja w Krzyżówce i Roztoce Wielkiej oznacza nie tylko skok rozwojowy dla mieszkańców, ale też poprawę jakości ochrony środowiska. Budowa trwała rok, a koszt wyniósł ponad 2 700 000 zł.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Centrum Tarnowa niedługo zmieni się w plan filmowy. Rusza nabór statystów do serialu historycznego, którego zdjęcia będą realizowane jesienią w mieście. Nieoficjalnie mówi się, że produkcja ma być nową ekranizacją Nocy i Dni Marii Dąbrowskiej. Większość tarnowian, z którymi rozmawiała reporterka Radia RDN, uważa, że miasto dobrze sprawdzi się w roli scenerii tej opowieści.
7: Ja w ogóle lubię tą książkę, ten styl pisania i serial też bardzo mi się podobał. Bardzo. I cieszę się, że będzie tutaj kręcony.
8: Raczej tak, będzie sławniejszy, tak, bo tak mi się wydaje.
11: Wybiera się pan na casting?
8: Zastanawiam się, tak, możliwe.
11: W roli jakiej postaci pan by się widział?
8: Ty się jeszcze nie zastanawiałem.
12: Ja myślę sobie, że to, co zostało zrobione i to, co było dobre, nie ma potrzeby, żeby to poprawiać, nie? Nie wiem, chyba, że mają jakieś pomysły, że to będzie lepsze, ale nie sądzę.
1: Zdjęcia mają rozpocząć się w Tarnowie już we wrześniu i potrwają do października, a według wstępnych planów realizowane będą na placu Kazimierza, ulicach Żydowskiej, Starej Krętej, Piekarskiej, Tarasowej i Targowej, a także na Rynku i Wielkich Schodach. Również we wrześniu odbędzie się casting, podczas którego wybierani będą statyści do serialu. Stacjonarny casting będzie 13 września w godzinach od 10 do 20 w Teatrze imienia Ludwika Solskiego. Można też zgłosić się wcześniej online.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: W Tarnowie 25 stopni powyżej zera, nawet delikatnie powyżej 25 kreski. Słonecznie jest w całym regionie i tak też będzie jutro. Przewaga słońca 27-28 stopni zapowiadają synoptycy na piątek. W nocy tylko 10 stopni, przeważnie bezchmurne niebo i bardzo dobrze, bo ta noc będzie do innych niepodobna. To właśnie tej nocy będzie można zaobserwować częściowe zaćmienie księżyca.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
2: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
3: Autoring, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Odkryj bogactwo kultury, zabytków i piękna krajobrazów w atmosferze modlitwy, wspólnoty i wypoczynku podczas pielgrzymek z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER. W ofercie biura Gruzja i Armenia, Kreta, Malta, Medjugorje, Portugalia, Hiszpania, Francja, Sycylia, Włochy, Kostaryka, Maroko oraz Meksyk.
6: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
7: Stop! Nie kończ wakacji bez wizyty w Galerii Żabno. Już 29 sierpnia czeka na Was wielkie pożegnanie wakacji. Ale najpierw zakupy. I zapamiętajcie dobrze. Tylko 29 sierpnia od 7 do 12.45 zrób zakupy za minimum 50 zł w dowolnym sklepie na terenie całej Galerii Żabno. Odbierz kupon, dokończ zdanie i wrzuć go do urny. A potem 13.00 wielki finał. Wybieramy zwycięzców, a na najlepszego czeka rower. Nie zabraknie też dobrej zabawy i licznych atrakcji. 29 sierpnia. Galeria Żabno. Kupujesz, bawisz się i możesz odjechać rowerem.
8: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Co łączy zapach świeżego chleba, dźwięk muzyki i radość wspaniałego świętowania? 29 sierpnia odpowiedź znajdziesz w Lisiej Górze. Dożynki gminne 2026. Najpierw tradycja, potem dobra zabawa. Świerczkowiacy, Fox Vox, Barani Normalni i wideo. Regionalne smaki, poczęstunek od KGW, atrakcje dla najmłodszych i zabawa taneczna aż do wieczora. 29 sierpnia, Lisia Góra. Przyjdź świętować to, co nasze, z tradycją, muzyką i dobrym nastrojem. Zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Lisiej Górze.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Znamy je od lat, lecz niewiele o nich wiemy. Oto historia jednej piosenki. Program Krzysztofa Borowca.
2: To był największy przebój zespołu Azyl P. W sierpniu 1984 roku Mała Maggie dotarła do pozycji drugiej listy przebojów trzeciego programu Polskiego Radia. W pierwszej dziesiątce tego zestawienia gościła przez 5 tygodni. Stała się ponadpokoleniowym hitem, który śpiewała cała Polska z przedszkolakami włącznie.

Idzie ulicą mała Megi, rozwiane włosy ma, na twarzy duże, żółte piegi, na nogach buty dwa. Wszyscy się śmieją z tego, że ja nie mogę jeść, nie mogę spać i myślę o niej przez cały czas. Trudno tu mówić o jakichś szczególnych walorach literackich tekstu, ale jakie to miało znaczenie? Słowa były młodzieńczo naiwne i łatwe do zapamiętania. Towarzyszyła im skoczna, prosta melodia, a to wystarczyłoby, piosenka podbiła serca. Założyciele Azylu P mieli po 18 lat, kiedy w 1980 w tym drugim roku w Szydłowcu powoływali zespół do życia. Pierwszy sukces nadszedł rok później. Wtedy to wspólnie z zespołem Klaus Mittwoch wygrali turniej młodych talentów. W nagrodę nagrali singiel dla wytwórni Ton Press. Ich sukcesy nie spodobały się jednak szefostwu lokalnego domu kultury, w którym odbywali próby. Z salą do muzycznych ćwiczeń byłby spory problem, gdyby nie kierownik ośrodka szkoleniowego, który zaoferował miejsce w XIX-wiecznym pałacu w Chlewiskach, nieopodal Szydłowca. Pałac przez większą część roku stał pusty. Dzięki temu młodzi muzycy całymi dniami mogli odbywać w nim próby. Gdy trzeba było, mieszkali w pokojach gościnnych, a do grania służyła im sala balowa. To właśnie tam Andrzej Siewierski przedstawił kolegom piosenkę Mała Megi.

Gdy piosenka Mała Megi powstawała, poza grającym na basie maturzystą, wszyscy byli już wtedy absolwentami liceum. Absolwentką była również Gosia, pierwowzór Megi. To właśnie z nią przez wszystkie licealne lata chodził Andrzej. Dziewczyna uczęszczała do równoległej klasy i była zarazem koleżanką perkusisty zespołu Marcina Grochowalskiego. Kiedy Siewierski pisał piosenkę, Gośka niestety nie była już z nim. Coś się między nimi popsuło. Wkrótce wyjechała do Bułgarii. Wyszła za mąż i urodziła dwójkę dzieci. W sercu lidera jednak pozostała, najprawdopodobniej na zawsze. Piosenkę Mała Megi zarejestrowano podczas sesji nagraniowej dla radiowej trójki. Było to w maju 1984 roku. Dzień później basista grupy, Dariusz Grudzień, okazją, ponoć kamazem, pojechał na egzamin maturalny. Sukces piosenki przeszedł wszelkie oczekiwania, a dzięki teledyskowi Azyl P niemal z dnia na dzień stał się znanym i rozpoznawanym w Polsce rock'n'rollowym bandem. A propos samego teledysku. Wszyscy w Polsce kojarzyli Megi z jego bohaterką, w której, nawiasem mówiąc, dużył się nie jeden chłopak. Ładna i milutka ekranowa Megi w rzeczywistości miała na imię Beata, a do tytułowej roli zaproponował ją menażer zespołu. Oprócz Beaty w teledysku pojawił się jeszcze jeden obiekt męskiego pożądania. Był nim rzadki w PRL-u samochód marki Jeep Renegade. Podczas realizacji teledysku, nieumiejący prowadzić samochodu, Andrzej Siewierski siedział za kierownicą i udawał, że śpiewa. Pozostali członkowie zespołu popychali auto. Dzięki temu widz miał wrażenie, że wszystko jest jak trzeba. Teledysk niestety zaginął. Nie ma go w archiwach telewizyjnych, nie znajdzie się go też na YouTubie. A szkoda.

Znamy je od lat, lecz niewiele o nich wiemy. Oto historia jednej piosenki. Program Krzysztofa Borowca.

0: Reklama.
1: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy powiatu tarnowskiego, 29 sierpnia odbędą się wyjątkowe 25. dożynki powiatu tarnowskiego, czyli święto plonów, podczas którego będziemy dziękować naszym rolnikom za trud ich pracy na roli. W tym roku zapraszamy Państwa do przepięknie położonej gminy Gromnik.
2: Gościnny Gromnik czeka na Państwa. Gwarantujemy dobrą zabawę, rodzinną atmosferę i niezapomniane wrażenia. Zaczynamy w sobotę, 29 sierpnia o godzinie 14, uroczystą mszą świętą w Amfiteatrze Letnim w Gromniku.
3: Na 25. dożynki powiatu tarnowskiego zapraszają
1: starosta tarnowski Jacek Chudyma,
2: Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
3: Gwiazdą wieczoru będzie Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Nie może Was tam zabraknąć.
4: Te oczy zielone, oszalałe.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Radiowe kino plenerowe.
7: Wakacje powoli dobiegają końca, więc zanim szkolny dzwonek zabrzmi na dobre, spotkajmy się jeszcze przed wielkim ekranem. Już w piątek 28 sierpnia radiowe kino plenerowe zaprasza na parking przed Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Na ekranie Mija i Biały Lew. Wzruszająca i pełna przygód historia niezwykłej przyjaźni dziewczynki i białego lwa. Idealna propozycja na rodzinne zakończenie wakacji. Początek seansu o 19:00. Parking przed Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek przy ulicy Rutnickiego 23. Zapraszają burmistrz Szczucina, Stowarzyszenie Pomoc oraz Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Zakończmy wakacje razem, pod gwiazdami i z dobrym filmem.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z Błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z Błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
3: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Koniec wakacji? Jeszcze nie! W Siedliszowicach szykuje się wielkie rodzinne pożegnanie lata. Już w niedzielę, 30 sierpnia, na terenach przy Domu Ludowym od 16 piknik pełen atrakcji. Dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, zabawy z druhami OSP, a także frytki, popcorn, lemoniada i inne pyszności. O 19 zaczynamy kino pod gwiazdami. Na ekranie Mija i Biały Lew. Piękna historia niezwykłej przyjaźni. Na ostatnie wakacyjne kino w ramach zadania Kino pod gwiazdami – Profilaktyka przez kulturę zapraszają Stowarzyszenie Rozwoju Siedliszowic u Tatara oraz Burmistrz Żabna. Siedliszowice, 30 sierpnia. Najpierw zabawa, potem film.
4: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
1: Po reklamie. Do końca sierpnia ma być gotowy pierwszy remontowany odcinek obwodnicy zachodniej Nowego Sącza.
5: W przyszłym roku będą prace te dodatkowe wykonywane na wiosnę, czyli ewentualnie uzupełnienie tych dróg bocznych.
1: Pociągi dalekobieżne wracają do Mielca, Hetman i Kasztelan znów pojadą do Krakowa. Jest 17:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Do końca sierpnia ma być gotowy pierwszy remontowany odcinek obwodnicy zachodniej Nowego Sącza. Pierwsza warstwa asfaltu od ulicy Łącznej w Chełmcu do składu budowlanego w Podrzeczu została już wylana. Po wyremontowaniu każdy z etapów ma być sukcesywnie udostępniany dla ruchu samochodów. Jak potwierdza starosta sądecki Tadeusz Zaręba, ruch na wyremontowanej obwodnicy ma być planowo puszczony do końca roku. Równolegle nadal będą prowadzone prace uzupełniające.
5: W przyszłym roku będą prace te dodatkowe wykonywane na wiosnę, czyli ewentualnie uzupełnienie tych dróg bocznych, tych dróg technicznych, tak zwanych serwisówek i do tego pójdzie 1000 m2 jest do zamontowania ekranów dźwiękochłonnych oraz cała elektronika związana z przejściami doświetlanymi dla pieszych oraz z pomiarem temperatury, jak również liczeniem samochodów na rondzie w Podrzeczu.
1: Dodajmy, że odcinek między rondem w Brzeznej a rondem w Podrzeczu ma być gotowy do końca października, a ostatni etap pomiędzy rondem w Podrzeczu a składem budowlanym do końca roku.
0: Wiadomości ważne dla kierowców.
1: Prędkość samochodów, pasy bezpieczeństwa, właściwe przechodzenie przez jezdnię i hulajnogi elektryczne. To wszystko będą sprawdzali policjanci w pobliżu szkół. 1 września wraz z rozpoczęciem roku szkolnego ruszy kolejna edycja akcji Zwalniam przed szkołą. Jak zapowiada Sławomir Turek, zastępca dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie, w pobliżu szkół będzie można spotkać m.in. funkcjonariuszy policji, którzy będą czuwali nad bezpieczeństwem najmłodszych uczestników ruchu.
6: Akcja Zwalniam przed szkołą odbywa się przede wszystkim po to, by uświadomić kierowcom, że dzieci wracają z wakacji, mamy wzmożony ruch na drogach, część jeszcze jest rozkojarzona, myśli o tych przeżyciach wakacyjnych, często korzysta z telefonów. Akcja ma na celu uświadomienie tych zagrożeń związanych z ruchem pieszych, ruchem rowerowym, ruchem hulajno, które są bardzo popularne. Zmieniły się wobec tego roku troszkę przepisy. Mogą korzystać z tych hulajnóg elektrycznych tylko osoby już powyżej 13 roku życia.
1: W akcję zaangażują się policjanci w powiatach tarnowskim, brzeskim, bocheńskim, a także dąbrowskim. Stacjonarne patrole policji będą prowadzone od 1 do 4 września. Natomiast funkcjonariusze zaznaczają, że akcja Bezpieczna droga do szkoły będzie trwała przez cały miesiąc.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: To dobra wiadomość dla mieszkańców Mielca i okolic. Po kilkumiesięcznej przerwie na mielecką linię kolejową wracają pociągi dalekobieżne PKP Intercity. Od niedzieli najbliższej ponownie bezpośrednio z Mielca do Krakowa pojadą pociągi Hetman i Kasztelan. Powrót obu składów oznacza również zakończenie tymczasowego objazdu związanego z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi na północy Podkarpacia. Hetman i Kasztelan znów pojadą trasą przez Tarnobrzeg i Mielec. Z Mielca do Krakowa pociągi będą odjeżdżać 2 razy dziennie. Hetman wyruszy o 10:41 i dotrze do Krakowa Głównego o 12:20. Kasztelan odjedzie o 18:17 17, a na miejscu będzie o 19.47. Bezpośrednie połączenia oznaczają łatwiejszy dojazd nie tylko do Krakowa, ale też do miejscowości znajdujących się na trasie, m.in. Tarnobrzega, a także dalej w kierunku Zamościa i Chrubieszowa.
0: Wiadomości ważne dla kierowców.
1: Trwa jeszcze drugi, a zarazem ostatni etap budowy tzw. drogi przez wieś w Kasinie Wielkiej. Roboty dotyczą odcinka o długości 1,5 kilometra. Jest to trasa, którą mieszkańcy dojeżdżają do domów, ale spełnia jeszcze inną rolę, mówi wójt gminy Mszana Dolna Mirosław Cichosz.
7: Taka droga, można powiedzieć, wręcz strategiczna, ponieważ jest to droga objazdowa dla drogi krajowej 28. Będzie wyremontowana i naprawdę przejezdna i dzięki temu faktycznie stanie się dobrą alternatywą dla 28.
1: Przebudowa drogi przez wieś w Kasinie Wielkiej ma potrwać do 30 listopada przyszłego roku. Koszt prac to ponad 4,5 miliona złotych.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: 29 sierpnia 2026 roku, czyli w ostatnią sobotę wakacji, od godziny 14 zapraszamy na festiwal Eko Jamna, który odbędzie się na terenie schroniska Dobrych Myśli w Jamnej. To już czwarta edycja festiwalu organizowanego przez Fundację Edu Mocni wspólnie z Fundacją W Drodze do Marzeń. Festiwal Eko Jamna to wydarzenie o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym, które gromadzi lokalną społeczność, turystów z różnych regionów kraju oraz osoby zainteresowane tematyką ochrony środowiska i życia w bliskości z naturą. Organizatorzy przygotowali dla uczestników moc atrakcji. Spacer przyrodniczy z elementami kąpieli leśnych, warsztaty rękodzielnicze, stoiska przyrodnicze, animacje dla dzieci, możliwość wymiany baterii i makulatury na rośliny. Zwieńczeniem festiwalu będzie koncert zespołu Słodki Całus od Buby, który rozpocznie się o godzinie 18. Zapraszamy dużych i małych. Udział w festiwalu jest bezpłatny. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patron medialny RDN Małopolska. Przeżyj wyjątkowy czas łaski i modlitwy na szlaku polskich sanktuariów z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER w terminie od 2 do 4 października. Odkryj tajemnicę objawień w Giedrzwałdzie. Zachwyć się perłą baroku w Świętej Lipce. Dotknij historii w Stoczku Klasztornym, miejscu więzienia prymasa tysiąclecia i poczuj pokój franciszkański w Niepokalanowie.
3: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
4: Co łączy zapach świeżego chleba, dźwięk muzyki i radość wspaniałego świętowania? 29 sierpnia odpowiedź znajdziesz w Lisiej Górze. Dożynki gminne 2026. Najpierw tradycja, potem dobra zabawa. Świerczkowiacy, Vox Vox, Parani Normalni i Wideo. Regionalne smaki, poczęstunek od KGW, atrakcje dla najmłodszych i zabawa taneczna aż do wieczora. 29 sierpnia, Lisia Góra. Przyjdź świętować to, co nasze, z tradycją, muzyką i dobrym nastrojem. Zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Lisiej Górze.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Stop! Nie kończ wakacji bez wizyty w Galerii Żabno. Już 29 sierpnia czeka na Was wielkie pożegnanie wakacji. Ale najpierw zakupy. I zapamiętajcie dobrze. Tylko 29 sierpnia od 7 do 12.45 zrób zakupy za minimum 50 zł w dowolnym sklepie na terenie całej Galerii Żabno. Odbierz kupon, dokończ zdanie i wrzuć go do urny. A potem 13.00 wielki finał. Wybieramy zwycięzców, a na najlepszego czeka rower. Nie zabraknie też dobrej zabawy i licznych atrakcji. 29 sierpnia, Galeria Żabno. Kupujesz, bawisz się i możesz odjechać rowerem.
3: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Radiowe kino plenerowe.

0: Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Zakończmy wakacje razem, pod gwiazdami i z dobrym filmem.
1: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
2: Po reklamie.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, klecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
2: Co łączy zapach świeżego chleba, dźwięk muzyki i radość wspaniałego świętowania? 29 sierpnia odpowiedź znajdziesz w Lisiej Górze. Dożynki gminne 2026. Najpierw tradycja, potem dobra zabawa. Świerczkowiacy, Fox Vox, Parani Normalni i wideo. Regionalne smaki, poczęstunek od KGW, atrakcje dla najmłodszych i zabawa taneczna aż do wieczora. 29 sierpnia, Lisia Góra. Przyjdź świętować to, co nasze, z tradycją, muzyką i dobrym nastrojem. Zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Lisiej Górze.
3: Po reklamie.
4: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
5: Planujemy w swoim życiu wiele wydarzeń, studia, pracę, wyjazd za granicę. Ale musimy być przygotowani na to, że Pan Bóg może zmienić wszystko nieoczekiwanie. Nasze życie ma być przygotowaniem na spotkanie Jezusa. Torujmy w swoim życiu drogi, którymi mógłby do nas przyjść. Czuwanie to nie oczekiwanie, ale to wyjście naprzeciw z miłością nie śpiącą, ale rozbudzoną.
6: Słuchajcie, radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18. O tej porze łączymy się z Bazyliką Świętej Małgorzaty, Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu, skąd transmitować będziemy mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi ksiądz Krzysztof Jarmuła, proboszcz z parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha, biskupa męczennika w Staszkówce.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Obecna msza święta koncelebrowana sprawowana jest w następujących intencjach. Ksiądz Sylwester modli się w intencji Moniki z okazji imienin. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski. Ksiądz Piotr sprawuje mszę świętą w intencjach nowennowych. A ja modlę się o dar szczęścia wiecznego dla Romana Zaryczny w siódmy dzień po śmierci od syna Jerzego. Nie tak dawno nasza tarnowska pielgrzymka wchodziła na Jasną Górę. Jakie szczęście dla syna oddać się w ramiona matki. Dziś liturgia Kościoła stawia nam przed oczy świętą Monikę. Piękna to scena, gdy syn trzyma za rękę umierającą matkę. Matkę, która przez całe życie modliła się o jego nawrócenie i zbawienie. Prośmy dobrego Boga przez wstawiennictwo Matki Najświętszej Świętych Patronów Świętej Moniki o dar nieba dla każdego z nas, o dar nawrócenia, a na początku tej mszy o łaskę godnego w niej uczestniczenia. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże, pocieszycielu zasmuconych, Ty miłosiernie przyjąłeś matczyne łzy świętej Moniki i udzieliłeś łaski nawrócenia jej synowi Augustynowi. Daj nam przez wstawiennictwo ich obojga opłakiwać nasze grzechy i znaleźć Twoje przebaczenie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Paweł z woli Bożej, powołany na apostoła Jezusa Chrystusa i Sostenes, brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, co na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Bogu memu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Jezusie Chrystusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was. Nie doznajecie tedy braku żadnej łaski, oczekując objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powołał was do współuczestnictwa z Synem swoim, Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Oto Słowo Boże.

Jezus powiedział do swoich uczniów: czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie, gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swojego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby we właściwej porze rozdzielał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: mój Pan ociąga się z powrotem, i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Każe go surowo ukarać i wyznaczy mu miejsce z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

0: Istnieje taka zadziwiająca prawidłowość, że każdy, kto brał udział w zdarzeniu drogowym, kolizji czy wypadku, jest zaskoczony. Przecież gdyby wiedział, co w danym momencie go czeka, to inaczej by się zachował, to wybrałby inną drogę. Czasem, jak to mówimy, życie nas zaskakuje. Ktoś bada się i odkrywa, że ma poważną chorobę. Różne są zaskoczenia. Czasem ktoś otrzymuje radosną nowinę. Będziesz matką, jesteś w stanie błogosławionym. I też ta wiadomość spada na niego, jak nieraz mawiamy, jak grom z jasnego nieba, choć niekoniecznie negatywna. Przecież dar nowego życia to coś wspaniałego, to coś wyjątkowego. Bóg potrafi człowieka zaskoczyć. Bóg zaskakuje człowieka swoimi darami. Ale czasem człowiek zapomina, kim jest. Coraz częściej zapominane słowo dzierżawa. Czy patrzyłeś kiedyś, siostro, bracie, na swoje życie jak na dzierżawę? Mawiamy, każdy kowalem swojego losu, a przecież dar życia otrzymałem od Boga. Choć prawdą jest, że za pośrednictwem rodziców, ale skoro dar życia otrzymałem od Boga, to kiedyś temu Bogu moje życie zwrócę. Czy ktoś wierzy w Boga, czy nie? Bóg istnieje. Czy ktoś wierzy w Boga, czy nie? Zda kiedyś sprawę ze swego życia przed Stwórcą. W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy zadziwiające słowa. To przecież tak proste, tak oczywiste. Sługa, pracownik, urzędnik powinien uczciwie, jak należy, wykonywać swoje obowiązki. Ale zdarza się i tak, że gdy poczujemy się niekontrolowani, że odpuszczamy sobie, że wybieramy drogę na skróty, że ulegamy pokusie byle jakości lub nieuczciwości, że naginamy wolę tego, który dał nam polecenie, czyli mówiąc wprost, nasze obowiązki. Bóg dał nam życie, dał nam też przykazania. I chce, byśmy z tego życia, z tej naszej dzierżawy, wydali jak najpiękniejszy, jak najobfitszy plon. Starajmy się to uczynić. Jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, Bóg daje łaskę, obdarza nas swoją łaską obficie. Darzy nas swoim miłosierdziem, swoją dobrocią, swoją pomocą, swoim pokojem. Pozwólcie, że zatrzymam się teraz nad dwoma słowami, które padają w czasie mszy świętej. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Przekażcie sobie znak pokoju. Ileż razy to słowo pada w czasie mszy. Bóg chce, byśmy byli z nim zjednoczeni, w sojuszu. Mówiąc wprost, we wspólnocie, czyli w komunii. Ale jest też słowo, które dla mnie jest najsmutniejszym w całej Eucharystii. Właściwie nie tyle słowo, co fraza. Gdy kapłan konsekruje chleb, konsekruje wino, padają słowa: kielich przymierza wylany za was, którzy jesteście w stanie tej komunii, i za wielu, bo są tacy może i w świątyni, może i poza nią, którzy w stanie komunii świętej, w stanie więzi z Bogiem, przyjaźni z Bogiem, w danym momencie nie są. I tu powrócę do tej, której życie liturgia Kościoła przywołuje dzisiaj, do świętej Moniki. Niewielki miała wybór na swoje życiowe losy, powiedzielibyśmy patrząc na niektóre wydarzenia. Została zaręczona i wydana za wysokiej rangi urzędnika, patrycjusza. Był on jednak poganinem. Wiele łez, wiele bólu w jej sercu z powodu grzechów męża, a ona modli się za niego. Nie mając 40 lat zostaje wdową. I znów powracają łzy, bowiem dorastający syn idzie w ślady ojca. Delikatnie mówiąc, brzydkie, paskudne jest jego życie. Ale matka kocha swego syna. Modli się za niego, gdy tylko może. Modli się dniem i nocą. Modli się długimi latami. Aż w końcu matczyna miłość, zjednoczona z Bożą łaską, rozbijają skorupę serca Augustyna. Ten nawraca się po to, by stać się dla pokoleń wiernych w Kościele, ale również dla tych, którzy jeszcze są poza Kościołem, świadkiem mądrości, nawrócenia. Augustyn nawraca się. I próbuję to zrozumieć, co myśli matka. Bo nieraz zależy nam na czymś i modlimy się o to, ale po kilku, kilkunastu minutach czasem nie chce się już po prostu modlić. Czasem ktoś jest wytrwalszy. Modli się kilka dni, może nawet tygodni, ale też popada w nieufność wobec Boga. A moje modlitwy nie są przez Twórcę wysłuchane. A Monika, mimo że nie widzi zmiany, modli się latami. I Bóg ją zaskakuje. Można powiedzieć, że zaskakuje ją tak, jak swego sługę w dzisiejszej Ewangelii. Monika doświadcza nawrócenia swego syna. Siostro i bracie, każdy z nas stanie kiedyś przed Bogiem. Gdyby jutro, gdyby w nieznanym nam dniu stało się to, o czym myślimy, że to za wiele, wiele lat. Pan powołał mnie przed swoje oblicze. W jakim stanie zastałby moje serce? W jakim stanie moje serce jest teraz? Maryjo, Matko Najświętsza, Matko Boska, którą czcimy w częstochowskim obrazie, wypraszaj nam potrzebne łaski, nawrócenia i wytrwania na ścieżkach Twojego Syna. I Ciebie, jakże piękna, wspaniała Matko, Moniko, prosimy, bądź nam patronką i orędowniczką, abyśmy wraz z Tobą, wraz z wszystkimi świętymi mogli dostąpić chwały nieba, by Pan zastał nas przygotowanych i powiedział nam kiedyś: dobrze, sługo dobry i wierny, wejdź do radości swego Pana. Amen. podziwiając ufność świętej Moniki do zmartwychwstałego Pana, przez którego dokonało się odkupienie człowieka, skierujmy do Niego wspólne prośby.
1: Módlmy się za cały Kościół Święty, aby głosząc dobrą nowinę, przyciągnął do siebie wszystkich, którzy są jeszcze z dala od Jezusowej owczarni. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących narodami świata, aby mądrze i roztropnie zabiegali o pokój, bezpieczeństwo i sprawiedliwość. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkie kobiety, matki i wdowy, aby ich życie było żywym świadectwem pobożności, wytrwałej modlitwy, prostoty i piękna. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziców, aby cieszyli się szacunkiem i życzliwością ze strony swoich dzieci. Ciebie prosimy. Módlmy się we wszystkich intencjach nowennowych zanoszonych do Jezusa przemienionego. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby mogli cieszyć się radością życia wiecznego w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas wszystkich zgromadzonych na tej Eucharystii, abyśmy napełnieni radością płynącą z Ewangelii stali się autentycznymi świadkami wiary w świecie. Ciebie prosimy.
0: Módlmy się o Boże błogosławieństwo dla Moniki, dla wszystkich, których patronką jest święta Monika i dla każdego z nas. Ciebie prosimy. O dar szczęścia wiecznego dla świętej pamięci Romana Zaryczny, o dar szczęścia wiecznego dla wszystkich bliskich nam zmarłych i dla tego spośród nas, kto jako pierwszy pójdzie do Pana. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, przez swoje zmartwychwstanie pokonałeś śmierć i powołałeś ludzi do nowego życia. Prosimy Cię, obdarz nas potrzebnymi łaskami i spraw, abyśmy nie ustawali w modlitwie, które żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módl się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, weźmij na dary ofiarne, które Ci składamy, oddając cześć świętym, i spraw, aby przyczyniły się do naszego zbawienia.

abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez wspaniałe świadectwo

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawa, by lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Małgorzatą, świętym Augustynem i Moniką i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Chwała przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
0: Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela,

0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
2: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, aby przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, w dniu świętej Moniki przyjęliśmy sakramentalne dary. Spraw, aby one nas oczyściły z grzechów i umocniły w dobrym. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
2: Siostry i bracia zgromadzeni na tej Eucharystii i wy łączący się z nami za pośrednictwem naszego diecezjalnego radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. Możemy powiedzieć, historia znów zatoczyła krąg, bo ileż matek, ojców, płacze nad młodym pokoleniem, które gubi się na ścieżkach wiary. Dlatego do was chciałem skierować jedno słowo. Miejcie nadzieję. Wszyscy słyszeliśmy, co dokonało się w życiu świętej Moniki. Jej modlitwa została wysłuchana, choć po ludzku niewiele nadziei. Miejcie nadzieję. Bóg modlitw nie zapomni, Bóg je wysłucha. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

Zakończyliśmy transmisję przy świętej z Bazyliki pod wezwaniem świętej Małgorzaty, sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu. Dzisiejszej mszy świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ksiądz Krzysztof Jarmuła, proboszcz parafii pod wezwaniem Wojciecha, biskupa męczennika w Staszkówce.

0: Reklama. Radiowe kino plenerowe.
1: Wakacje powoli dobiegają końca, więc zanim szkolny dzwonek zabrzmi na dobre, spotkajmy się jeszcze przed wielkim ekranem. Już w piątek 28 sierpnia radiowe kino plenerowe zaprasza na parking przed Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Na ekranie Mia i Biały Lew. Wzruszająca i pełna przygód historia niezwykłej przyjaźni dziewczynki i białego lwa. Idealna propozycja na rodzinne zakończenie wakacji. Początek seansu o 19:00. Parking przed Samorządowym Centrum Kultury.

0: informacje z życia Kościoła.
1: Aneta Mleczko, zapraszam. Jak odpowiedzieć na coraz wyraźniejsze ograniczanie obecności religii w szkole? To pytanie wybrzmiało podczas odprawy katechetycznej w Nowym Sączu, gdzie księża z części dekanatów regionu przygotowywali się do nowego roku szkolnego. Spotkanie w parafii świętej Małgorzaty było okazją nie tylko do rozmowy o pracy katechetów, ale przede wszystkim o wyzwaniach, jakie stawia przed nimi obecna sytuacja w szkołach. Zmniejszenie liczby godzin religii do jednej tygodniowo, niewliczanie oceny z tego przedmiotu do średniej, czy umieszczanie lekcji na pierwszej albo ostatniej godzinie. To, jak podkreślają duchowni, kolejne decyzje, które ich zdaniem marginalizują religię w polskiej szkole. Problem ten wraz z początkiem nowego roku szkolnego ponownie znalazł się w centrum dyskusji. Jak mówił biskup tarnowski Andrzej Jerzy, działania te wpisują

0: się w szerszy proces kształtowania określonego modelu człowieka.
1: Usiłuje się stworzyć nowego człowieka w oparciu o ten model niby realny, który nie uwzględnia antropologii chrześcijańskiej, nie uwzględnia tego, że człowiek jednak potrzebuje pracy nad sobą, że potrzebuje wspólnoty, że musi pokonywać lenistwo, swoje problemy, trudności, że powinien się rozwijać. No i idzie w kierunku takiego modelu, powiedzmy, nie uwzględniającego realizm natury ludzkiej, która wymaga cały czas pracy, korekty i pomocy Boga i pomocy drugiego człowieka.
0: Nawiązał też do tego ksiądz Andrzej Jasnos, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie w swoim wykładzie Chrześcijański kompas wartości, wyzwania dla katechetów w czasach marginalizacji wiary w szkole. Podkreślał wychowawczą rolę nauczycieli i rodziców w tej niełatwej rzeczywistości.
2: Nauczyciele lekcji religii, szerzej katecheci, mają ogromne zadanie przede wszystkim zadbać o to, by rodzice mieli w nich wsparcie w wychowaniu swoich dzieci w wierze katolickiej, ale także i zgodnie ze swoimi przekonaniami, ale także i by w tym świecie, który jest skierowany na konsumpcjonizm, przede wszystkim też i wskazywali na te wartości ogólnoludzkie i podkreślanie integralnego wychowania każdej osoby.
0: Swoimi przemyśleniami na temat codziennej katechizacji podzielili się też z nami młodzi księża uczący w szkołach.
3: Jest to pewna trudność nawet pod kątem takiego kontaktu z dziećmi, gdzie wcześniej było łatwiej o to, żeby z nimi nawet przez świadectwo życia być i zachęcać do działania przy parafii. Ale myślę, że w jakiś sposób tą godzinę też trzeba dobrze wykorzystać.
4: Trzeba po prostu z nimi być i nawet ten czas, który jest, ta godzina lekcyjna, dobrze wykorzystać, zachęcać ich też do działalności przy parafii.
5: Ja mam to szczęście chyba opatrzność boska, że ja uczę w szkole wiejskiej, więc jednak jeszcze jest to jakoś tak, że ta religia jest traktowana porządnie. Myślę, że podstawa to jest złapać z nimi kontakt.
0: Odprawy odbędą się też w Tarnowie w najbliższych dniach, w piątek dla księży oraz katechetów i osób świeckich, a w sobotę dla kolejnej grupy księży. Tymczasem przed nowym rokiem szkolnym Prezydium Konferencji Episkopatu Polski opublikowało oświadczenie dotyczące wychowania młodego pokolenia. Dokument porusza m.in. kwestie lekcji religii, edukacji zdrowotnej oraz roli rodziców szkoły, kościoła i państwa w procesie wychowania. W dokumencie mocno wybrzmiewa apel o poszanowanie roli rodziny w wychowaniu dzieci. Biskupi piszą: państwo powinno wspierać rodzinę w wychowaniu, a nie przejmować jej podstawowych funkcji. Prezydium Konferencji Episkopatu Polski apeluje o dialog z rodzicami i środowiskami wychowawczymi w sprawie edukacji zdrowotnej. Tak ważny obszar edukacji wymaga szerokiego społecznego konsensusu, czytamy w oświadczeniu. Biskupi zwracają uwagę, że problemu nie rozwiązuje pozostawienie modułu dotyczącego seksualności jako nieobowiązkowego. Podkreślają, że seksualność powinna być przedstawiana w perspektywie relacji małżeńskich i rodzinnych, ponieważ w tym kontekście służy autentycznemu dobru człowieka. Wyrażają również niepokój brakiem jednoznacznego stanowiska, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Biskupi krytycznie odnoszą się również do zmian dotyczących religii w szkołach. Lekcje religii nie są przywilejem Kościoła, są konstytucyjnym prawem uczniów i rodziców, podkreślają i apelują o niezwłoczne przywrócenie właściwego miejsca tym zajęciom i podjęcie realnego dialogu z przedstawicielami wspólnot religijnych. Zwracają uwagę, że nakaz umieszczania lekcji religii przed lub po innych zajęciach szkolnych, redukcja wymiaru nauczania do 1 godziny tygodniowo, możliwość łączenia klas oraz usunięcie oceny z religii ze średniej ocen prowadzą do ich marginalizacji w polskiej szkole. Dokument będzie odczytywany w najbliższą niedzielę w kościołach diecezji tarnowskiej. Pełna treść oświadczenia dostępna jest na stronie internetowej Radia RDN.
6: Informacje z życia Kościoła.
0: Przed tym cudownym obrazem wierni wypraszają wiele łask. W sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Nowym Sączu trwa odpust ku czci Matki Bożej Pocieszenia. Jezuita ojciec Wojciech Łokieć z parafii Świętego Ducha sam przeżył tu uzdrowienie właśnie dzięki długoletniej modlitwie. Jak mówi, takich świadectw jest bardzo dużo.
7: Sprawując tutaj posługę tym sanktuarium, spotkałem się z sytuacjami, w których ludzie przychodzili, lekarze wydawali wyrok. Po wypadku ciężkim godziny czy dni są policzone tego człowieka. Odprawialiśmy mszę świętą, ludzie przychodzili, proszę księdza, on wrócił do żywych i zdrowych. Ale to nie jedyny przypadek, o którym ja wiem, bo wiele innych rzeczy cudownych dokonało się. No potrzeba tylko żywej wiary, wytrwałej modlitwy. Zgodnie ze słowem Pana Jezusa, proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam.
0: Odpust u jezuitów w Nowym Sączu potrwa do niedzieli. Połączenie brzmienia oboju i organów stworzy wyjątkową oprawę muzyczną dla historii związanej z patronką sanktuarium w Zabawie. W najbliższą niedzielę odbędzie się koncert Muzyczna opowieść o błogosławionej Karolinie. Wydarzenie rozpocznie się w Zabawie o 10:30. Koncert będzie muzyczną opowieścią o życiu i duchowości błogosławionej Karoliny, przygotowaną na podstawie wybranych utworów z muzyki filmowej. Przed publicznością wystąpią Julia Rodak z Opery Lubelskiej, która zagra na oboju, oraz Maciej Kalita, organista. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny.
6: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Odkryj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER niezwykłe śródziemnomorskie szlaki wiary łączące ślady świętego Pawła i innych apostołów z antyczną historią i miejscami biblijnymi, gdzie rodziło się chrześcijaństwo. Podczas pielgrzymki na Maltę w terminie od 1 do 8 października oraz na Kretę połączoną z rejsem na Santorini w terminie od 16 do 23 października.
2: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
3: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, klecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
4: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Na zegarach minęła godzina 19. Zapraszamy teraz słuchaczy radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz do modlitwy różańcowej. Dzisiaj modlić się z nami będą członkowie Akcji Katolickiej przy parafii świętego Jakuba Apostoła w Podegrodziu. Modlitwę poprowadzi proboszcz parafii ksiądz Artur Mularz.
2: Święty Stanisław Papczyński przypomina nam, że przez chrzest staliśmy się świątynią Boga. Jezus Chrystus przychodzi, aby zamieszkać w naszym sercu i uczynić je miejscem swojej obecności. Rozważając tajemnicę światła, prośmy, aby światło Chrystusa otaczało i uświęcało naszą wewnętrzną świątynię. Maryjo Niepokalana, prowadź nas do Jezusa i naucz nas troszczyć się o serce, które należy do Boga. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
3: Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego,
4: święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Prośmy o wzrost cnót, wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
4: Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: Tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Jezus staje w wodach Jordanu. W tym wydarzeniu objawia się tajemnica Trójcy Świętej, a głos Ojca wskazuje na umiłowanego Syna. Przez chrzest również my zostaliśmy poświęceni Bogu. Staliśmy się Jego świątynią. Jak bardzo wielka jest godność człowieka, skoro sam Bóg pragnie zamieszkać w jego sercu. Panie Jezu, pomóż mi pamiętać, do kogo należę. Oczyść moją świątynię z grzechu, pychy i wszystkiego, co oddala mnie od Ciebie. Niech moje życie będzie godne Twojej obecności. Maryjo Niepokalana, pomóż mi zachować w sercu łaskę chrztu.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
3: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica druga. Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej. W Kanie Maryja dostrzega brak wina i zwraca się do Jezusa. Jej wiara i zaufanie otwierają drogę do cudu. Święty Stanisław uczy nas, że świątynia naszego serca powinna być miejscem obecności Boga. Maryja pokazuje nam, jak otworzyć tę świątynię na Jezusa, zaufać Mu i uczynić wszystko, co nam powie. Jezu, wejdź w moje codzienne życie. Zamień to, co jest ubogie i puste, w dar dla Ciebie. Naucz mnie przez ręce Maryi ufać Twojemu Słowu nawet wtedy, gdy nie rozumiem Twoich dróg. Maryjo, prowadź mnie do Jezusa i ucz mnie posłuszeństwa Jego Słowu.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
6: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica trzecia, głoszenie Królestwa Bożego i wezwanie do nawrócenia. Jezus wzywa: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To wezwanie skierowane jest także do mnie. Jeśli jestem świątynią Boga, powinienem nieustannie troszczyć się o jej piękno. Grzech niszczy to, co Bóg pragnie we mnie uświęcić. Nawrócenie jest więc powrotem do Boga i oczyszczeniem Jego świątyni. Panie Jezu, pokaż mi to, co wymaga przemiany w moim sercu. Daj mi odwagę odrzucić grzech, próżność i pychę. Spraw, abym każdego dnia coraz bardziej stawał się miejscem Twojej obecności. Maryjo Niepokalana, wyproś mi łaskę szczerego nawrócenia.
7: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
7: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dąż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica czwarta. Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor. Na taborze uczniowie oglądają chwałę Jezusa. Jego oblicze jaśnieje, a oni słyszą głos Ojca: Jego słuchajcie. Także nasze serce ma stawać się świątynią, w której jaśnieje Chrystus. Nie wystarczy jednak słuchać Jezusa przez chwilę. Jego słowo powinno przemieniać całe nasze życie. Panie, rozjaśnij ciemności mojego serca. Niech Twoje światło będzie moją lampą w chwilach próby, zwątpienia i cierpienia. Naucz mnie słuchać Ciebie i wiernie iść za Tobą także wtedy, gdy droga prowadzi przez krzyż. Maryjo, spraw, aby światło Chrystusa nigdy nie zgasło w moim sercu.
8: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
8: O mój Jezu,
4: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica piąta, ustanowienie Eucharystii. Jezus pozostaje z nami w Eucharystii. Przychodzi do człowieka i zamieszkuje w jego sercu. Święty Stanisław Papczyński przypomina, że świątynia Boga powinna być miejscem ofiary. Eucharystia uczy nas, że prawdziwa miłość nie zatrzymuje niczego dla siebie. Jezus daje nam całego siebie, a my jesteśmy zaproszeni, aby odpowiedzieć na Jego miłość własnym życiem. Jezu Eucharystyczny, zamieszkaj we mnie i przemieniaj mnie. Naucz mnie składać Ci w ofierze moje radości, cierpienia, pracę, relacje i codzienne obowiązki. Niech całe moje życie stanie się darem dla Ciebie. Maryjo niepokalana, naucz mnie przyjmować Jezusa z czystym i kochającym sercem oraz czynić z mojego życia świątynię Jego obecności.
9: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
9: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
3: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
9: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Pod Twoją obronę
3: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen.
1: Wszystkim słuchaczom Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz dziękujemy za wspólną modlitwę różańcową. Modlili się z nami członkowie Akcji Katolickiej przy parafii świętego Jakuba Apostoła w Podegrodziu. Modlitwę i rozważania poprowadził proboszcz parafii ksiądz Artur Mularz.
10: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratory Spolen spółka z o.o.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Uwaga smyków! Szykuje się wieczór, którego nie warto przegapić. Już w sobotę plac obok remizy OSP Smyków zamieni się w miejsce rodzinnej zabawy. Od 17.30 czekają na Was kiełbaski z grilla, napoje i dmuchany zamek dla dzieci. A o 19.30 wielki ekran i pełne przygód Wakacje Mikołajka. Będzie zabawnie, rodzinnie i zdecydowanie lepiej niż siedzenie w domu. Zaprasza OSP Smyków. Wydarzenie wspierają Smyk Trans Ewelina i Michał Baran oraz Trans Track Wróbel. Partnerzy radny powiatu Kamil Nowak i radny gminy Andrzej Bajor. Smyków, plac obok remizy OSP. Wpadnijcie całymi rodzinami. Mikołajek już czeka.
4: Po reklamie.

0: Płyta z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Szczęść Boże, witajcie o tej pięknej, wakacyjnej jeszcze porze. Jak na razie za mikrofonem Ewa Judasz Jakubiak, ale spokojnie, dotrze do mnie druga połówka. A jaka, to za moment, mam nadzieję, już będzie jasne. Witajcie, moi drodzy, 714 notowanie listy z mocą. Ostatnie wakacyjne notowanie listy z mocą i po dwutygodniowej przerwie wracamy, bowiem w zeszłym tygodniu nie było notowania ze względu na 44. pieszą tarnowską pielgrzymkę na Jasną Górę, ale teraz wracamy, więc punkty liczone są podwójnie. Będzie się działo, będzie zabawa, a mogę wam zdradzić, że będzie też nowa propozycja i właśnie od tejże nowej propozycji rozpoczynamy. Grupa Teleo i utwór Na wieki wieków. Żeby wesprzeć ten utwór, ślijcie SMS do treści rdn.ista.190 pod 71448.

0: taką energią można rozpoczynać listę z mocą.
1: Właśnie miałam mówić, że tak się rozbujałam i aż do studia takim bujającym krokiem wszedł... Weszła moja połówka, druga, lepsza, fantastyczna, małżeńska, Dariusz Jakubiak.
0: Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Niewiele cię minęło, kochanie. Akurat nie pozwoliłam sobie rozpocząć.
0: Bardzo dobrze.
1: I jesteśmy, szanowni państwo, dzisiaj właśnie w duecie. W takim duecie trzy kwadranse fantastycznej i najlepszej muzyki chrześcijańskiej. A propozycja najnowsza, najświeższa, prosto z naszej listy z mocowej skrzynki. Teleo na wieki wieków. Erdenlista.190.
0: I kolejna propozycja dzisiaj to będzie Wiola Brzezińska z utworem Historia pewnego dzieciństwa. Mieliśmy w poprzedniej liście w propozycjach Wiolę i teraz też mamy. Czy wejdzie do naszej listy? Wszystko zależy od Was. Wysyłajcie SMS-y o treści rdn.lista.189 na numer 7148.

0: Wiola Brzezińska i historia pewnego dzieciństwa. Taka ballada z wkładką, można powiedzieć. Ballada z niespodzianką. Poniekąd tak bym określiła ten utwór. Żeby na niego głosować, ślijcie SMS o treści erden.lista.189/7148.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: wyrównanie, ale jest przetasowanie, co nas cieszy, że jest, nie ma monotonii, jest ruch na naszej liście.
1: I są podwójne punkty, coś o czym mówiłam, bo dwa tygodnie nas nie było z wami, więc te punkty nam się skumulowały, pomnożyły, no i troszeczkę tutaj namieszały na tej liście z mocą, także dzieje się i dziać się będzie.
0: Dokładnie, a zaczniemy sobie już naszą dzisiejszą listę od miejsca 20 i to jest spadek, mniejsze granie z utworem Nadzieja. Mały spadek, bo z 19, ale no spadek to spadek. rdn.lista.185 punktów 14.

0: Taki spoiler, że to nie jedyna nadzieja, którą dzisiaj usłyszymy na naszej liście z mocą. Ci, którzy stale słuchają nas, na pewno już wiedzą, co się zaraz stanie. No ale zaczęliśmy od nadziei, od mniejszego grania. Erden.ista.185 punktów 14.
1: A miejsce 19 to kolejny spadek. Projekt Julia w ogrodach z utworem Wielbić Pana chce. Z 15 na 19. Erden.ista.184 punktów 16.

0: Niby Julia, a jednak nie. A Julian może, nie wiem. Pozdrawiamy serdecznie i cieszymy się, że dalej projekt Julia z ogrodem w ogrodach jest z nami. Wielbić Pana chce. Erden.lista.184.16.
1: Miejsce 18 przed nami i jest to Marcin Wargocki z utworem Nadzieja, wcześniej zapowiadana przez Ewę. I tutaj widzę sporo osiemnastek, bo rdn.lista.181, jeżeli chcecie, żeby Marcin Wargocki powędrował z miejsca 18 w górę, w tym tygodniu zdobył 18 punktów.

0: Jedźmy tam, jeszcze nad morze, na łąkę, do lasu, bowiem dzisiaj nagrywając to notowanie listy z mocą jest ostatnie nagrywane w wakacje notowanie listy z mocą. Blisko dla nas mężu ważnej daty, prawda?
1: Dokładnie.
0: 6. rocznicę ślubu mamy. Lada dzień.
1: Lada
0: moment.
1: Dosłownie lada chwila. Dzień.
0: Dosłownie, tak. 27 sierpnia nagrywamy to notowanie, a 28 jest nasza 6. rocznica ślubu. Także słuchajcie, tak się pięknie złożyło, że dzisiaj tak małżeńsko możemy was przywitać i możemy razem wspólnie ramię w ramię, ręka w ręka, oko w oko niemalże, bo tak się widzimy z zespołem, poprowadzić to notowanie listy z mocą.
1: I mamy tutaj idealną piosenkę, która rozgrzewa nas przez może nie te lata, bo dzikie serca, które są na 17 miejscu, są w notowaniu od stosunkowo niedawna, od paru miesięcy, jeżeli dobrze pamiętam. I tak skaczą sobie po pierwszej dziesiątce, po drugiej dziesiątce. No i teraz odbili się od dna z 20 na 17. Czy staną się kimś, kto zdetronizuje naszych liderów? Wszystko zależy od was. Głosujcie, wysyłajcie SMS-y o treści rdn.lista.162 w tym tygodniu punktów 21.

0: cię kimś. A to nie to. A,
1: jeszcze nie jestem swoje... sam, o ciebie dbam.
0: No pośpiewaliśmy tak sobie małżeńsko, trochę miał żeńsko nam wyszło, bo trochę to pomiłczeliśmy z mężem. No ale cóż, słuchajcie, stać się kimś, dzikie serce, czy jeden z naszych ulubionych utworów w liście z mocą. Awans, trzeczka do góry, rdn.ista.162.21.
1: I mamy na następnym 16 miejscu spadek z 13. Grzegorz Kloc z utworem Płaszcz. rdn.lista.166, a w tym tygodniu 24 punkty zebrane dzięki Wam.

0: Zasłuchaliśmy się.
1: Tak. On był, jest i mam nadzieję, że będzie.
0: Będzie w szafie. Mam nadzieję jak najdłużej, bo będzie ciepło i nie będziemy potrzebować płaszcza. Jedyny płaszcz, jaki będzie potrzebny, to ten od Grzegorza Klotza właśnie.
1: Dokładnie. A my lecimy na 15 miejsce do jednego z naszych ulubionych duetów, bo każdy duet jest naszym ulubionym. Aaron i Crux z utworem Anioły. Niestety spadają...
0: Odlatują.
1: Odlatują z pierwszej dziesiątki, zatrzymując się w drugiej z 8 na 15, 7 oczek w dół. No, spory spadek. Dzisiaj największy z tego, co widzę. Szkoda. Ale no, wszystko zależy od was. Miejmy nadzieję, że to jest chwilowe potknięcie i wzlecą razem z bocianami.
0: Na podium. bociany już lecą do Afryki.
1: No dokładnie, więc...
0: Ale nie wysyłaj ich tak już poza listę z mocą. Ja chcę ich jeszcze posłuchać trochę.
1: Ale to nie... Chodzi o to, żeby było ciepło i przyjemnie, tak? rdn.lista.142 26 punktów.
0: Ciepło i przyjemnie.

0: czy anioły nas widzą, a czy wy widzicie nas na Facebooku?
1: Widzicie? Popatrzcie sobie aktualne zdjęcie małżonków.
0: Zapraszamy, będziemy tam zaglądać pewnie w pierwszej dziesiątce. Napiszcie do nas.
1: Napiszcie, co robicie, czy jeszcze na plaży leżycie, czy już zapomnieliście o tych wakacyjnych wojażach, czy być może tak jak w naszym przypadku wakacje jeszcze przed wami.
0: Dokładnie, czy ktoś was porwie na nie, tak jak porwie nas Ania Jaskierska na 14 miejsce z 17 porwała was. rdn.lista.113 28 punktów.

0: My pobiegliśmy już przez te pola miłości. Nie wiem jak wy, czy daliście się porwać, czy dacie się porwać też za tydzień? Mam nadzieję, że tak, bo ten utwór awansuje o troszeczkę do góry. Żeby tak było w przyszłym tygodniu, musicie słuchać SMS-a z treści rdn.lista.113/7148.
1: Bo pamiętajcie, że wasze SMS-y mają moc. Tak jak moc słowa śpiewa nam Maria Bober na 13 miejscu. Jest to kolejny awans z 16 miejsca, 3 oczka do góry. rdn.lista.146.32. Miłość.

0: Мацов от Марі Бобер на нашій лісті з мотом сукцесивні авансує. Тарас на позиції 13 з позиції 16. Ерден. 146 пунктів 32.
1: A przed nami spadek i to 5 oczek w dół z 7 na 12. Adam Rymasz i grupa Odpowiem. Bliżej, mocniej, więcej. No nic się z tego nie sprawdziło. Jest tego coraz mniej waszych punktów. Miejmy nadzieję, że to chwilowe potknięcie i za tydzień Adam Rymasz i grupa Odpowiem powrócą do pierwszej dziesiątki. Jeżeli chcecie, żeby tak się stało, głosujcie rdn.lista.124 na numer 7148, a Adam Rymasz i grupa Odpowiem zdobyła 33 punkty w tym tygodniu.

0: bliżej, mocniej i więcej. I tego byśmy sobie chyba życzyli, prawda?
1: Oczywiście.
0: Drogi mężu, żeby więcej tych głosów na ten utwór spłynęło, bo bywały takie czasy, kiedy pozycja piąta i czwarta to była przypisana w zasadzie do tego utworu, do tego fantastycznego duetu albo do tej grupy. Adam Rymarz i grupa Odpowiem. Bliżej, mocniej, więcej. rdn.st.124 punktów 33.
1: A drugą dziesiątkę zamyka nam dzisiaj Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski z utworem Ocean bez dna. rdn.lista.156 punktów 36.

0: Jak tam? Zatopiłeś się w falach?
1: Oczywiście. Oceanu? Ja już myślę o falach, o
0: morzu, o oceanie, ptaków śpiew, dzika plaża, pośród drzew. Taka klasyka nam się marzy. Słuchajcie, no nam się marzą wakacje, ale chyba możemy już zdradzić, że jak ty to mężu mówiłeś w przyszłym tygodniu?
1: Że jedziemy na wakacje?
0: Nie.
1: A co powiedziałeś?
0: Podprowadzałeś, kto będzie. Czy nie zdradzamy jeszcze?
1: Aha, nie, to później.
0: To później, no dobra, no to przechodzimy w takim układzie, moi drodzy, do 10 najlepszych utworów w 714 notowaniu listy z mocą.
2: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: I mamy sytuację, której no ja nie pamiętam. Mamy remis ex aequo. Na 10. miejscu otwiera nam pierwszą dziesiątkę Bibro z utworem Jestem głosem ulic. rdn.lista.187 i mamy tutaj 44 punkty.

0: I się rozbujaliśmy troszeczkę. I nie bujemy w głowę w chmurach. A pozdrawiamy serdecznie Bibro. Bibro pozdrawia wszystkich słuchaczy listy z mocą, aby pozdrawiamy Wielkopolskę i właśnie tego rapera. Jestem głosem ulic. rdn.lista.187 punktów 44.
1: Pozdrawiamy i czuwamy. Dokładnie tak samo jak siostra Julita Zawadzka w utworze Czuwajmy. I tak jak mówiłem, mamy egzekwo też. Również dzisiaj 44 punkty. Więc utrzymali zarówno Bibro, jak i siostra Julita Załacka swoje miejsca. W przypadku siostry Julity jest to pozycja 9. rn.lista.026.

0: i czuwamy. I siostra Julita czuwa nad nami wiele tygodni, już ponad 100 na pewno, a myślę, że i 200. rdn.isa.026 punktów 44.
1: A na miejscu 8 mamy Marcina Stycznia z utworem Noc Pojedynku. Spadek z 6. rdn.lista.170 punktów 45.
2: On zrobił tak, jak we śnie polecił mu anioł.

0: bój się człowieku. Nie bój się człowieku, zagłosuj na Marcina Stycznia. Wtedy noc pojedynku będzie wyżej. Niestety spadek 2 oczka w dół. Erden.lista.170.45.
1: A do pierwszej dziesiątki wraca ksiądz Jakub Bartczak z 11 na 7 z utworem Lubię być księdzem. Erden.lista.902.54.

0: na relaksie, oni pospinani. My nie jesteśmy absolutnie pospinani dzisiaj. Taka domowa, rodzinna atmosfera dzisiaj w radiu RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, w studiu tegoż radia, nagrywając listę z mocą. No i właśnie teraz pozycja siódma i ksiądz Jakub Barczak lubi być księdzem. RDN.lista.902, punktów 54.
1: A na miejscu szóstym kapela N. I to jest awans najwyższy dzisiaj, bo 8 oczek w górę z 14. Bardzo nas to cieszy.
0: Pozycji.
1: A my wędrujemy do miejsca 5. Jest to Janusz Jędrusik z utworem I cóż mogę ci dać. Utrzymał swoją pozycję dzięki wam, dzięki waszym głosom. Dokładnie 177 głosów Janusz Jędrusik zdobył. Jeżeli chcecie, żeby utrzymał pozycję, jeżeli chcecie, aby powędrował wyżej, ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.116.
2: Jezus.

0: I cóż mogę ci dać? Możecie dać głosy, SMS-y, rdn.lista.116 na numer 7148.
1: I słuchajcie, teraz będzie ciekawie, bo tak nisko już dawno nie byli. Chyba najniżej byli w poczekalni, ale zaraz później wchodzili szturmem na pierwsze miejsce, na drugie, no z tego co pamiętam, to najniższe było trzecie, a tutaj czwarte miejsce, mimo olbrzymiej ilości punktów. O kim mowa?
0: Zespół Arete spadł z drugiego poza podium na miejsce czwarte i tym razem utwór Zwyciężyłaś no nie spełnił się, można powiedzieć. 899 głosów, to jest przepaść. Przypominam, Janusz Jędrusik zdobył 177 na piątym miejscu, Arete na czwartym 899. A to może wam też pokazać, jakie miejsca będą na, jakie punkty będą na trzecim, drugim i pierwszym, chociaż i tak pewnie nie spodziewacie się takich wyników.
1: My,
0: szkoda, że państwo tego nie widzą, co my widzimy tutaj w naszych notatkach, ale wracając
1: usłyszycie
0: do zespołu Arete, dokładnie. rdn.lista.133, jeżeli chcecie, żeby Arete powróciło na podium naszej listy z mocą. Wszystko jest w waszych rękach. Głosujcie i słuchajcie.

0: Nie tym razem. Nie zwyciężyłaś.
1: No dobrze, ale to kto zdominował nasze podium w liście z Mosą?
0: To się już zaraz okaże.
1: Sprawdźmy to.
2: Miejsce trzecie.
0: I fantastyczna dla mnie chyba nowość, tak mi się wydaje, bo nie kojarzę chyba. Liście z Mosą.
1: Dominika Stabrawa z utworem Nauczysz Mnie. Dosyć świeża pozycja, zaraz sprawdzę w notatkach, jak długo jest z nami, ale myślę, że coś koło miesiąca max. rdn.lista.188, a punktów zdobyła 912.

0: czyż mnie skraba wasze serca?
1: Miejsce drugie.
2: Teraz powinnam zapytać, kto skradł twoje serce, mężu?
0: No, oczywiście, że ty skradłaś moje serce już dawno temu.
2: Właściwa, tak.
0: Ale ja chciałem zapytać, skoro Arete spadło z podium, to kto jak łania podążył na drugie miejsce?
2: Projekt Tylko Jezus, czyli Szkocja. Nie wiemy, czy dzisiaj słoneczna, czy skąpana może w deszczu, czy ciepła, czy też i zimna. Tego nie wiemy, bo Mariusza Śmiałka z nami nie ma na Facebooku, ale mam nadzieję, że będzie. A kto na Facebooku jest, to zaraz, tuż przed miejscem pierwszym. Żeby wesprzeć projekt Tylko Jezus, YouTube reagowania, ślijcie SMS-a o treści rden.isa.940 pod 7148, awans jednoczka do góry, w tym tygodniu punktów 985.

0: który był, jest i przychodzi. I często właśnie jest ten projekt w okolicy miejsca pierwszego. Zdarzało się w historii, że to miejsce najwyższe na podium było. Teraz pozycja druga. Tylko Jezus Jagłania, Erden.ista.940, a punktów 985 oczywiście.
1: Ale no niestety nawet nie było blisko.
0: Oj, nie było blisko, nie było blisko. Wiele, wiele, wiele brakło.
2: Miejsce pierwsze.
1: Dla stałych słuchaczy to nie będzie pewnie niespodzianka, bo nikogo dzisiaj nie żegnaliśmy, a została tylko jedna piosenka. Pytanie tylko, ile tych punktów zostało zdobytych? Zdradzimy teraz, czy najpierw puścimy muzykę, czy najpierw zahaczymy o Facebooka?
0: Może zahaczymy o Facebooka, bowiem tam dzisiaj jeszcze nie zawędrowaliśmy. I któż

0: tym Facebooku nas postanowił pozdrowić w komentarzach. Pozdrawia serdecznie Gosia wraz z mężem Grzesiem, którzy to Grześ już dąży na nocną zmianę, a Gosia słucha. Pozdrawia Marek, pozdrawia Janusz Jędrusik, pozdrawia Bartosz Baran, czyli Bibro, i pozdrawia także Mariusz. Pozdrawiamy was również serdecznie. A jeszcze są z nami w obserwacjach Jacek, Dariusz, Marta, Lucyna, Krystyna, Bernadetta, Piotr i Anna. A także Piotr. Anna i Piotr.
1: Pozdrawiamy was wszystkich i nie trzymamy już was w niepewności. Na miejscu pierwszym w tym tygodniu Magdalena Sikora z utworem On z nami, ale...
0: Ile punktów? To jest szok. To jest wydarzenie stulecia. Ja nie pamiętam, żeby tyle punktów było dawno.
1: Nie 100.
0: Nie.
1: Nie 500.
0: Nie.
1: Nie 900.
0: Nie.
1: Nie 1000.
0: Nie, a nawet nie 1500.
1: Nie.
0: Wciąż mało.
1: 2332 punkty.
0: Wow.
1: To jest naprawdę wynik imponujący i ewidentnie widać, że Magdalena Sikora skradła wasze serca i chcecie tutaj głosować na nią. A jeżeli chcecie powtórzyć ten wynik, bądź żeby Magdalena utrzymała się na pierwszym miejscu, ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.159 na numer 7148.
0: Tak
1: i
0: jest.
1: To już wszystko, co dziś przygotowaliśmy na liście z mocą.
0: Tak, i aplauz dla Magdaleny Sikory.
1: Dokładnie. My wam serdecznie dziękujemy, ale mamy dwie złe wiadomości i jedną dobrą.
0: Będzie smutno.
1: I zaczniemy od tych złych. No, muszę wam się przyznać, że w przyszłym tygodniu mnie tutaj nie będzie. Co więcej, muszę wam powiedzieć, zdradzę wam taki sekret, że Ewy też tutaj nie będzie.
0: Flip, flip.
1: Ale nie martwcie się, ponieważ na zastępstwo będzie tutaj Maciej.
0: Będzie tutaj Maciej, tak, zastąpi nas, ponieważ jedziemy na wyczekany urlop i wakacje, moi drodzy.
1: Dokładnie. Wszyscy się wyurlopowali, tak, teraz na nas czas.
0: Dokładnie, także pozdrawiamy was serdecznie, słonecznie, życzymy fantastycznego tygodnia i do usłyszenia już niebawem. Dariusz Jakubiak
1: i Ewa Judasz-Jakubiak.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Reklama.
2: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
3: 29 sierpnia 2026 roku, czyli w ostatnią sobotę wakacji, od godziny 14 zapraszamy na festiwal Eko Jamna, który odbędzie się na terenie schroniska Dobrych Myśli w Jamnej. To już czwarta edycja festiwalu organizowanego przez Fundację Edu Mocni wspólnie z Fundacją W Drodze do Marzeń. Festiwal Eko Jamna to wydarzenie o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym, które gromadzi lokalną społeczność, turystów z różnych regionów kraju oraz osoby zainteresowane tematyką ochrony środowiska i życia w bliskości z naturą. Organizatorzy przygotowali dla uczestników moc atrakcji. Spacer przyrodniczy z elementami kąpieli leśnych, warsztaty rękodzielnicze, stoiska przyrodnicze, animacje dla dzieci, możliwość wymiany baterii i makulatury na rośliny. Zwieńczeniem festiwalu będzie koncert zespołu Słodki Całus od Buby, który rozpocznie się o godzinie 18. Zapraszamy dużych i małych. Udział w festiwalu jest bezpłatny. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Patron medialny RDN Małopolska.
1: Po reklamie.

0: Reklama. Pan Rembiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
0: No to życzę szczęścia.
1: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
5: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Papież zapewniał o modlitwie i duchowej bliskości z mieszkańcami Nepalu, dotkniętymi tragicznymi powodziami. Rodzina ma kluczowe znaczenie w walce z uzależnieniami, powiedział Leon XIV podczas audiencji dla uczestników spotkania Papieskiej Komisji do Spraw Ameryki Łacińskiej. Na próżno żyje ktoś, z kogo nie ma pożytku, mówił kardynał Grzegorz Ryś podczas Eucharystii przy grobie świętego Jana Pawła II. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Gwałtowne powodzie błyskawiczne w Nepalu spowodowały ofiary śmiertelne i rozległe zniszczenia. Na terenach dotkniętych żywiołem trwa akcja ratunkowa. W związku z tragedią papież skierował telegram kondolencyjny podpisany przez sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej.
3: Ojciec Święty poleca dusze zmarłych miłosierdziu Wszechmogącego i przekazuje wyrazy głębokiego współczucia pogrążonym w żałobie. Zapewnia o swojej duchowej bliskości ze wszystkimi dotkniętymi tą tragedią. Modli się także za służby ratunkowe, zaangażowane w trwającą akcję i dla wszystkich prosi o Bożą pomoc i opiekę. Czytamy w telegramie.
2: Problem narkotyków i werbowania młodych przez grupy przestępcze był tematem trzydniowego spotkania w Watykanie zorganizowanego przez Papieską Komisję do Spraw Ameryki Łacińskiej. Jego uczestników przyjął Leon XIV. Papież wskazał, że walka z uzależnieniami wymaga współpracy Kościoła, nauki i organizacji międzynarodowych, a osobom dotkniętym tym problemem potrzebna są obecność, troska i odbudowanie więzi rodzinnych.
4: La familia, che il Consiglio Vaticano II già la chiamò giustamente Iglesia domestica.
5: Rodzina, którą Sobór Watykański II słusznie nazwał kościołem domowym, jest miejscem, w którym pielęgnuje się życie, otacza się je troską i ukierunkowuje ku przyszłości. Nie ma lepszej profilaktyki przeciw narkotykom niż dobra rodzina. Obecnie jesteśmy świadkami cierpienia wielu rozbitych rodzin z powodu zażywania narkotyków, przemocy, wciągania dziecka w działalność przestępczą, ubóstwa czy braku

0: możliwości, które spychają ludzi na margines.
1: La falta de oportunidades que empujan al costado del camino.
2: Także dziś papież przyjął na audiencji arcybiskupa Tomasza Grysę, nuncjusza apostolskiego Ugandy. W portalu Vatican News publikujemy także relacje na temat ostatniego dnia wizyty arcybiskupa Paula Richarda Gallaghera w Moskwie oraz wywiad z kardynałem Pierbattista Pizzaballa na temat sytuacji na zachodnim brzegu. Wielu Polaków uczestniczyło dziś we mszy świętej przy grobie Jana Pawła II. Eucharystii przewodniczył kardynał Grzegorz Ryś, a koncelebrowało ją około 60 kapłanów. W homilii metropolita krakowski nawiązał do dzisiejszej Ewangelii o słudze wiernym i roztropnym, zatrzymując się nad znaczeniem służby drugiemu człowiekowi.
3: Na próżno żyje ktoś, z kogo nie ma nikt żadnego pożytku. Chcesz żyć dla innych, ale w postawie tego, kto jest niewolnikiem wobec ludzi, o których wiesz, że noszą w sobie niesłychaną godność, bo należą do Bożej rodziny. Wiesz, komu służysz. Sługa to jest ktoś czuwający, kto potrafi się skupić na tym momencie. I to w taki sposób, żeby ten moment mógł pożywić innych.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Bogu Rodzice Dziewico, Maryjo nasza Matko i Królowo, stajemy przed Tobą w tym szczególnym miejscu, które sobie sama wybrałaś, aby być z nami tutaj od roku 1384. Pokolenia Polaków przychodziły tutaj, aby czerpać nadzieję i moc, bo Ty od samego początku jesteś Matką Nadziei. Już od samego początku historii zbawienia, kiedy ludzie zgrzeszyli, usłyszeli pierwszą dobrą nowinę o tajemniczej niewiaście, która zmiażdży głowę węża. I ta nadzieja towarzyszyła dziesiątkom, a może setkom pokoleń, które oczekiwały na Mesjasza. I w końcu nastąpił ten moment, kiedy się poczęłaś w sposób cudowny i niepokalany. A potem narodziłaś Pana Jezusa. I tenże Pan Jezus w czasie ostatniej wieczerzy dał nam siebie całego. Powiedział: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, to czyńcie na moją pamiątkę. A na drugi dzień, kiedy umierał na krzyżu, dał nam Ciebie za matkę. I od tego momentu jesteś matką wszystkich ludzi, wszystkich czasów. Ale to nie wszystko. Nasz naród jest szczególnym narodem, ponieważ w roku 966 zaprosiliśmy Jezusa do naszej historii, a Jezus przyszedł razem z Tobą. I nasz naród bardzo Cię ukochał. I ta miłość wzrastała. I wiara, i ufność. Aż w roku 1608, 14 sierpnia, ojciec Juliusz Mancinelli, jezuita włoski, usłyszał słowa, które skierowałeś do niego: dlaczego nie nazywasz mnie królową Polski? Ja ten naród bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dlań zamierzam, bo wielką miłością pałają do mnie synowie tego narodu. Ojciec Mancinelli powiedział o tym doświadczeniu. Zostało to wszystko zbadane i 2 lata później przyszedł tutaj do nas pieszo z pielgrzymką, aby w Krakowie został przyjęty przez dwór Zygmunta III Wazy. I kiedy wszedł do katedry wawelskiej, kiedy stanął przy konfesji świętego Stanisława, ujrzał ją w przepięknym królewskim majestacie i usłyszał: ja jestem królową Polski, jestem królową tego narodu. I zawsze mnie tak nazywaj. A później wiemy, co się stało. Rok 1655, potop szwedzki. Rok później śluby Jana Kazimierza, który właśnie to doświadczenie przedstawił Ojcu Świętemu. I Ojciec Święty powiedział: oddajcie się jej. A późniejszy papież Innocenty XII, jeszcze nie będąc papieżem, nazywał się wtedy Antonio Pinatelli, wypowiedział takie słowa: szczęśliwe narody, które mają taką historię jak Polska. Szczęśliwszego od was nie widzę państwa, gdyż wam jedynym zechciała być królową Maryja. To zaszczyt nad zaszczyty i szczęście niewymowne. Obyście to tylko zrozumieli sami. Jesteśmy dziedzicami tej obietnicy. I później losy naszego kraju toczyły się w niezwykły sposób. Potem zwycięstwo tutaj na Jasnej Góry, ocalenie Jasnej Góry, odsiecz wiedeńska, kiedy Europa została ocalona przed islamem. Później dramatyczny czas zaborów i właśnie tutaj nasi rodacy czerpali moc i siłę, tutaj do Ciebie przychodzili i tu umacniali wiarę. Później w cudowny sposób odzyskaliśmy wolność, ale niedługo, bo po 2 latach znowu atak ze wschodu. Komunizm też zatrzymał się na Polsce, a tak naprawdę ty go zatrzymałaś. I my, Maryjo, jesteśmy dziedzicami. Dziedzicami tych ludzi, którzy mieli taką wielką wiarę i taką miłość do Ciebie. Wydaliśmy wielu świętych, a wśród nich wielkiego prymasa tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego. On postawił wszystko na Ciebie. On całkowicie Tobie zawierzył. On, gdziekolwiek się udawał, brał ze sobą kopię Twojego wizerunku. On cię ukochał do końca i tobie całkowicie zaufał. I nie było dla niego mocnych. Kilka tysięcy agentów SB starało się go zniszczyć. Nie dali mu rady, bo tobie zaufał i ciebie ukochał. To właśnie on założył Instytut Pomocników Maryi, Matki Kościoła, który Jan Paweł II nazwał Instytutem Kardynała Wyszyńskiego. I ten instytut kontynuuje swoją działalność i odpowiedzialność za losy naszej ojczyzny, wsłuchany w wolę Jezusa i wolę Maryi. I my dzisiaj się cieszymy, że jesteśmy właśnie tutaj, wraz z grupami modlitwy wynagradzającej, która powstała 2 lata temu na prośbę Maryi z maja 2024 roku. Jesteśmy tu po to, by zaczerpnąć nadziei i mocy do wynagradzania, do tego, czego pragnie serce Twoje, Maryjo, i serce Jezusa. Dziękujemy Ci za prymasa tysiąclecia i teraz wspólnie pomodlimy się o Jego kanonizację. Powstańmy teraz, wyciągmy sobie te karteczki, które otrzymaliśmy i wspólnie, poczekajmy chwilkę i wspólnie odmówimy tę modlitwę. Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego i mądrego i mężnego pasterza, który całkowicie zaufał Twojej miłości. Synowskim oddaniem zawierzył Maryi siebie, Kościół i Ojczyznę, dając wzór wierności i pokornej służby człowiekowi. Miłosierny Ojcze, za przyczyną błogosławionego kardynała Stefana prosimy Cię, umocnij naszą wiarę, abyśmy całym życiem miłowali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga, i wierni Ewangelii służyli Chrystusowi w każdym człowieku. Spraw, abyśmy z pomocą Maryi, Matki Chrystusowej, pokonywali wszystkie kryzysy i przeciwności. Błogosław Ojczyźnie, broń nas od niewiary, nienawiści i wojny. Ogarnij Kościół i cały świat swoim wielkim miłosierdziem. Dobry Boże, udziel mi za wstawiennictwem błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego łaski, o którą teraz z ufnością proszę.
1: Dziękujemy księdzu Pawłowi, który wraz z grupami modlitwy wynagradzającej przybył z miejscowości Olszanka, również z całą wspólnotą parafialną. Modlimy się w intencjach pielgrzymów, którzy dzisiaj przybyli w 19. pieszej pielgrzymce młodzieży z diecezji katowickiej z księdzem Łukaszem. Polecamy pielgrzymów z diecezji krakowskiej, ze Skawicy, a także z diecezji katowickiej, z Tychów, z parafii Ducha Świętego, z diecezji, z archidiecezji poznańskiej, z Kościana, z parafii pod wezwaniem Ducha Świętego, a także z parafii Matki Bożej Fatimskiej w Kozich Głowach koło Poznania. Dzisiaj, Maryjo, nawiedzasz diecezję świdnicką w samej Świdnicy, parafię pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Szczególnie chcemy się łączyć z wszystkimi parafianami w tym momencie nawiedzenia. Polecamy Ojca Świętego, wszystkie jego intencje, nasz episkopat na czele z arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, obecnym wśród nas arcybiskupem Wacławem, wszystkimi kapłanami, siostrami zakonnymi. Modlimy się o nowe powołania do służby Bożej. Polecamy nasz paulinski zakon, ojca generała, ojca przeora, wszystkich tych, którzy tutaj na Jasnej Górze posługują. Polecamy także i modlimy się w intencjach dzieci nienarodzonych, o poszanowanie prawa w naszej ojczyźnie. Polecamy także wszystkich naszych bliskich zmarłych, dusze w czystu cierpiące. Chcemy również oddawać młodzież, dzieci na progu roku szkolnego, rodziców, wszystkie ich troski, zmartwienia. Tobie, Maryjo, oddajemy, modląc się tajemnicą nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Księdza arcybiskupa prosimy o błogosławieństwo.
5: Od patronki dnia dzisiejszego, świętej Moniki, uczmy się z jej dialogów ze świętym Augustynem i jego bratem, że niezależnie, gdzie pochowacie moje ciało, najważniejsze jest, żebyście pamiętali o mnie przy pańskich ołtarzach. Przyjmijmy tę prawdę o naszych najbliższych, których mamy już po drugiej stronie życia.

0: To jest audycja powtórkowa. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu.
1: Dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku naszego cyklu Rodzina w sercu Małopolski śladami świętego Jana Pawła II, patrona województwa małopolskiego. Dzisiaj pragniemy zatrzymać się przy temacie, który stanowi żywe serce papieskiego nauczania, przy świadectwie codziennego życia chrześcijańskiej rodziny. Nasz patron wielokrotnie powtarzał, że rodzina jest pierwszą i najważniejszą szkołą miłości, wiary oraz społecznego współżycia. Nie uczymy się tego z samych podręczników, ale z namacalnych, pięknych przykładów, które rosną wokół nas na małopolskiej ziemi. Dzisiaj w naszym studiu gościmy wyjątkową, wielodzietną rodzinę z naszego regionu, która udowadnia, że w wymagających realiach XXI wieku można nie tylko zachować, ale i pięknie rozwijać tradycyjne wartości katolickie. Są z nami państwo Katarzyna i Dariusz Skrzyniarzowie oraz ich czwórka wspaniałych dzieci: Janek, Antoś, Zosia i Marysia. Pani Kasia na co dzień z sercem pracuje jako przedszkolanka, pan Dariusz mierzy się z wyzwaniami pracy w korporacji, a ich dom to miejsce, gdzie słowa Jana Pawła II stają się żywym drogowskazem. Szczęść Boże!
2: Szczęść Boże!
3: Szczęść Boże! Dobre.
1: Zacznijmy od kwestii fundamentalnej. W dzisiejszym świecie otwarcie się na liczne potomstwo bywa przez wielu traktowane jako ogromne ryzyko albo wręcz przeżytek. Wychowują państwo czwórkę dzieci. Jak z perspektywy małopolskich rodziców postrzegają państwo tę papieską prawdę, że wielodzietność to nie ciężar, ale przede wszystkim niezwykłe bogactwo i dar?
2: Każde dziecko to dar od Boga. Oboje pochodzimy z rodzin wielodzietnych i zawsze chcieliśmy, żeby nasza rodzina też taką była. Uważamy, że Pan Bóg dzieciom błogosławi, a my tylko z tego korzystamy. Czujemy na co dzień obecność i opiekę opatrzności Bożej, bo bez niej ciężko byłoby czasami poradzić sobie z wyzwaniami codzienności. Każda rodzina wymaga odpowiedzialności i sprawnej organizacji. Tak też jest w naszym przypadku. Obowiązków jest może troszkę więcej, ale wspieramy się na każdym kroku i uczymy nasze dzieci odpowiedzialności za siebie, wzajemnie, ale także, że czasem my jest ważniejsze niż ja. Każde z naszych dzieci wnosi w nasze życie zupełnie coś innego. Staramy się dużo spędzać z nim czasu. Lubimy obserwować, jak różne mają podejście do tych samych spraw i jak wzajemnie się uzupełniają. Nasze dzieci w pewnym sensie naturalnie uczą się empatii, dzielenia się, cierpliwości, pomocy innym, a czasem i odpowiedzialności za siebie i swoje rodzeństwo. I to chyba przynosi im największą radość i satysfakcję.
1: Pan Dariusz na co dzień pracuje w dynamicznym środowisku korporacyjnym, gdzie presja czasu i wyników bywa ogromna. Z kolei święty Jan Paweł II w encyklice Laborem Exercens przypominał o pierwszeństwie osoby przed rzeczą i o tym, że praca ma służyć rodzinie, a nie ją niszczyć. Jak udaje się panu zachować ten zdrowy balans i chronić przestrzeń domu przed pracoholizmem?
3: Owszem, praca jest ważnym elementem życia i nie ma co ukrywać, pozwala zadbać o to, czego na co dzień potrzebujemy. Dlatego rzeczywiście łatwo jest przegapić ten moment, kiedy staje się ona ważniejsza od rodziny. Ale jest takie powiedzenie, że jedynymi osobami, które będą pamiętały o tym, że pracowałeś do późna, będą twoje dzieci. Dlatego myślę, że na co dzień oboje staramy się pamiętać o tym, że praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy, i stawiać naszą rodzinę na pierwszym miejscu. Mam na szczęście możliwość pracy zdalnej, co też pozwala zaoszczędzić nam trochę czasu, który normalnie pewnie przeznaczyłbym na dojazdy, a dzięki temu możemy więcej czasu spędzać wspólnie. Stabilizacja zawodowa jest ważna, by zapewnić rodzinie byt, ale dzieci potrzebują przede wszystkim obecności ojca, matki, a czas niestety leci szybko, a dzieci dorastają, a relacje, które zbudujemy teraz, będą owocowały w przyszłości, a moim zdaniem to relacje właśnie są walutą szczęścia.
1: Pani Kasia realizuje się zawodowo jako przedszkolanka, a więc na co dzień towarzyszy najmłodszym w ich rozwoju. To doświadczenie z pewnością przekłada się również na domowe ognisko. Jan Paweł II zawsze podkreślał, że wychowanie to proces serca. Jak udaje się pani przenieść tę pedagogikę miłości na grunt własnej czwórki dzieci, dbając o to, by każdemu poświęcać wystarczająco dużo czasu?
2: Praca w przedszkolu uczy przede wszystkim cierpliwości i dostrzegania, że każde dziecko rozwija się we własnym tempie i wymaga indywidualnego podejścia. W naszym domu też tak jest. Każde z naszych dzieci ma swój charakter. Staram się więc poświęcać im swoją uwagę i każde z nich wie, że zawsze znajdę czas, by porozmawiać o sprawach dla niego ważnych. Oboje staramy się, żeby dzieci czuły, że są dla nas ważne i zawsze pomożemy im rozwiązać ich problemy, że zawsze mogą na nas liczyć. Przygotowanie pedagogiczne w połączeniu z wiarą pomaga mi tworzyć w domu atmosferę, w której dzieci czują się bezwarunkowo kochane i akceptowane, a tego czasem w tym zabieganym świecie chyba dzisiaj brakuje. Jan Paweł II wielokrotnie powtarzał rodzinom, że autentyczna troska i miłość wymagają wysiłku, ale też pracy nad własnym charakterem. Miłość rodzicielska nie wymaga rezygnacji z zasad i akceptacji byle jakości. Uważam, że mądrze kochać dzieci, to znaczy pragnąć ich dobra, co owszem wiąże się z mądrą troską, ale też stawianiem im wymagań.
1: Jesteście Państwo znani jako rodzina żyjąca wartościami katolickimi. Wiemy jednak, że współczesna kultura laicyzuje się, a młode pokolenie często staje przed dylematami wiary. W jaki sposób w Waszym domu praktykowana jest ta codzienna pobożność, by była ona dla dzieci naturalnym środowiskiem, a nie narzuconym obowiązkiem?
3: Myślę, że podstawą jest autentyczność. Dzieci natychmiast wyczuwają fałsz i religijność taką na pokaz. Nasza wiara nie ogranicza się do niedzielnej mszy świętej, ale towarzyszy nam każdego dnia. Dbamy o codzienną wspólną modlitwę. Dzieci widzą, że wiara i Pan Bóg jest dla nas ważny. Chłopcy też przyjęli już sakrament Komunii Świętej i bardzo zależało nam na tym, aby ten czas przygotowania do tego sakramentu był skoncentrowany na autentycznym zrozumieniu istoty wiary, a nie, jak to czasem bywa, na porządku i organizacji przyjęcia. Rozmawiamy z dziećmi o ich wątpliwościach, staramy się na tyle, ile umiemy je wyjaśniać, czasem sięgając wspólnie do Pisma Świętego czy innych książek. Chcemy zasiać w ich sercach ziarno żywej wiary, które przetrwa wszelkie burze dorosłego życia i kryzysy współczesnego świata.
1: Nasz papieski cykl audycji mocno akcentuje, że dom rodzinny to pierwsze miejsce, gdzie odkrywa się i rozwija talenty, które Pan Bóg złożył w sercu każdego człowieka. Wiemy, że w Państwa domu niezwykle ważną rolę odgrywa muzyka. Dzieci grają w zespołach, a Janek i Jantoś dodatkowo z dumą służą jako ministranci przy ołtarzu. Jak udaje się Państwu wspierać te piękne pasje i jak zaangażowanie w życie parafii pomaga w wychowaniu synów na odpowiedzialnych mężczyzn?
2: Tak, Janek jest już ministrantem, a Antek jako aspirant jeszcze przygotowuje się do tej służby. Obaj chłopcy grają w orkiestrze, a być może niebawem dołączy do nich również Zosia. W naszej parafii liturgiczna służba ołtarza to fajna, zgrana grupa, więc chłopcy bardzo chętnie angażują się w te obowiązki. Uczą się tam odpowiedzialności, punktualności i szacunku do sakrum. Widzimy, że formacja liturgiczna daje im zdrowe, męskie wzorce oraz uczy, że wiara to nie tylko teoria, ale także konkretna, codzienna służba dla wspólnoty parafialnej. Razem z przyjaciółmi, którzy mają dzieci w podobnym wieku, prowadzimy również parafialną scholę dziecięcą, gdzie chłopcy i Zosia razem z innymi dziećmi grają i śpiewają, ubogacając liturgię. Muzyka to tylko jeden z elementów, ale staramy się wspierać nasze dzieci we wszystkich ich pasjach i zainteresowaniach, co rzeczywiście czasem logistycznie nie jest łatwe, ale możemy liczyć na pomoc dziadków i przyjaciół, więc Myślę, że całkiem sprawnie udaje się to wszystko pogodzić.
1: Komunikacja w małżeństwie i w rodzinie to temat rzeka, a współczesne statystyki rozwodowe pokazują, że mamy wielki kryzys, który dotyka trwałości związków. Jan Paweł II pisał o dialogu jako drodze do komunii osób. Jak państwo przy intensywnej codzienności, zmęczeniu dbają o relację małżeńską, która przecież jest fundamentem dla bezpieczeństwa dzieci?
3: Jesteśmy przede wszystkim małżeństwem, a dopiero potem rodzicami. I mimo, że jesteśmy małżeństwem już od 13 lat, to ciągle staramy się dbać i pielęgnować nasz związek. Dużo ze sobą rozmawiamy, nie tylko o codziennych sprawach, rodzinnej logistyce, ale staramy się też od czasu do czasu znaleźć czas tylko dla siebie, pójść do kina czy na tak zwaną randkę. Myślę, że duże znaczenie ma to, że cały czas jesteśmy dla siebie najlepszymi przyjaciółmi i nam obojgu nieustannie zależy na tym, byśmy tworzyli udany związek. Staramy się, parafrazując słowa Jana Pawła II, wymagać przede wszystkim od samych siebie. Nawet jeśli natłok obowiązków i zmęczenia bierze górę, potrafimy się wzajemnie uzupełniać i wspierać. Ta wzajemna czułość i szacunek, jakie sobie okazujemy w codziennych gestach, to chyba najlepszy wzorzec miłości, jaki podpatrują u nas dzieci. A dzieci obserwują rodziców cały czas i często starają się ich naśladować.
1: Praca w korporacji, praca w przedszkolu, prowadzenie domu, czwórka dzieci, to wszystko brzmi jak harmonogram na dobę, która musiałaby mieć chyba 48 godzin. Skąd państwo czerpią siłę i ten życiowy entuzjazm do tego, by nie ulec takiemu wypaleniu i zniechęceniu, które tak często dotyka współczesnych rodziców?
2: Przede wszystkim z obserwacji naszych dzieci, ich codziennej radości, zmagań i tego, jak Janek, Antek, Zosia i Marysia wypełniają nasz dom. Rodzicielstwo to najpiękniejsza przygoda, jaką Pan Bóg dla nas przygotował. Nie traktujemy tego jako pasma wyrzeczeń czy konieczności rezygnacji z własnych planów czy zainteresowań. I bywa tak, że doba jest rzeczywiście za krótka, ale to też wymaga od nas właściwego ustawienia priorytetów. Nie marnujemy czasu na bezmyślne oglądanie telewizji czy przeglądanie mediów społecznościowych, ale staramy się każdy wolny czas poświęcać z dziećmi. Dużą pomocą dla nas są też dziadkowie. Dzięki zaangażowaniu babci i dziadka, na których zawsze możemy liczyć, no nie ukrywam, łatwiej jest ogarnąć logistykę codziennego życia. I ostatecznie to właśnie ta domowa, pełna gwaru, radości, codzienność ładuje nasze życiowe akumulatory oraz daje nam takie poczucie spełnienia.
1: Na koniec chciałbym zapytać o autorytet rodzicielski. Dzisiaj tradycyjne autorytety upadają, a internet i rówieśnicy dyktują trudne warunki. Jak mądrze stawiać granice dzieciom, by wychować ich na wolnych, ale odpowiedzialnych ludzi, wiernych wartościom chrześcijańskim?
3: Myślę, że rzeczywiście w obecnych czasach dla rodziców jest to duży dylemat. Czasem wydaje nam się, że obecnie zaburzyło się troszeczkę pojęcie autorytetu i w pewnym sensie takimi osobami dla młodych stają się ludzie znani po prostu z tego, że są znani, niekoniecznie prezentując jakiekolwiek wartości czy poziom. W gronie rówieśników oraz bombardujących mediów społecznościowych rzeczywiście trudno jest się czasem dzieciom w tym odnaleźć. Ale naszym zdaniem autorytetu nie można zbudować ani krzykiem, ani zakazami. Granice są oczywiście potrzebne, ale autentyczność i konsekwencja, a przede wszystkim czułość i potrzeba wysłuchania oraz rozmowa o sprawach dla dzieci ważnych budują wzajemny szacunek. Mamy to szczęście, że jesteśmy z pokolenia Jana Pawła II. Opowiadamy dzieciom o jego pielgrzymkach do Polski, w których mieliśmy szczęście uczestniczyć. Podróżujemy też po Polsce, staramy się zaciekawić je naszą historią. Dużo z nimi rozmawiamy, pozwalamy i angażujemy ich na tyle, na ile to możliwe w podejmowanie rodzinnych decyzji i szanujemy ich zdanie. Chcemy, aby nasze dzieci wiedziały, że w domu zawsze znajdą miłość, która nie stawia warunków, ale potrafi też mądrze wymagać dla ich własnego dobra.
1: Państwu, Katarzynie i Dariuszowi oraz całej wspaniałej czwórce rodzeństwa dziękuję za tę niezwykle budującą i pełną nadziei rozmowę. Dziękuję za wasze świadectwo wiary i miłości. Rozmowa z naszymi dzisiejszymi gośćmi ukazuje najpiękniejszą prawdę, która leży u podstaw całego naszego radiowego cyklu. Nauczanie świętego Jana Pawła II nie jest zamkniętym rozdziałem w historii, ale żywą, pulsującą rzeczywistością, która realizuje się pod dachami małopolskich domów. Przykład rodziny skrzyniarzów udowadnia, że praca w korporacji, trud wychowania, pasje muzyczne i służba liturgiczna mogą tworzyć harmonijną całość, jeśli spoiwem jest autentyczna wiara i miłość małżeńska. To właśnie w takich domach, gdzie czas poświęcony dzieciom staje się najcenniejszą walutą, rodzi się silna i bezpieczna przyszłość naszego regionu. Idąc śladami patrona Małopolski, odkrywajmy na nowo, że największym skarbem, jaki możemy ofiarować światu, jest święta, silna i wierna Bogu rodzina. Niech to piękne świadectwo dodaje nam odwagi w nadchodzącym tygodniu. Do usłyszenia.
0: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była audycja powtórkowa.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

talent, urok i gust. A ty tylko masz ambicje, widzę wzrok innych kobiet, które mówią o tobie, że silikon taniewie.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć.